0: patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak Vince.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo w Krakowie.
1: Przed mikrofonem Krystian Lis, za nami dosyć pochmurna noc, a chmury stworzyły taką kołderkę, która zatrzymała ciepło i od nas nie uciekło. Poranek nie aż taki chłodny jak wczoraj, 8 stopni teraz na termometrach, dzisiaj maksymalnie do 14. O poranku może przelotnie popadać w Krakowie. W ciągu dnia jednak jest szansa na słońce, chociaż chmury też będą się pojawiać. Ciśnienie jest na wysokim poziomie. Jutro podobna temperatura, maksymalnie do 14 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
2: Jest 6 News SK2. Anna Łobocka. 2 miesiące aresztu dla podejrzanego o przygotowanie zamachu na premiera i szefa MON-u. Wcześniej 66-letni Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów. Prokuratura oskarżyła go m.in. o planowanie siłowego obalenia władzy państwowej. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Przypomnę, policja otrzymała informację o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza w niedzielę. Wieczorem w tej sprawie zatrzymano 66-letniego mieszkańca Dolnego Śląska. Przywracamy praworządność, podkreśla premier. Politycy PiSu mówią o zamachu stanu. To po ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału. Odbyło się to w Sejmie w obecności notariusza, a nie prezydenta. Wydarzenia te śledził nasz reporter Michał Rawa.
3: Maciej Berek z Sejmu udał się do kancelarii prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania.
4: Złożyłem ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania.
3: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
5: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki. Jeżeli pan prezydent nie będzie wypełniał swoich obowiązków, będziemy w sposób miły, ale stanowczy mu pomagali.
3: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału.
6: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
3: Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
2: Znowu byli najlepsi w kraju. Uczniowie z zespołu szkół numer 2 w Nowym Sączu zdobyli mistrzostwo w ogólnopolskim przeglądzie musztry klas mundurowych. Swoich rywali zostawili daleko w tyle.
7: Czuję na pewno dumę z mojej drużyny, że sobie poradziła z tymi różnymi wyzwaniami.
8: Najtrudniejsze było to, żeby zgrać to wszystko razem.
9: Jest to super na pewno uczucie być najlepszy w Polsce.
2: W zawodach wzięło udział 15 drużyn.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Niesamowity powrót Realu Madryt. W drugiej kolejce Ligi Mistrzów Królewscy wygrali 4-3 z Romą. W innych wczorajszych meczach PSG pokonało Manchester City 4-2, a Aston Villa aż 6-0 rozbiła Fenerbahce. Niespodziankę sprawili piłkarze Bodo Klimt, którzy 1-0 wygrali z Borussią. Piłkarze ręczni Industrii Kielce przegrali na wyjeździe z Magdeburgiem 27-30. To w meczu czwartej kolejki Ligi Mistrzów niemiecka drużyna odniosła czwarte zwycięstwo w tych rozgrywkach, a drużyna z Kielc zanotowała drugą porażkę.
0: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
10: Ty wiesz, że już połóweczkę mamy za sobą? Jedną?
11: Połóweczkę czego?
10: Szósta, dwie i już połóweczka za sobą.
11: Ale czego?
10: No, miesiąca.
11: A, no tak. No, tak. No, dlatego
10: 15
11: pytam,
10: dzisiaj już.
11: Dlatego pytam czego. Słuchajcie, na oparach w czwartek zawsze jedziemy, ale pamiętajmy, że to są takie preludium do tego, co będzie się działo przed burzą. Jutro nowy zastrzyk energii, tylko zobaczymy w kalendarzu, że jest piątek i od razu jakoś tak serduszko się
10: kolega
11: cieszy.
10: Kolega Wajda chciał powiedzieć, że dzisiaj będzie na bogato, bo opary też kosztują.

0: ale już cię ochrzaniają w SMS-ach.
1: Nie, ja się z tym nie zgadzam absolutnie z informacją, które dostaję. Dostaliśmy SMS na 7268 26 26. Dzień dobry prowadzącym, panowie, żaden półmetek nie minął. Październik ma 31 dni, do końca miesiąca mamy 17 dni, łącznie z dzisiejszym. Pozdrawiam.
0: Widzisz?
1: Również to... pozdrawiam.
0: Ja byłem zaspany, zaufałem ci, a zapomniałem, że ty miałeś zawsze dwóje z matmy.
1: Ale to... ja to dobrze wszystko obliczyłem, bo tak, dzisiejszego dnia już nie liczę, bo się zaczął, więc po co go liczyć, prawda? To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że nawet gdybyśmy dzisiejszego dnia nie policzyli, to jednak 30 zawsze wypłata wpływa.
0: No niekoniecznie.
1: No niekoniecznie, ale przeważnie.
0: Niekoniecznie.
1: No, ojejku, jesteśmy w połowie, no jakby nie patrzeć, patrzę teraz na kalendarz, jak w mordę strzelił połowa
0: dobra,
1: kalendarza.
0: Dobra, to jak weźmiemy czwartek, piątek i sobotę jako trójdzionek,
1: tak
0: to nazwijmy, to te trzy dni są połową miesiąca.
1: Możemy dojść do konsensusu? Poza tym, przepraszam bardzo, ale 31 października wypada w tym roku w sobotę.
0: No, a
1: sobotę? Kto liczy sobotę?
0: Aha.
1: Przecież sobota to już jest wolne, no, w zasadzie.
0: To jakbyśmy też nie policzylibyśmy wszystkich poniedziałków, bo poniedziałki to dramat w ogóle do pracy chodzić, prawda?
1: No i w zasadzie wtorki również, bo na co komu wtorek, prawda? No to w zasadzie jesteśmy już pod koniec miesiąca.
0: Tak, to prawda.
1: No, okej, dobra.
0: To do takiego wniosku.
1: No to rzeczywiście pomyliłem się, jesteśmy dalej niż bliżej.
0: Dobrze, ale słuchajcie, rzeczywiście do tej połowy miesiąca się zbliżamy. Chcielibyśmy dzisiaj o połówce porozmawiać.
1: Tak, bo połówki są fajne.
0: Połówki są fajne, zawsze jak już jest druga połówka, to już gdzieś myślisz sobie, o, już bliżej niż dalej.
1: Jak macie pomarańcze, to jak zjecie jedną połówkę, to zawsze macie ochotę na drugą.
0: No, a
1: to jest słodkie.
0: To pomarańcze to mandarynkę bardziej.
1: Mandarynki też, chociaż bezpestkowe, ale te bezpestkowe to wiadomo, że GMO, no to też jest.
0: Czasami jest tak, że na jednej połówce się nigdy nie kończy, musi być druga.
1: Tak, no. Tak, oczywiście, że tak.
0: No.
1: Jak macie, jak są dwie pary na przykład, to połówka dwóch par to jest jedna para, to też jest już logiczne, nie?
0: No na przykład. No,
1: tak. Nie wiem dlaczego to jest logiczne, ale jest. To o połówkach porozmawiajmy. Co w połowie jest lepsze niż w całości?
0: O, proszę bardzo.
1: 7268 26 26 albo Messenger. Szybciutko, szybciutko.
0: Nie szybciutko, bo widzę, że tutaj się wszystko zepsuło i nie da się włączyć, proszę ciebie.
1: Telefonów.
0: Telefonów.
1: Ale to posłuchajcie, to nie ma sprawy. Macie jeszcze Messengera. Idźmy dzisiaj półśrodkami. Macie Messengera, można pisać, można się nagrywać. A jak się nie dodzwonicie do nas, to się dodzwonicie do naszej supersekretarki.
0: Już się dodzwonicie do nas. Już
1: albo się nie dodzwonicie. No dobra, próbujcie, zobaczymy. Jak się uda, to się uda. SK2.
0: A jak się nie uda, to będzie połowa sukcesu.
1: Co lepszego jest w połowie? Dajcie znać.

0: To akurat jest jakby, że miała być jedna całość złożona z dwóch połówek, ale się rozbiło i dwie osobne połówki poszły sobie.
1: No świat. I szukają swoich połówek nowych.
0: Miał być ślub, nie ma ślubu. O tym Monika Wrotka w SC2. 17, prawie 18 minut po 6. Łukasz już z nami, dzień dobry.
2: Witam serdecznie, dzień dobry, pozdrawiam wszystkich.
1: Łukasz, który jest mistrzem połówek, można powiedzieć.
0: Mistrzem połówki.
1: Jednej połówki.
0: Na
1: tak.
0: Całość się nie zdecydował,
1: Zdecydował się na całość, ale do połowy tylko mu się udało.
0: Nie,
1: Łukasz, wyjaśnij
0: to. Bo ty się nie znasz, ja ci wytłumaczę, że to jest tak, całość to jest całość, nie?
1: Tak.
0: Tak, ale połówka,
1: tak,
0: to w pewnym sensie też jest całość, tylko to jest co innego niż tamta całość.
1: Dobra, Łukasz, powiedz, o co chodzi z twoimi połówkami? Które połówki są lepsze niż całość?
2: Lepsze połówki są przebiegnięcie półmaratonu, bo półmaratonów przebiegłem 4 w swoim życiu. Najlepszy zrobiłem tam w czasie 2 godziny 4 minutki.
0: Proszę bardzo.
2: Chciałem kiedyś przebiec maraton 42 km, no ale to jest naprawdę wyzwanie i po 33 km po prostu zszedłem, bo no po prostu nie mogłem dać więcej rady.
0: Więc?
2: Uważam, że połówka półmaratonu jest dużo lepsza niż cały.
1: Łukasz, który nam zszedł, ale jest już zmartwychwstały, dziękujemy. Łukaszu, że jesteś z nami, ja bym chciał jeszcze się dopytać, jak to jest z wami, biegaczami? Czy ci, którzy biegną półmaraton, to są przez tych, którzy biegną cały maraton, uważani za tych mniej lepszych?
0: Nie.
1: No chciałem się zapytać Łukasza, no. Łukasz.
2: Nie. Dla mnie przebiegnięcie półmaratonu to i tak jest bardzo dużo, bo jak ktoś mówi, ej, przebiegłem dyszkę, no dyszkę to się fajnie robi. Już półmaraton 21
0: brzmi
2: jest
0: dumnie.
2: Co robić.
0: Brzmi
2: a
0: dumnie.
2: Maraton naprawdę trzeba. Szacun dla maratończyków.
0: No, ale Łukasz, to z tego co słyszę, życiówkę na dystans to masz 33 km, tak?
2: Tak, 33 km.
0: Ładnie, 7 ci tylko zostało i byś cały maraton przebiegł.
2: No nie, no jak 7? 9.
0: 9? Jak 9?
2: No 42
0: jest maraton, a ja mi się...
2: Tak.
0: A ja myślałem, że 40.
1: Mój kolega matematyk.
0: Dobra, 2 km w te czy we w te.
1: No, to weź przebiegnij te 2 km no, w te czy we w te.
0: Na elektrycznej hulajnodze.
1: No, tak. Łukasz, do ciebie
0: Łukasz, nie, szacun
1: razie...
0: dla ciebie.
1: Tak,
0: szacun.
1: Do ciebie prezent.
2: Dziękuję.
0: Jakby sam zrobiłeś jedną połówkę, przy drugiej jakby połówce już tam no. Powiedzmy się nie dało, ale to i tak jest szacun.
1: Tak, i Łukasz, pamiętaj, że ten pierwszy, który przebiegł maraton, to naprawdę zszedł, nie? To trzeba uważać.
0: Tak? To jest w mitologii napisane.
1: No tak, jest w mitologii napisane. No uważajcie z tymi maratonami.
0: Czyli po jednej połówce, nie, dwie połówki dla maratończyka takiego z mitologii greckiej, to już za dużo. Polak by dał radę.

0: To jesień na całego, to elektryczne gitary, człowiek z liściem na głowie, tu SK2, 26 minut po 6.
1: Ale się dzieje pod tym trybunałem, panie.
2: No, jakieś
1: ja tutaj tłumaczyłem, protesty. Ja tutaj tłumaczyłem doktorowi, profesorowi Wajdzie, o co tutaj chodzi w tym wszystkim. No bo chodzi tak, że jedni wybrali Berka do trybunału, drudzy się nie chcą na to zgodzić, bo twierdzą, że on nie może być, bo nie ma udokumentowanej tej pracy swojej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę nikt już nie wie, o co w tym wszystkim chodzi.
2: No, jedno, co mi się nasuwa, to że to wiecznie się ci politycy przeganiają z jednej strony na drugą i rzeczywiście to wygląda jak gra w Berka.

0: zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
1: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
0: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
6: Mówią, że fortuna kołem się toczy, a z nową zdrawką wręcz wiruje.
7: O, ktoś tu drapnął wygraną.
6: Tak, i teraz wiruje ze szczęścia.
8: O. Wiruj ze szczęścia i ty. Nowa zdrawka wirująca fortuna już w punktach Lotto. Do wygrania nawet 507 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i

0: Właściciel salonu Citroen Golemo w Krakowie.
1: Przed mikrofonem Christian Lis. Mamy czwartek, 15 października. Dziś Światowy Dzień Mycia Rąk, a imieniny obchodzą Jadwiga i Teresa. Koło świętej Jadwigi babie lato fruba na wyścigi, tak mówi ludowe porzekadło. No faktycznie, o tym lecie już raczej powinniśmy zapomnieć na ten rok. 14-15 stopni to maksymalna temperatura prognozowana na dzisiaj, natomiast z powodu wiatru odczuwalna może być niższa. Parasol można zostawić w domu, nie przyda się.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
2: Jest 6.30, z XK2 Anna Łobocka. Pożar na pokładzie statku handlowego na Morzu Czarnym to na rumuńskich wodach terytorialnych. Na razie nie wiadomo, czy to skutek uderzenia drona. Tylko w tym miesiącu na Morzu Czarnym u wybrzeży NATO uszkodzonych zostało 5 statków handlowych. Zginęło lub zaginęło 23 marynarzy. Kanadyjski rząd wstrzymał zakup amerykańskich helikopterów Black Hawk. Stało się to tuż przed rozpoczęciem negocjacji handlowych z USA. Decyzja jest związana z napięciami w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, zarówno handlowymi, jak i politycznymi. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna w dół, diesel w górę. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 7,01 zł, a za diesla 8,05 zł.

0: Nie zawiedźcie mnie wszyscy, wstańcie do roboty, nie spóźnijcie się. Ludzie kochani, 6:37.
1: Bo na mnie zapłacą, no.
0: No właśnie, we radiu SK2 to pora na newsy sprzed lat. Tego dnia się pojawiły gdzieś w prasie, w mediach. Jak był już internet, to w internecie czasami. Ale nie tego roku. Dziś 2026 mamy, a przenosimy się do 2007 roku pańskiego.
1: I panieńskiego też, no. Pański, panieński. Dobrze, ulecimy. 3-metrowy wąż boa wpełz do podstacji transformatorowej w południowo-zachodniej Kolumbii, powodując zwarcie i w rezultacie odcinając dostawy prądu do setek tysięcy domostw. Tak pisał argentyński dziennik La Nación 15 października 2007 roku. Zobacz, jak ja po argentyńsku ładnie mówię.
0: No jak przeczytałeś, ładnie przetłumaczyłeś simultanicznie państwu. Super! Ja coś czuję, że ta informacja z 2007 roku, to był jakiś przełom wtedy dla ludzkości, dla Polaków.
1: Dla nas?
0: Tak! Właśnie od tego momentu w trosce o nasze instalacje elektryczne we wszystkich polskich domach i mieszkaniach zaprzestano montowania boazerii.

0: 6.48.
1: Jest reklamacja, do ciebie.
0: Na mnie?
1: Tak, na ciebie jest reklamacja. Proszę bardzo, SMS przyszedł na 7268266. Połówka jest, jest lepsza niż dwie połówki, bo dwie połówki to już jest litr. Nie wiem, o co chodziło, może o mleko chodziło. No dobra. Ale jeden z prowadzących chyba jest już po 0,2, bo ma rozbieżności w odległościach maratonu. Pozdrawiam. To do ciebie była, tak, bo ty nie wiedziałeś, ile maraton.
0: Nie, że nie wiedziałem, tylko się pomyliłem o 2 kilometry, bo zawsze miałem w głowie, że to 40. Zapomniałem, że to 42. O 2 kilometry, jeju.
1: No tam 42 i coś
0: o
1: tam 0, jeszcze.
0: O 0,2 rzeczywiście się pomyliłem. Kilometra. Nie, źle teraz mówię. O 2 kilometry.
1: Zostawmy już maraton. To... Nie jesteśmy dobrzy w bieganiu, powiedzmy to sobie szczerze.
0: I 0,2 też w ogóle nie było.
1: Absolutnie.
0: Dzisiaj żadnego.
1: Nie.
0: Chyba,
1: nie.
0: Że chodzi o 0,2 kilometra przebiegnięte od windy do studia.
1: To przebiegnięte, przeczłapane. My mamy drugi SMS dla połowy kraju, a to jest filozoficzne. Dla połowy kraju lepszy jest półtusk niż...
0: Niż i trzy kropeczki.
1: Trzy kropeczki, no,
0: no
1: właśnie.
0: Wiadomo, wiadomo, no. Wiadomo. I teraz niż ten, niż Wąchoc na przykład, tak?
1: Na przykład.
0: No, bo chodzi o Wąchock oczywiście. Są też telefony na 726-826-826, co jest lepsze w połowie niż w całości. Słuchamy.
2: No lepsza jest połowa bólu zęba niż cały ból zęba.
0: O, i lepsze...
1: To racja.
0: Jest to racja. Lepsze pieniążki też przyjmie twój dentysta za leczenie połowy zęba niż za wyrwanie całego zęba. SK2. Ach, te kanałowe.
1: 7268268266. Co jest lepsze w połowie?

0: Czy są jakieś statki na niebie? Jakbym powiedział, że są, to to jest ściema, czy nie?
1: Jeżeli na przykład byśmy byli podczas inwazji z kosmitów, to można by było powiedzieć, że no, statki kosmiczne są.
0: Ale są statki powietrzne po prostu. Na przykład te takie, wiesz...
1: No ale to już wtedy,
0: jak to się nazywa,
1: rzeczywiście.
0: Ten balon taki.
1: Meteorologiczny, tak?
0: Nie, ten taki balon, no taki...
1: Uważasz, że to jest można pod kategorię...
0: Sterowiec, o.
1: Pod kategorię statków powietrznych.
0: Sterowiec to statek...
1: No dobra, czyli nie ściemniałeś w tym momencie, a my tutaj, wiecie co, będziemy ze ściemami walczyli, znaczy będziemy wykrywali za chwilę ściemy. Po godzinie 7 ściemnia się w Radiu SK2, czyli waszym zadaniem będzie odgadnąć, który z nas nie mówi prawdy.
0: Dokładnie. Stuwa do zgarnięcia, od teraz można się zgłaszać 726-826-826.
1: Albo Messenger.
2: SK2. Autopromocja.
3: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. To może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
5: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hity. Z kartą moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Galeria Jordanowska. Ja to kupuję. Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
17: To będzie ostatnia reklama. Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo w Krakowie.
20: Przed mikrofonem Krystian Lis. Dziś w nocy ruszą prace na obwodnicy na autostradzie A4 między węzłami Skawina i Kraków Południe. Czekają nas nocne zwężenia. Trzeba będzie na pewno zdejmować nogę z gazu. Na termometrach w Krakowie dzisiaj maksymalnie 14 stopni. Może jeszcze przed południem troszkę popadać. Po południu już szansa na słoneczne chwile. Chwilami też będą pojawiać się chmury, ale w godzinach popołudniowych deszczu w prognozach nie widać. Do końca tego tygodnia temperatura w Krakowie na podobnym poziomie.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
21: Jest 7 newsy SK2, Anna Łobocka. Rząd mówi o przywracaniu praworządności, PiS o zamachu stanu. Polityczna burza po wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym i Sejmie. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego przy Wiejskiej, bo nie doczekał się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Szczegóły Michał Skolimowski.
5: I zdaniem premiera wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Donald Tusk zapowiedział też, że jego rząd będzie przywracał ład prawny i konstytucyjny dostępnymi państwu metodami. Padły też gorzkie słowa pod adresem prezydenta.
18: Odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Zawiesza sam siebie, abdykuje.
5: Z kolei działania rządzących krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówi o siłowym ataku na Trybunał Konstytucyjny.
22: To jest element czegoś, co można uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
5: Maciej Berek zaznaczał, że po uroczystości w Sejmie złożył ślubowanie na piśmie z notarialnie poświadczonym podpisem w biurach Kancelarii Prezydenta.
21: To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie kilka tygodni temu. We wtorek morze wyrzuciło go na plażę w Karwi.
23: Po pierwsze, ten dron został zniszczony przez polskie systemy, które były testowane na poligonie Uste. Poligon się znajduje nad morzem. Obejmuje teren Bałtyku. No i to jest przykład, nie że został zgubiony, tylko że został dobrze zestrzelony.
21: Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na szczątki drona obsypane piachem natknął się przypadkowy spacerowicz, który powiadomił służby. Highline Warsaw walczy o tytuł najlepszego produktu turystycznego. To najwyżej położony punkt widokowy w Unii Europejskiej. Atrakcje wyróżniają niezwykłe widoki na Warszawę i okolice, mówi Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
24: Raz na 24 godziny można zagłosować na stronie polska.travel i tam właśnie przejść do głosowania, odnaleźć Highline Warsaw i zagłosować. To naprawdę trwa parę sekund.
21: A głosowanie trwa do 19 października.
25: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
26: SK2 Sport.
21: Polskie kluby zagrają dziś w drugiej kolejce Ligi Europy. Trudne zadanie przed piłkarzami Lecha Poznań, którzy zmierzą się z Bayerem Leverkusen. Początek meczu o 18.45. Z kolei o 21.00 Jagiellonia zagra z Araratem Erywań. Vinicius Junior został zawieszony na 4 spotkania po tym, jak w meczu z Villarrealem pociągnął rywala za włosy. To oznacza, że nie pomoże królewskim w spotkaniu z Barceloną. El Clasico zaplanowano na 25 października.
25: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: 3 minuty prawie po 7:00.
1: My dzisiaj o tych połówkach sobie rozmawiamy, bo to bardzo wdzięczny temat.
0: Nie chcesz odchodzić od tego tematu.
1: Nie, absolutnie, absolutnie.
0: Dalej chcesz zostać w połówce.
1: Bo mam, wiecie co, takie, no tak, tak, bo mam takie filozoficzne przekonanie, że wiem, o co chodzi z tymi połówkami. No. Bo tak, ludzie dzielą się na przykład na tych, którzy całe życie szukają swojej drugiej połówki, no i na tych, którzy od razu biorą dwie.
26: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: Ale to wiesz, że w tym kraju to chyba jeszcze niemożliwe, że jeszcze zabronione. To w innych krajach.
1: Nie, zabronione nie? Po 22.
0: Nie wszędzie też.
1: A w ogóle o czym rozmawiamy?
0: No o żonach. Nie,
1: a o
0: żonach,
1: nie, nie, nie. To też od 22 wzwyż.
0: A to też od 22.
1: Bo wcześniej dzieci nie śpią.
0: No dobrze, dobrze, dobrze. Dzisiaj Jadwiga Teresa, Bruno Leonard, Brunon Roger, Roger, Tekla, Serwer, Filipa, Drogosław i Teodoryk obchodzą imieniny. Dziś 15 dzień października. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Dzień dobry.
0: Witamy.
1: Roger Pereira?
0: Nie wiem.
1: Pereira.
0: Ten napastnik.
1: Tak, ten.

0: Dym, dym, dym, dym, dym, dym na gitarce zrobili. Bardzo ładne tym dym, dym robią w ogóle. I lubimy słuchać ich utworów. Grupa Kuba i Kuba w SC2. U nas 100% polskiej muzy. 11 minut mamy po 7.
1: Powstańcie ci, którzy tęsknią za emeryturą i za tym, żeby już sobie podpoczywać na emeryturze. Ale i żeby... teraz wszyscy by wstali, no. Gdyby nie to, no. Że podali teraz, ile wynoszą emerytury w Polsce.
0: No i co?
1: No to już mówię. Posłuchajcie, najwyższa emerytura w Polsce... 54 072 zł miesięcznie.
0: Dużo.
1: Sporo.
0: Dużo.
1: Ale, żeby nie było tak pięknie, bo to tylko część dostaje takie emerytury. Hmm. Na drugim biegunie są ci, którzy dostają najmniejsze emerytury w Polsce.
0: Czyli?
1: Najmniejsza emerytura w Polsce wynosi, uwaga, uwaga, tam, tradam, tam, 2 grosze.
0: Czyli masz z jednej strony ponad 50 koła, a z drugiej strony tylko 2 grosze.
1: Średnia wychodzi całkiem niezła mimo wszystko, tak? No i... Ale teraz wyobraźcie sobie takiego człowieka, który ma emeryturę 2 grosze. Idzie do ZUS-u, do okienka, po swoją emeryturę.
0: I jeszcze pani z okienka bezczelnie się pyta, czy może być winna grosika. Eska.

0: 17 minut mamy po 7, pora by tu było coś troszeczkę, skoro się jaśniej zrobiło na dworze,
1: ściemnić, no.
0: Trzeba ściemnić.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: Bo z rana to tak nawet lepiej. Za niedługo to po zmianie czasu to już w ogóle będzie na czasie ten konkurs i ta zabawa, w której do wygrania 100 zł dzisiaj przed tą szansą staje Dominik. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No, Dominik, jesteś dobry z historii albo z chemii?
3: Zobaczymy.
0: Takie kategorie mamy w naszej zabawie. Jedno zdanie mówi Jarząbek, później jedno zdanie mówię ja, czyli Wajda, a potem będziesz miał 3 sekundy na to, żeby odgadnąć, kto z nas ściemnia. Ściemniać możemy obydwaj, ale ściema może być też po jednej ze stron. Na pewno nie będzie dwóch prawd. Nie ma czegoś takiego, że obydwaj mówimy prawdę. Zawsze ktoś ściemnia. Jak zgadniesz, gdzie jest ściema, czy po stronie Jarząbka, czy po stronie Wajdy, czy dwie ściemy są,
4: tak.
0: No to stuwa będzie twoja.
3: Okej.
1: No to lecimy. No to uwaga. Jarząbek mówi tak. Według kronik Jana Długosza, Władysław Jagiełło zmarł z powodu powikłań po przeziębieniu, którego nabawił się podczas nocnego słuchania śpiewu słowików w lesie.
0: Wajda mówi tak. Złoto na Ziemi powstało miliardy lat temu w wyniku reakcji chemicznych głęboko pod powierzchnią naszej planety. Kto ściemnia?
3: Pierwsza odpowiedź jest nieprawidłowa.
0: Pierwsza odpowiedź
1: czyli
0: jest nieprawidłowa, czyli że Jarząbek ściemnia.
1: No nie. Gdybyś powiedział, no druga nie. Odpowiedź jest nieprawidłowa, no to wtedy byłoby prawidłowo.
0: Tak.
1: Bo rzeczywiście Jan Długosz pisał o tym, że Władysław Jagiełło w 1434 roku lubił sobie wychodzić nosem do lasu, by posłuchać słowików, no i zmarzł wtedy. No i podczas jednego z takich spacerów zmarzł tak bardzo, że 1 czerwca odszedł z tego, padał łez.
0: A ja ściemniałem, złoto jest pierwiastkiem, więc nie da się go wytworzyć w reakcji chemicznej. Złoto na Ziemi powstało w kosmosie w wyniku eksplozji gwiazd supernowych lub zderzeń gwiazd neutronowych, a na naszą planetę dotarły podczas bombardowań przez meteoryty.
1: Dlatego jest tak cenne.
0: Tak cenne.
1: Złoty zostaje u nas, natomiast tak. Do ciebie, Władysław Jagiełło, zostanie u was, a u nas, a do ciebie lecą prezenty od Radia SK2.
0: Dominiku, wszystkiego dobrego, dzięki za udział. Zgłaszajcie się, jutro też będziemy ściemniać.
2: Ściemnia się w Radiu SK2. Yeah.

0: Cały czas przeglądamy też dla was internet w Radiu SK2 o poranku, żebyście byli na bieżąco co i jak, ale są nagłówki, w które nie trzeba się wczytywać, one same w sobie są już śmieszne i o tym teraz. Chciał kupić meble, zamiast tego został właścicielem Stone Age.
1: Coś mi to przypomina. Też kiedyś poszedłem do sklepu po jajka, a wróciłem z telewizorem.
0: Plazmowym? SK2.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Kraków, Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
10: To? Z czego były pierwsze książki?
11: Z glinianych tabliczek?
10: To jak wtedy zaginali rogi?
12: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24,39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Rano kawa na spokojnie, za oknem cisza.
17: Dzieciaki do żłobka i przedszkola, dwa kroki od domu.
16: Z miasta wracamy szybko, dojazd mamy świetny.
17: Wieczorem zakupy w sklepie obok i spacer wśród zieleni.
16: Tu dzień sam się układa.
17: Osiedle Mozaika na Prądniku Białym od KG Group w wyjątkowych cenach. Już od 12 500 zł za metr.
16: Odwiedź biuro sprzedaży przy Pękowickiej albo zajrzyj po szczegóły na osiedlemozaika.pl.
17: Ułóż swoje życie w idealną mozaikę.

0: w MPK. Od soboty autobusy wracają na pierwszą obwodnicę, czyli Dunajewskiego i Podwale. Swoje stałe trasy odzyskują m.in. linie 124, 152 i 502. Na termometrach w Krakowie dzisiaj spodziewamy się maksymalnie 14 stopni. Będą chwile ze słońcem, ale jeszcze przed południem może się chmurzyć i niewykluczone, że pokropi. Wiatr dzisiaj nie powinien jakoś specjalnie nam dokuczać. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
2: 7.31, News SK2, Anna Łobocka. Agenci CBA weszli do PZPN-u w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej i poprosili o dokumentację dotyczącą umowy z firmą Publicon Sport, podaje Onet. Firma obsługiwała umowy sponsorskie PZPN-u od 2023 roku. Pobierała 150 tysięcy złotych miesięcznego ryczałtu oraz wysokie prowizje. Uwaga, kierowcy na Krajowej 17 na trasie Krasny Staw-Zamość. Samochód dostawczy potrącił pieszą na miejscu wypadku. W miejscowości Tuli Głowy pracują służby, które kierują ruch na objazdy. Władze Nowego Jorku zamierzają zakazać przejażdżki dorożkami konnymi w Central Parku. W 2028 roku zakończy się trwająca 150 lat tradycja. Decyzję przyspieszyła śmierć turysty z Indii, który zginął podczas przejażdżki z rodziną.

0: Takie jazzy w Radiu SK2, najlepsze polskie, 100% polskiej muzyki u nas i sprawdzone informacje sprzed lat, bo mamy kącik odkurzający, to jest kącik, w którym
1: wracamy do starych newsów, tak,
0: ale no. W tym dniu się pojawiły, który mamy dzisiaj, ale w innych latach.
2: Teraz miasto Łódź, uwaga. Nawet 200 tysięcy złotych może zapłacić Łódź, jeśli przegra spór z Warszawą o plagiat. Stolica twierdzi, że łódzcy urzędnicy przepisali stołeczne opracowanie, jak budować sieć ścieżek rowerowych. Wątpliwości co do tego nie ma firma Transego, która przygotowała rowerową konstytucję dla Warszawy, a ratusz domaga się przeprosin i grozi, że sprawę odda do sądu, pisał portal WP.pl 15 października 2009 roku.
0: Mam wrażenie, że ten spór trwa do dziś. Jest taki jeden polityk, jeździ z takim jednym detektywem, to Łódź, to Warszawa i też chodzi o ścieżki.

0: I do mety, i do mety, i do mety. Jeśli chodzi o wyjście z domu, jeśli chodzi o wejście do pracy, no zawsze sobie stawiam jakieś cele, jakieś punkty odniesienia, gdzie już mówimy tak, dotarłem, jestem. 11 minut do 8.
1: Chciałem powiedzieć, że dzisiaj ktoś się dopiero obudził, to jeszcze nie wie, ale dzisiaj Łukasz był pierwszym słuchaczem na antenie i Łukasz jest półmaratończykiem.
0: Tak, próbował raz w życiu przebiec maraton,
1: nie udało się,
0: ale udało się. 33 km z tego, co pamiętam. Pozdrawiamy oczywiście Łukasz, jeśli jeszcze nas słuchasz o tej porze.
1: Ale gdyby Łukasz zastosował myk takiej chińskiej influencerki, to może by mu się udało. Pewna Chinka, która nagrywa TikToki, wzięła
0: Abir. Ona jest znana w sieci jako Abir.
1: Przez 4E.
0: Tak.
1: Abir. Podczas maratonu berlińskiego zastosowała pewien myk. Otóż pani Abir skorzystała z dopingu, czyli wsiadła na co?
0: Pedałów.
1: Tak, rower. Ona przy rowerem przejechała kawałek maratonu berlińskiego. No i dzięki temu wyrobiła całkiem niezły czas.
0: Najlepsze jest to, że ona była ambasadorką tego biegu.
1: No.
0: I tam musieli się później tłumaczyć, no, że to tak, że ale to musimy się zastanowić, kogo na następnego brać, na ambasadora.
1: Ale, no ale przynajmniej zrobiła swoją życiówkę,
0: nie,
1: jak
0: no,
1: mnie patrzeć.
0: Tak,
1: no.
0: A przez własną ambicję dała się złapać.
1: Gdyby wolniej pedałowała, to pewnie nikt by się nie zorientował, no.

0: Tylko ja, tylko ty.
1: I teraz wyobraź sobie, że w państwach miastach pada pytanie imię.
0: Na J.
1: Zaliczyłbyś Jenny?
0: Jeny, no.
1: Jeny czy Jenny? No. O jeny, ale zagwozdka,
0: no,
1: widzisz?
0: No jeny, ale zagwozdka. No nie, no jeny, no Jenny. George. George, John.
1: Tak. No. Dżownica.
0: Nie, dżownica to jest...
1: Tak czy inaczej, w Państwa Miasta sobie zagramy po godzinie 8. Już teraz w tym momencie można się zgłaszać do zabawy.
0: Dobra. Jakbyście nie mieli na imię, tak jak macie na imię, to jak najbardziej chcielibyście mieć na imię.
1: To wybierzcie sobie po prostu swoje inne imię. 726-826-826 albo Messenger i po 8 gramy. SK2.

0: przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
3: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
7: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A kawa ziarnista Lavazza, krema i aroma aż 50% taniej. Tylko 54,99 za kilogram. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 109,98. Auchan.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zapraszam do lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
12: Z lady tradycyjnej Biedronki. Do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram, a także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
11: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
13: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt. Świat

0: Lidl, to się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jesienny off w salonie Hof. Tylko do 25 października. Do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof Kosucicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
0: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo w Krakowie.
4: I już mamy czwartek, 15 dzień października. Przed mikrofonem Krystian Lis. Dzisiaj 14 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Chmury będą dominować na niebie, ale po południu jest szansa na przejaśnienia, a nawet chwilę ze słońcem. Przed południem jeszcze przelotne opady deszczu są niewykluczone. Ciśnienie jest na bardzo wysokim poziomie. W kolejnych dniach przed nami podobna temperatura. Przez cały weekend ma być około 14 stopni, ale padać w Krakowie nie powinno.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
5: Minęła ósma, news SK2 Anna Łobocka. Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie, ogłosił prezydent Wołodymyr Zełenski. To efekt problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka, a wszystko w czasie, gdy Rosja masowo uderza w Ukrainę. Tylko tej nocy zginęło 5 osób, a 15 zostało rannych. Ukraiński prezydent mówi, mamy dość, kończymy.
6: That's it. Block is out.
5: Zełenski zaznaczył, że Kijów w przeciwieństwie do Rosji przez 3 dni nie atakował rosyjskich obiektów energetycznych, by spełnić życzenie Waszyngtonu. Prokuratura wkracza do akcji po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przy Alei Szucha doszło wczoraj do przepychanek protestujących z policją. Miało to związek ze ślubowaniem na sędziego Macieja Berka. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co sprawdzą śledczy ze stołecznej prokuratury.
7: Formalnie, jak czytamy, chodzi o zmuszanie przemocą i groźbą funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowych przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby. Protestujący, środowiska prawicowe i zwolennicy PiSu blokowali wjazd do Trybunału. To spotkało się z reakcją policji i doszło do przepychanek. Tak było przed Trybunałem, ale emocje miały być także w środku, mówił o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
8: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany.
7: I ten wątek też ma zbadać prokuratura.
5: Ponad 15 miliardów złotych. Tyle pieniędzy w zeszłym roku wydali turyści w Krakowie. To prawie 3 razy więcej w porównaniu z 2016 rokiem, mówi Katarzyna Gądek z Urzędu Miasta.
9: Staramy się modelować ten ruch turystyczny i mam nadzieję, że z każdym rokiem dzieje się to coraz bardziej skutecznie, ponieważ patrzymy się też na tego turystę jakościowego, który przyniesie nam mniej kłopotów, a więcej zysków.
5: W zeszłym roku Kraków odwiedziło blisko 9 milionów turystów, w tym blisko 1 700 tysięcy z zagranicy.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: SK2 Sport.
5: Maja Chwalińska powalczy dzisiaj o ćwierćfinał turnieju w Wuhan. Jej przeciwniczką, Amerykanka Iwa Jowicz, właśnie teraz powinien rozpocząć się mecz. A po południu czeka nas spotkanie Igi Świątek, która w 1/8 finału zagra z Ashlyn Kruger. To będzie ich pierwszy mecz w karierze. Rozpocznie się nie wcześniej niż o 13. Lech i Jagiellonia zagrają dziś swoje drugie spotkanie w fazie ligowej Ligi Europy o 18:45. Kolejorz podejmie u siebie Bayer Leverkusen. Z kolei o 21:00 czeka nas mecz Jagiellonii z Araratem Erywań.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
10: A, to czemu? A, nie śmiej się. Nie śmiej się. Już bałem się, że zepsułem radio. Działa. 8:04.
11: Posłuchajcie, powiedzmy sobie to szczerze, nie ma na świecie osoby, która nie pukała. Prawda? Tylko nie wiem, czy robicie to dobrze.
10: Tak, okazuje się, że jak pukacie do drzwi, wcale nie trzeba podnosić ręki.
11: Tak.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
11: A teraz sobie spójrzcie w te wasze lusterka samochodowe prosto w oczy. Jak pukacie? Ręka do góry zawsze idzie, nie?
10: Ręka do góry, kto nie puka.
11: A od dołu można też pukać. Czy dla

0: Dzisiaj prawdziwy dobry uśmiech to jest złoto. Mm-hmm. Kiedyś były złote zęby na przykład, nie? To też można tak było powiedzieć, że taki uśmiech jak złoto.
1: A teraz się wydaje dużo złotych, żeby zęby w ogóle były, prawda? I na przykład na niektórych robi to wielkie wrażenie, jeżeli chodzi o dentystów polskich. Pani z Wielkiej Brytanii przyleciała do nas i opisała w internecie swoje pozytywne zaskoczenie polską opieką stomatologiczną.
0: Podobno dopiero w Polsce pierwszy raz przeszła profesjonalną higienizację jamy ustnej, a w Wielkiej Brytanii nie ma czegoś takiego. No i stąd te zachwyty ogólnie, że fajnie, że u nas ta opieka stomatologiczna jest na bardzo dobrym poziomie.
1: No nie wiem, wszystko fajnie, prawda, ale jest jednak jeden mankament związany z opieką stomatologiczną w Polsce. Mimo wszystko, jak nie macie zbyt wiele w portfelu, to idziecie na NFZ, prawda? No i właśnie ten problem to jest NFZ.
0: Mankament stomatologii w Polsce to NFZ. Nawet kiedyś taki powstał wiersz krótki. Już niedługo mej niedoli, już niedługo ja pocierpię.
1: Jesień jest i ząb mnie boli.
0: A dentystę mam na sierpień.
2: Eskat. Was.

0: No, ty też mnie pamiętaj, Jarzębek.
1: A jak nie, to wam przypomnimy zaraz.
0: Co nam przypomnimy?
1: Na przykład literka, jaką wylosujemy.
2: No. Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w radiu SK2.
0: Pamiętajcie, zdradliwe litery i te mniej zdradliwe, one wszystkie się przydadzą. W naszej zabawie trzeba mieć też wiedzę i tak dalej, i szczęście. Dzisiaj Sylwia z Moniką zagrają prezent marzeń. Dzień dobry.
5: Dobry.
6: Dzień dobry.
0: Drogie panie, przypominam zasady. Mamy koło, losujemy literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę, która się wylosuje. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, wygrywa. Jak się Joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
5: Tak.
6: Tak, tak.
0: Tak, dobrze. Tak, tak. Sylwia dzisiaj dobrze. Zacznie.
1: Sylwia, w prawo czy w lewo?
6: O, w prawo może.
1: No, w prawo, bo jak może, to może. No to może w prawo ci zakręcę, dobrze.
0: Już się kręci, już się nad zatrzymało. Litera I. I z kropeczką.
1: I z kropeczką.
0: Litera I.
1: Kropka nad I, można
6: dobra.
1: Powiedzieć.
0: 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
6: Irlandia.
1: Miasto.
6: Inowrocław.
1: Znana postać.
6: Iga Świątek.
1: Roślina.
6: Jezu, Jezu, roślina. Irys.
1: Kolor.
6: Kolor. Jezu, jest jakiś kolor?
0: Indygo na przykład.
1: A o, a to nie jest. A to nie jest ptak właśnie?
0: Indygo.
6: Matko.
0: Indygo to kolor chyba.
1: Indyka to nie jest taki. To nie to?
0: Indyczy kolor? Jaki to jest? Jak indyk jest różnobarwny?
1: Indygo.
6: Dobrze, jest jakiś kolor na im
0: i ja bym się. No indigo to jest kolor, indygo. Tak się chyba mówi. Indygo, indigo, jakoś tak.
6: Aha.
0: Jest czy nie?
6: To trudne było, trudne.
0: Dobra, ale ja bardziej bym się nad państwem zastanowił w ogóle.
1: Nie, ja się nie zastanawiam absolutnie. Jako fan Irlandii i wielki miłośnik tego kraju, chociaż nigdy w życiu nie byłem, Irlandia to jest kraj. To jest państwo wyspiarskie, to jest ta po lewej stronie.
0: Ta po lewej, nie ta,
1: ta po
0: północna.
1: Prawej, ta po północna.
0: No, zawsze
1: to musi
0: mi się
1: być
0: myli,
1: tak, no.
0: Zawsze mi się myli.
1: Tak, tak, tak.
0: Dobra, cztery. Sylwia, cztery punkty masz. To dobra. I tak, na ocena dobra zostanie jeszcze, bo różnie może się okazać. Monika, cztery punkty do przebicia, będzie równe cztery, będzie dogrywka, będzie mniej niż cztery, wygrywa Sylwia. Wszystko jasne?
5: Tak, tak.
0: No to w prawo, w lewo?
5: A w lewo poproszę.
0: A proszę bardzo.
1: A bo Sylwia koloru nie powiedziała.
0: Nie, powiedziała.
1: Bo ja teraz patrzę na indygo właśnie.
0: No. Litera H. Litera H jak ha, ha, ha, ha, ha.
1: Jak taka drabina bez szczebelków.
0: Trochę tak.
1: No.
0: Litera H, 20 sekund. Moniko, uwaga państwo.
5: Holandia.
0: Miasto.
5: Hamburg.
0: Tytuł filmu.
5: Tytuł filmu.

0: Ach. No, Hubal.
1: Nie padło. Herkules. Harry Potter. Trochę tego by mogło być. No tu na tytule...
0: Ej, ja bym Monice zaliczył tę odpowiedź awansem.
1: A jak nie, przecież nie było odpowiedzi.
0: Ale powiedziała Harry Potter.
1: No, ale
0: co prawda
1: po czasie.
0: Długo po czasie, ale powiedziała.
1: Po czasie. Dwa, Monika, tak. dwa masz.
0: Jak dla mnie masz trzy.
1: No dobra, nawet jakbyś miała trzy i była druga w kulach, to by nic nie dało. Sylwia miała cztery, więc Sylwia zgarnia prezent marzeń.
2: Nie, no ale fajnie.
1: No fajnie, no ja wiem, że fajnie.
2: Fajnie! Aż Manusia gręciami rusza, tak?
0: O, a, rozumiem, bo masz podopiecznego.
1: I jeszcze z Maluszkiem na ręku się udało, tak?
2: Ja już miałam Monice powiedzieć Harry'ego Pottera, ale przebierałam pampersa i...
1: Odpowiedziałam i zaczęłam przebijać pampersa. Dobrze, pięknie.
2: Tak.
1: Prezent marzeń Sylwia leci do ciebie, do Moniki. Ja. Nagrody pocieszenia. Monika też ma pięknie. Ściskamy czule, pozdrawiamy kolejne państwa miasta jutro po 8.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: niby, że na drugie nie masz szansy.
1: Na,
0: ale...
1: nie, absolutnie masz szansę na drugie.
0: Masz?
1: Masz
0: nawet
1: szansę na drugie.
0: Zupę masz szansę.
1: Na zupę i na drugie i na wszystko macie szansę. Pamiętajcie, że jutro kolejna osoba jedzie z nami na Stadion Narodowy na najlepszy polski obiad, ale żeby się tam znaleźć, to najpierw trzeba wejść na sk2.pl.
0: Tak, zakładka Wygraj, tam mamy taki plebiscyt, gdzie do zagłosowania jest na zupę, 10 propozycji jest, do zagłosowania jest na drugie danie, też jest 10 propozycji. No ja czuję, że coś wygrywa póki co Schabowy, ale można zagłosować na coś innego, wygrywa pewnie też Rosół, ale można zagłosować na coś innego.
1: Czujesz, bo osoby odpowiedzialne za Schabowe właśnie je przypaliły, no to można czuć, prawda?
0: Na przykład.
1: No, bo te trenują przed tym obiadem, bo to nie może być tak, że wam podamy jakiegoś, wiecie, jakiegoś...
0: Ale może
1: lumiata.
0: Wygra Mielony, albo wygrają Gołąbki, czy co tam jeszcze jest.
1: Też nie, jest nie taka możliwość.
0: Tego. Wiemy jedno, że te osoby, które zaprosimy na Stadion Narodowy do Loży VIP 7 listopada skonsumują ten najbardziej polski obiad, który ten plebiscyt wygra.
1: A żeby się dobrze w nastrój wprawić, to jeszcze dostaną od nas 500 i nocleg w hotelu, tak więc sk2.pl, zgłaszacie się, jutro kolejna osoba leci z nami na Narodowy.
2: SK2

0: Lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu Twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
0: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o...

0: 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Kraków. Czas na hokej. Komarch Krakowia wraca do gry. Załóż barwy, zabierz bliskich i stwórzmy atmosferę, której nie zapomni nikt. Widzimy się przy Siedleckiego 7. Bilety dostępne na bilety.krakowia-hokej.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Bluey plus Lego równa się kreatywna zabawa w M1.
7: W piątek i sobotę 16 i 17 października przybij łapkę z Bluey, bierz udział w rodzinnych kalamburach, buduj w strefie Lego system i wskakuj do basenu z kulkami.
6: Maluchy, zapraszamy do strefy Lego Duplo.
7: M1. Tu jesteś w centrum zabawy.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo w Krakowie.
10: Z niesiem drogowych dziś w nocy ruszają nocne remonty na autostradzie A4 między Skabiną a węzłem Kraków Południe. Z kolei od jutra przygotowujcie się na zwężania na ulicy Rybitwy. Mam też dobrą wiadomość. Już w sobotę autobusy MPK wracają na Dunajewskiego i Podwale. Na termometrach w Krakowie dzisiaj maksymalnie 14.

Płyn do palenia oraz podrabiane zegarki, wszystko warte prawie 16 milionów złotych. Zatrzymano dwóch mężczyzn, obywatela Polski i Wietnamu, obaj usłyszeli już zarzuty. Diesel z Rosji może trafić na rynek amerykański przed wyborami 3 listopada. Cena benzyny i oleju napędowego używanego m.in. przez rolników i w transporcie kolejowym jest ważnym tematem przed listopadowymi wyborami do Kongresu.

0: Cicho! Cicho! Cicho!
1: Ona śpiewa!
0: Cicho! Ja mówię! Cicho! Cisza! Kącik odkurzający, czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, który mamy dzisiaj, ale zupełnie w innych czasach, a to dzisiaj bardzo zamierzchłe czasy. Dawno to było, niektórzy z was pewnie nie pamiętają.
2: Ja miałem wtedy 8 lat.
0: Proszę bardzo. Czytamy, jakby to było dziś, bo tak się zaczyna też ten newsik. Dziś w fabryce samochodów ciężarowych FSC w Lublinie rozpoczęto montaż nowych samochodów dostawczych marki Lublin. Te mają zastąpić wysłużone Żuki, tak podała w swojej notatce Polska Agencja Prasowa 15 października, uwaga, 1993 roku.
2: No i wyobraźcie sobie, no Lublin to była dopiero nazwa dla samochodu. Lublin! Lublin jest bardzo neutralny. No każdy lubi Lublin,
0: tak samo
2: nie?
0: Jak Nysa. Nysa też spoko.
2: Tak, tak. Ale gdybyśmy na przykład zrobili samochód Toruń, no to ci z Bydgoszczy mieliby problem, żeby do niego wejść na przykład,
0: Albo
2: prawda?
0: Sosnowiec.
2: Albo Sosnowiec. Tak, no przecież ci z Katowic by się wstydzili, że jadą Sosnowcem.

0: Ciepło, ciepło i gorąco, jak słucha się takich dobrych polskich brzmień, grupa Sami Wesce 2, 10 do 9.
1: Jeżeli myślicie, że na przykład takie hakiery to mogą zaatakować jakieś, nie wiem, wyrzutnie rakiet, albo wejść wam na konto
0: albo
1: bankowe.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
1: No, oczywiście, że tak. To nie, to się mylicie. We Francji na przykład hakerzy zaatakowali systemy chłodnicze w 700 francuskich supermarketach i podnieśli temperaturę w chłodziarkach i tych lodówkach do 50 stopni Celsjusza.
0: Tak, to wszystko miało miejsce z niedzieli na poniedziałek. Oni wieczorową porą jakoś zdalnie się włamali i pozmieniali to wszystko. No w lodówce jest ile? 8, w zamrażarce minus 20, a oni cyk, cyk po 50 wszędzie poustawiali.
1: No i dzięki temu na przykład taka mrożona pizza była już gotowa do spożycia, od razu z lodówki.
0: Jajko od razu na twardo.
1: Tak, mleko nam siadło na przykład, nie? Frytki były gotowe, przerumienione.
0: Tak, a serek ze zwykłego zmienił się w topiony.
1: Tak, a chociaż, no i widzicie, no, moim zdaniem w takim razie to nie byli żadni hakierzy, po prostu chłopaki się za dużo MacGyvera naoglądali.
0: Tak,
1: no.
0: Zrobić z lodówki kaloryfer albo te piekarnik to nie takie hop-siup.

0: nie możemy tak zostać za bardzo, bo Kasia już tu się rwie, żeby zagrać wam 10 hitów, jeden po drugim bez reklam, więc musimy już powoli zmykać. Powiem wam jedno, dzisiaj jest dużo powodów do świętowania. Mm. Mamy Dzień Mycia Rąk, Dzień Białej Laski jest, jest Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, jest Święto Wojsk Radiotechnicznych, jest też Międzynarodowy Dzień Mediacji.
1: No, proszę bardzo, to ja, a mediacja to jest to samo co medytacja?
0: Nie.
1: Nie.
0: Nie,
1: bo ja dzisiaj idę na medytację, a ty na mediację.
0: Ja na mediację, bo będę decydował, czy posprzątam dzisiaj sypialnię, przedpokój, łazienkę, salon czy kuchnię.
1: To się nigdy dobrze nie skończy. SK2.

0: kawa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
0: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
0: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
0: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
0: Reklama.
6: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ser żółty, złoty mazur, cena 18,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 27,99 za kilogram. Olej kujawski, 1 litr, cena 6,99 za sztukę. Przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 sztuki na osobę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 5,99. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
10: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo w Krakowie.
14: 15 października w kalendarzach. Dzień jest już krótszy od najdłuższego, 5 godzin i 36 minut. Dziś słońce zajdzie w Krakowie o 17.49. Niebo będą szczelnie przykrywać chmury, ale jest szansa na przejaśnienia. Po południu nie powinno już padać. Do 14 stopni. Taka temperatura utrzyma się również w weekend. Piątek, sobota i niedziela właśnie z takimi wartościami, ale deszczu w prognozach nie widać. Zostańcie koniecznie z nami. Dobrego czwartku.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
15: Jest 9:00. Newsy SK2. Anna Łowocka. Tragiczny wypadek na ulicy Halera w Białymstoku. Po godzinie 6:00 rano osobówka uderzyła w dwie starsze kobiety na przejściu dla pieszych, mówi Malwina Olszewska z podlaskiej policji.
16: Niestety życia dwóch kobiet nie udało się uratować. Policjanci pracują na miejscu. Kierująca samochodem osobowym była trzeźwa, została zatrzymana.
15: Okoliczności wypadku nie są jeszcze znane. Ukrainie skończyła się cierpliwość. Kijów wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że zakaz ostrzałów był wydany na życzenie Waszyngtonu. Władze USA miały też ograniczyć przekazywanie Ukrainie danych wywiadowczych oraz dostęp do systemu Starlink. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
17: W zamyśle Waszyngtonu była to część rozejmu energetycznego na froncie. Ukraina wstrzymała ataki. Problem w tym, że nie zrobiła tego Rosja. Dlatego Wołodymyr Zełenski mówi.
18: That's it. Block is out.
17: Mamy dość. Blokada zdjęta. To słowa prezydenta Ukrainy, który podkreśla, że brak danych wywiadowczych z Waszyngtonu oraz problemy ze Starlinkami uderzyły w możliwości ukraińskiego wojska. Po prostu je wyłączyli, to ich decyzja, a to wielki błąd. Ludzie zginą. Mam nadzieję, że to tylko pomyłka, może jakiś poważny problem techniczny. Ukraińscy urzędnicy uważają, że ograniczenia zostały wprowadzone celowo przez firmę SpaceX. Elon Musk i Donald Trump przerzucają się odpowiedzialnością za te decyzje.
15: Wigierski Park Narodowy buduje specjalne platformy dla bocianów. Wszystko po to, żeby ptaki nie budowały gniazd bezpośrednio na słupkach. zakupach energetycznych, mówi Wojciech Misiukiewicz z parku.
5: Takie budowanie gniazd właśnie bezpośrednio na liniach powoduje zagrożenie też dla bocianów i zdarza się, że dochodzi do sytuacji, kiedy bociany są porażone prądem.
15: Do końca roku powstanie 12 bocianich platform.
0: SK2 News, Kraków.
14: Krystian Lis, transport, mieszkania i planowanie przestrzenne to priorytety Zuzanny Piekarz, nowej miejskiej radnej. Zastąpi ona Łukasza Giwałę, który we wtorek obejmie urząd prezydenta Krakowa. Nie wiadomo, do którego klubu dołączy Piekarz. Startowała z list Krakowa dla mieszkańców, ale podkreśla swoje lewicowe poglądy.
19: Cały czas współpracowałam z Darią Gosek-Popiołek. Pracuję z nią od 21 roku.
14: Zaprzysiężenie nowej radnej w środę. W nocy zacznie się remont A4 między węzłami Skawina a Kraków Południe. W stronę Rzeszowa przejedziemy tylko jednym pasem, a wjazdy na węźle Skawina będą zamykane. Utrudnienia do 6 listopada.
20: 9:02. Dziś Światowy Dzień Mycia Rąk, więc jak ktoś z Was dziś spróbuje wkręcić dodatkową pracę, to śmiało możecie od tego umyć ręce. Proszę bardzo. Tu Radio SK2, 100% najlepszych polskich hitów. Wam gramy pani Monika Brodka. Na początek dla Was Kasia Grodzka. Dzień dobry.
21: No to gramy.

Takich ludzi to tylko w piosenkach wam życzę. To Narcyz i zespół Łzy. W Radiu SK2 gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Za to z korzyścią dla wszystkich nasze MSWiA planuje wprowadzenie nowej technologii, żeby było oczywiście bezpieczniej. Ma to być system ostrzegania o nazwie Cell Broadcast i ma polegać na tym, że gdy pojawi się jakieś zagrożenie, to telefon da nam głośny sygnał i też powiadomienie, nawet jeśli będzie wyciszony. System może zacząć działać w przyszłym roku po wakacjach, z tego co czytam. Ogólnie świetna sprawa, ale tylko jeśli nie będzie to działało tak jak nasze RCB, które daje nam znać o zrzucie szczepionki dla lisów na drugim końcu Polski o 4 nad ranem. To by oznaczało też wielkie zmiany dla producentów telefonów. Tryb cichy to będzie tylko zbędny gadżet.

0: No to jak czerwone korale, to może coś góralskiego na obiad? Placek góralski, taki z oscypkiem rozpuszczonym? Brzmi świetnie. To Bratchanki i Czerwone Korale, graliśmy wam w Radiu SK2. Ja przypomnę, że swoje propozycje najbardziej polskiego obiadu możecie zostawiać na stronie najbardziejpolskiobiad.sk.pl. Tam do wyboru macie takie różne dania, ale swoje propozycje też jak najbardziej można wpisywać. Jutro w poranku wybierzemy kolejną osobę, która 7 listopada na Stadionie Narodowym zasiądzie z nami do wspólnego, no i też oczywiście najbardziej polskiego obiadu. My zapewniamy hotel i 500 zł kieszonkowego.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. To może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
1: 15 zł.
5: Lepiej.
1: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
5: Z kuponami?
1: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Autoglas naprawia. Autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
11: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A kawa ziarnista Lavazza, Crema e Aroma aż 50% taniej. Tylko 54,99 za kilogram. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 109,98. Auchan.
12: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
13: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marvin. To kolejna powieść Mercedes-Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marvin. Od Mercedes-Ron. Już w księgarniach.
14: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
2: To będzie ostatnia reklama.
15: Bluey plus Lego równa się kreatywna zabawa w M1.
16: W piątek i sobotę 16 i 17 października przybij łapkę z Bluey, bierz udział w rodzinnych kalamburach, buduj w strefie Lego system i wskakuj do basenu z kulkami.
15: Maluchy, zapraszamy do strefy Lego Duplo.
16: M1. Tu jesteś w centrum zabawy.
17: I po reklamie.

0: Agnieszka Chylińska, królowa US. Swoją drogą, może można by się za taką Agnieszką Chylińską z królowej US przebrać na przykład na Halloween, oczywiście, jeżeli obchodzicie. Kto wie, może taki fajny strój. Albo w ogóle Agnieszkę Chylińską, jak ona kiedyś przecież przebierała się w strój mężczyzny. Proszę bardzo, takie alter ego agnieszkowe też na Halloween, myślę, że zda egzamin. Tu Radio SK2, gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Zbliża się 10:00, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny-dzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Okulary w super cenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman w Galerii Kazimierz w Krakowie. Otwarcie już 22 października. Szczegóły na filman.pl/galeria/Kazimierz.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka ZOO. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
12: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo w Krakowie.
16: I już mamy czwartek, 15 dzień października. Przed mikrofonem Krystian Lis. Dzisiaj 14 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Chmury będą dominować na niebie, ale po południu jest szansa na przejaśnienie, a nawet chwilę ze słońcem. Przed południem jeszcze przelotne opady deszczu są niewykluczone. Ciśnienie jest na bardzo wysokim poziomie. W kolejnych dniach przed nami podobna temperatura. Przez cały weekend ma być około 14 stopni, ale padać w Krakowie nie powinno.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
14: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
0: Jest 10:00, news SK2, Anna Łobocka. Karambol w Warszawie, zdarzyło się kilkanaście pojazdów, w tym policyjny radiowóz. Jak się dowiadujemy, w rejonie mostu Siekierkowskiego doszło do kilku kolizji, w których uczestniczyło łącznie 11 pojazdów. Szczegóły do studia przynosi Mateusz Gołębiewski. Powiedz, których dokładnie miejsc powinni unikać teraz kierowcy.
17: Utrudnienia dotyczą ulicy Czerniakowskiej w rejonie mostu Siekierkowskiego w Warszawie. Jak udało mi się ustalić, tuż przed 6:00 rano doszło w tym miejscu do 6 odrębnych wypadków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowcy jadący od strony Dolinki Służewieckiej muszą liczyć się z dużymi korkami, bo węzeł w tę stronę jest całkowicie zablokowany.
1: Na ławie oskarżonych m.in. znani politycy i profesorowie, w sumie 29 osób. Rusza proces w sprawie uczelni Collegium Humanum. Prokuratura zarzuca oskarżonym w sumie 67 przestępstw. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
13: Na ławie oskarżonych zasiądą m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutrych, europosłowie PiSu Karol Karski i Ryszard Czarnecki, czy byli komendanci Straży Pożarnej. Z ustaleń śledczych wynika, że w tej uczelni wystawiano lewe świadectwa ukończenia studiów menedżerskich. Były rektor Collegium Humanum Paweł C. wraz z innymi osobami miał przyjmować łapówki za wystawianie fałszywych dokumentów. Uczelnia słynęła z szybkich kursów MBA, które pozwalały na zdobywanie kompetencji koniecznych do awansu w strukturach spółek Skarbu Państwa. Akt oskarżenia liczy ponad 600 stron.
1: Rewolucja w sposobie ostrzegania. W razie zagrożenia telefon stanie się na chwilę syreną alarmową. Tak ma wyglądać system, którego stworzenie zapowiada MSWiA. Telefon ma reagować nawet wtedy, gdy jest wyciszony lub pozostaje w trybie czuwania. Nowy system zacznie działać tuż po wakacjach w przyszłym roku.
18: SK2 News, Kraków.
16: Krystian Lis. Mieszkańcy Bronowic protestują przeciwko budowie kompleksu strzelnic przez Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej przy zabytkowym forcie. W liście otwartym do władz uczelni alarmują, że pod topór ma pójść blisko 300 drzew. UKN odpowiada, że planuje liczne nasadzenia zastępcze.
19: Jesteśmy na etapie oczekiwania pozwolenia na budowę.
16: Mówiła kanclerz uczelni Aneta Wójcik. Od soboty autobusy wracają na Dunajewskiego i Podwale. Na stałe trasy przez pierwszą obwodnicę wrócą linie 152, 502 oraz autobusy nocne, a linia 502 zostanie wydłużona aż do przystanku Krakowia Stadion.
0: Dwie minuty po godzinie 10:00, tu Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. W tej godzinie opowiem wam o tym, że na starość, nawet mając 350 milionów lat, jeszcze możecie trochę urosnąć. Muzycznie na początek dla was Sanach, gramy.
12: Bez reklam, jeden po drugim.

Właśnie się dowiedziałam, że Lola to zdrobnienie hiszpańskiego imienia Dolores. No więc teraz wiecie i wy, za to francuscy geodeci odkryli, że najwyższy szczyt Alp i całej Europy, czyli Mont Blanc, w ciągu 3 lat urósł, słuchajcie, o 2 metry. To wynik przede wszystkim no, tych warunków pogodowych, takich jak siła wiatru czy opady śniegu, które kształtują tam czapę lodową. No i widzicie, to oznacza, że góry i ludzie naprawdę bardzo się różnią, bo my na zimę to raczej się kurczymy pod kocem i jeszcze kożucha na siebie nakładamy. To brzmi jak świetny plan na zimę.

tym wehikule czasu pojawi się utwór, który dał tytuł albumowi Haliny Frąckowiak, wydanemu w 1983 roku przez wydawnictwo Vifon, a który podsumował ważny etap radiowych nagrań artystki z przełomu lat 70. i 80. Muzykę do tej piosenki skomponował Jarosław Kukulski, a słowa napisał Jonasz Kofta, ceniony poeta i satyryk, choć w sercach gwiazd pokazuje swoje dojrzałe oblicze. Posłuchajmy.

0: Och, piękna sprawa, to nowość w Radiu SK2, Mirafiori od pana Artura Rojka. Mirafiori to i dzielnica Turynu i też miejsce produkcji słynnego Fiata, obiektu westchnień niejednego fana motoryzacji w Polsce. Pan Artur przypomniał nam tę nostalgię, ujmując ją bardzo zgrabnie na swoim świeżym albumie, czyli Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Ja też przypomnę, że na ten kawałek możecie oddawać swoje głosy w gorącej polskiej dwudziestce. Kolejne wydanie już jutro po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny Województwo Małopolskie.

0: Warszawskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2. Chcesz mieć ciepły i cichy dom? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej poddasza, ścian i podłóg kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne izolacje budowlane i techniczne marki Izover. Centrum Budowlane Attic, Kraków, Zawiła 50.
1: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
2: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Bluey plus Lego równa się kreatywna zabawa w M1.
5: W piątek i sobotę 16 i 17 października przybij łapkę z Bluey, bierz udział w rodzinnych kalamburach, buduj w strefie Lego system i wskakuj do basenu z kulkami.
4: Maluchy, zapraszamy do strefy Lego Duplo.
5: M1. Tu jesteś w centrum zabawy. I po reklamie.

0: SK2.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Jak to nie płaczą, jak czasem zapłaczą? A jak zapłaczą, to też jest okej. Okay. Chłopaki nie płaczą, zespół T-Love, taka to odważna teza tutaj postawiona przez panów. Tu Radio SK2, gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Powoli zbliża się godzina 11, przed nami newsy, a po 11 kolejne najlepsze polskie hity. Do odsłuchania.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
11: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
14: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo w Krakowie.
18: Z niszów drogowych dziś w nocy ruszają nocne remonty na autostradzie A4 między Skabiną a węzłem Kraków Południe. Z kolei od jutra przygotowujcie się na zwężania na ulicy Rybitwy. Mam też dobrą wiadomość, już w sobotę autobusy MPK wracają na Dunajewskiego i Podwale. Na termometrach w Krakowie dzisiaj maksymalnie 14 stopni. Niebo będą raczej przykrywać chmury, ale jest szansa na przejaśnienia i słoneczne chwile. W kolejnych dniach temperatura bez większych zmian, ale bez opadów.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
16: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
19: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Myśliwce wracają do baz. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia zostały odwołane. To w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę. Ukraińcy odpierają naloty i jednocześnie zapowiadają wznowienie ataków na rosyjskie rafinerie. O tym z Kijowa nasz korespondent Ołek Biłecki.
20: Ukraina wznowi ataki na rosyjskie rafinerie, informuje Wołodymyr Zełenski w rozmowie z gazetą Financial Times. Zakaz uderzeń na obiekty przetwarzania ropy naftowej według prezydenta Ukrainy zniesiono na tle problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka podczas zmasowanych ostrzałów ze strony Rosji. Kijów przez 3 dni nie atakował rosyjskich obiektów energetycznych, aby spełnić życzenie Waszyngtonu. Rosja tymczasem nadal ostrzeliwała podobne obiekty w Ukrainie. Pierwszy taki atak Rosjanie przeprowadzili krótko po tym, jak Donald Trump w social mediach napisał o wstrzymaniu ognia. Była to elektrownia znajdująca się w Charkowie. Blokada została zdjęta. Skończyliśmy z tym, powiedział Zełenski podczas swojej wizyty do Wielkiej Brytanii. Kijów, Ołek Biłecki.
19: pościg jak z filmu na drodze krajowej pod Kielcami w miejscowości Radlin. 22-letni kierowca Peugeota nie zatrzymał się do kontroli, mówi Artur Majchrzak ze świętokrzyskiej policji.
1: Uderzył w radiowóz, a następnie zjechał do rowu, gdzie uderzył przepust drogowy. Później próbował uciekać pieszo, jednakże szybko został zatrzymany przez funkcjonariuszy.
19: Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary więzienia, nie miał też prawa jazdy. Maja Chwalińska nie do zatrzymania. Polka właśnie awansowała do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Pokonała 11. rakietę świata, Amerykankę Iwę Jowicz, o czym już teraz nasz reporter Michał Rawa.
7: To była świetna gra Maji Chwalińskiej. W pierwszym secie wygrała 6-4, a w drugim oddała rywalce tylko jednego gema. Polka nie była faworytką tego spotkania, podobnie jak w poprzednim meczu z Czeszką Marii Buskową. To największy sukces naszej tenisistki w turniejach rangi WTA 1000. A to przecież nie koniec. O półfinał Chwalińska zagra z Marią Sakkari. Niezależnie od wyniku tego spotkania, Polka po raz pierwszy w karierze znajdzie się w czołowej 20 światowego rankingu.
19: W Wuhan wciąż gra też Iga Świątek, która po 13 zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger.
15: SK2 News, Kraków.
18: Christian Liss. To już pewne, będą nowe drzewa na rynku głównym. Zarząd Zieleni Miejskiej wyłonił wykonawcę, który za blisko 3 miliony złotych posadzi nowe rośliny i zaopiekuje się nimi do 31 roku. Nowe nasadzenia m.in. przy wieży ratuszowej, kościele świętego Wojciecha oraz sukiennicach. Centrum Muzyki w Cichym Kąciku powinna zarządzać Sinfonietta Krakowie, a nie miejska spółka, uważa pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik.
21: Przychody, które pozyska, zmniejszą dotację miasta do utrzymania orkiestry.
18: A roczny koszt utrzymania to około 15 milionów. Ostatnie słowo należy do Rady Miasta.
0: Jaki piękny prezent przy czwartku od Maji Chwalińskiej. Wielkie brawa. No i też czekamy na ustalenie godziny jej jutrzejszego meczu w ćwierćfinale. Spokojnie, jak zapomnicie, to ja wam oczywiście przypomnę. Tutaj Radio SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy 100% najlepszych polskich hitów. Więcej Lady Punk i Anię Wyszkoni usłyszycie już za chwilę.

0: O tym, co ważne, przypominają Kasia Wilki, Mezo w Radiu SK2. No, to w takim razie dzisiaj nie ma nic ważniejszego niż przypomnienie o badaniu piersi. Dziś obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem Piersi. Niby wszystkie o tym wiemy, a jednak nadal największym problemem, o którym zresztą mówią eksperci, jest fakt, że ta wiedza wcale nie prowadzi nas na badania profilaktyczne. A skoro raz na jakiś czas aktualizujemy sobie oprogramowanie w telefonie, no bywa tak, albo wybieramy się na uzupełnienie hybryd, no to chyba warto trochę odświeżyć tę naszą profilaktykę. Można badać się też samej, na przykład pod prysznicem, to też jest opcja. No i wtedy przynajmniej ma się pewność, że towar macany należy do macanta.
1: SK

0: Jeśli w pracy zadajecie sobie to samo pytanie, co elektryczne gitary, to chyba czas na krótką przerwę. Co ty tutaj robisz? Gramy wam w Radiu SK2. Za to Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk właśnie zatrudniło do pracy robota, który za pomocą technicznych różnych rzeczy, algorytmów będzie zbierał pomidory. No właśnie. Maszyna ma wykorzystywać algorytmy, żeby rozpoznawać, które warzywa już można zebrać, a które jeszcze potrzebują trochę czasu. Ktoś może zapytać, czy to aby nie przesada. Ja myślę, że ci ludzie nawet nie pomyśleli, jaka z tak zebranych pomidorów może wyjść kosmiczna pomidorówka. Za to na zwykłą pomidorówkę możecie zagłosować w naszej zabawie Najbardziej Polski Obiad. Szczegóły już teraz.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami Najbardziej Polski Obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marvin. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marvin od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
7: Czujesz rytm? Weź udział w Ruled Dance Floor już 17 października w Bonarce. W programie warsztaty taneczne, jazz, hip-hop, commercial, a na finał Dance Battle. Dziesiątki nagród do zdobycia, w tym karty podarunkowe Bonarki. Zapisy i szczegóły na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas!
8: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza? Wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50.
9: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ser żółty, złoty mazur, cena 18,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 27,99 za kilogram. Olej kujawski, 1 litr, cena 6,99 za sztukę. Przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 sztuki na osobę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 5,99. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
10: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Bluey plus Lego równa się kreatywna zabawa w M1.
13: W piątek i sobotę 16 i 17 października przybij łapkę z Bluey, bierz udział w rodzinnych kalamburach, buduj w strefie Lego system i wskakuj do basenu z kulkami.
12: Maluchy, zapraszamy do strefy Lego Duplo.
13: M1. Tu jesteś w centrum zabawy. I po reklamie.

0: Jeśli zastanawialiście się, co tam u pana Igo słychać, to już spieszę z informacją, że w styczniu pan Igo zapowiedział masę koncertów w całej Polsce, konkretnie 4 w 4 miastach: Warszawa, Poznań i Gdynia, a także Katowice. Te miasta Igo odwiedzi w ramach trasy koncertowej Igo na hali, a u nas jego Bruce na antenie Radia SK2. Zbliża się godzina 12, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
7: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
8: Czujesz rytm? Weź udział w Rule the Dance Floor już 17 października w Bonarce. W programie warsztaty taneczne, jazz, hip-hop, commercial, a na finał Dance Battle. Dziesiątki nagród do zdobycia, w tym karty podarunkowe Bonarki. Zapisy i szczegóły na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
9: Jesienny off w salonie Hof. Tylko do 25 października. Do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof Kosucicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
10: Bluey plus Lego równa się kreatywna zabawa w M1.
11: W piątek i sobotę 16 i 17 października przybij łapkę z Bluey, bierz udział w rodzinnych kalamburach, buduj w strefie Lego system i wskakuj do basenu z kulkami.
10: Maluchy, zapraszamy do strefy Lego Duplo.
11: M1. Tu jesteś w centrum zabawy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
14: To ja też chcę.
13: 24, 39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo w Krakowie.
19: Przed mikrofonem Krystian Lis. Mamy czwartek, 15 października. Dziś Światowy Dzień Mycia Rąk, a imieniny obchodzą Jadwiga i Teresa. Koło świętej Jadwigi bawie lato, fruwa na wyścigi, tak mówi ludowe porzekadło. No faktycznie, o tym lecie już raczej powinniśmy zapomnieć na ten rok. 14-15 stopni to maksymalna temperatura prognozowana na dzisiaj, natomiast z powodu wiatru odczuwalna może być niższa. Parasol można zostawić w domu, nie przyda się.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
17: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
1: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Makabryczne odkrycie pod Kaliszem i służby w akcji. Dwa ciała, kobiety i mężczyzny, znaleziono na posesji w miejscowości Zbiersk-Kolonia. Służbę ściągnięto po sygnale od zaniepokojonego świadka.
14: Kilku dni nie widział tej kobiety. Powiadomił nas o tym. Na miejscu pierwsze było pogotowie. W tym domu były również psy. Policjanci mogli wejść dopiero do środka po odłowieniu tych psów.
1: Relacjonuje Anna Jaworska-Wojnicz z policji w Kaliszu. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną śmierci tych osób. To wyjaśni sekcja zwłok. Na ławie oskarżonych znani politycy, m.in. Karol Karski czy Ryszard Czarnecki. Ruszył proces w sprawie afery Collegium Humanum. Przed salą rozpraw w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Krzysztof Płowecki.
16: Na ławie oskarżonych zasiadło kilkudziesięciu przedstawicieli świata polityki i świata akademickiego. W sumie to 29 osób, którym zarzuca się m.in. powoływanie na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
20: Jestem całkowicie spokojny, a oskarżenia w części mnie dotyczące, no to jest... Wyglądało tak, no, żeby cokolwiek napisać.
16: Mówił przed wejściem na salę rozpraw były europoseł Karol Karski. Pierwszy akt oskarżenia w sprawie Collegium Humanum Śląski Wydział Prokuratury Krajowej przesłał do sądu jesienią ubiegłego roku. Objął on 29 osób, którym śledczy zarzucili popełnienie 67 przestępstw.
1: Kamery w szatniach siedleckiego aquaparku. Choć są skierowane tylko na szafki, nie spodobało się to mieszkańcom. Podkreślają, że to krępujące, bo mimo przebieralni wiele osób rozbiera się obok szafek, także rodzice z dziećmi.
21: Dyskomfort bym czuła. Czuć na sobie monitoring.
22: Tam są tylko 3 kabiny, 2 w łazience. No to jest na pewno za mało. Jak się przebierają przy szafkach, to po prostu nie mają wyboru i im się spieszy.
23: To jest mało komfortowe, wiedząc, że gdzieś tam obok ciebie jest kamera, która cię nagrywa.
1: Obiektem zarządza Agencja Rozwoju Miasta Siedlce. Jej prezes Dariusz Giełkowski wyjaśnia, że nagrania są oglądane tylko gdy dojdzie do kradzieży lub wypadku.
24: Nie mając monitoringu nie jesteśmy w stanie sprawy wyjaśnić. To są przede wszystkim takie bardzo szeroko rozumiane względy bezpieczeństwa.
1: A wprowadzenie kamer poprzedziła wcześniejsza analiza prawna. Strefy zostały też wyraźnie oznakowane.
11: SK2 News, Kraków.
19: Krystian Lis, 15 miliardów złotych tylko w ubiegłym roku zostawili w Krakowie turyści, to aż 3 razy więcej niż dekadę temu. Najwięcej wydają goście z zagranicy, mówi Katarzyna Gądek z Urzędu Miasta.
25: Patrzymy się też na tego turystę jakościowego. Przyniesie nam mniej kłopotów, a więcej zysków.
19: W sumie Kraków odwiedziło w ubiegłym roku prawie 9 milionów osób, z czego blisko 2 miliony to turyści zagraniczni. Kraków powiększa zielone tereny przy Zakrzówku. Miasto kupiło za prawie 1,5 miliona ponad hektarową działkę ze stawem i lasem między ulicami Zielonymi a Salezjańską. Teren ma stać się częścią nowego, większego parku leśnego.
26: No cześć, no cześć, dzień dobry, witamy was serdecznie. 15 dzień października, jest punktualnie 12, 3 minutki po 12, bądźmy uczciwi, ale że październik ma ile dni? 30 plus 1, czyli 31. To można powiedzieć, że jesteśmy dokładnie w połowie października, no bo
19: tak
26: zobacz.
19: Prawie, że no.
26: 15,5 plus 15,5 daje... 31. Dokładnie tyle polskich hitów bez reklam mam dla was przez najbliższe 3 godziny.
11: 10 hitów. 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
26: Pierwszą dziesiątkę biorą na siebie Baranowski, Marisa Stachurski, Margaret i Cortez na Dzień Dobry Kowalski. Witajcie.
27: Pamiętam, jak mówili na mnie.

0: Anna Maria Jopek, Westy 2, zagubiona łódka wśród raf. Przez tą łódką to można wylądować na zwariowanym oddziale, czyli z Kamilem Noselem.
1: Nosem wkręca. Halo.
2: Czy od pani interesy się dotelefonowałam? Oddziałowa po tej stronie Ochlaj Morda Marzena. Telefonuję, proszę pani, bo mam na ortopedii panią, że pani czeka na termin. To pani, tak?
1: Tak.
2: Będę miała dla pani termin, tylko że wskazaniem na termin to jest łóżko.
1: To znaczy, może mi pani to ściślej powiedzieć?
2: Tak. Jak pani się zdeklaruje, proszę pani, że pani chce mieć ten termin, to ja daję pani to łóżko i pani to łóżko będzie miała już, proszę pani, do swojego zabiegu. Jak pani już będzie miała termin, żeby przyjść na zabieg, to pani z tym łóżkiem przychodzi.
1: A jak to się w ogóle załatwia takie sprawy, ja nie wiem.
2: No już pani mówię. Pani na przykład mówi, że chce mieć pani ten termin na kolano za 2 lata, to ja mówię, w przyszłym miesiącu może pani przyjechać po łóżko i wydamy pani łóżko.
1: Aha, i że to łóżko trzeba zabrać ze sobą.
2: Bo wtedy to ta łóżko jest gwarancją, proszę pani, zabiegu. Wtedy pani przychodzi po prostu z tym łóżkiem, my już wiemy, że panią trzeba przyjąć, bo pani ma łóżko.
1: Jak to mam załatwić? Powiedz mi, proszę pani, jak to
2: ma
1: mam
2: pani jakiś samochód, może z hakiem holowniczym?
1: Nie.
2: A przyczepką?
1: Kurczę, jeszcze mieszkam na osiedlu, jeszcze na drugim piętrze.
2: Czy pani, wstawi ja pani wiem. Do piwnicy, jak pani ma, albo do garażu? I
1: aha,
2: tyle.
1: Do piwnicy, garażu nie
2: no,
1: ma.
2: Tylko trzeba konserwować, proszę pani, przez te 2 lata, żeby tam nie zardzewiało.
1: Takie już teraz są sprawy.
2: No wie pani, ale to jest gwarancja już, że pani zostanie przyjęta, bo pani ma łóżko.
1: Dobra.
2: To no, co?
1: To ja to jakoś spróbuję załatwić. Muszę, wie pani, najpierw sobie zadzwonić do znajomego, czy byłaby taka możliwość, żeby mi to przewieźć.
2: O, no widzi pani, to się dobrze składa. To co, proszę pani, szykować już, tak jakby za miesiąc?
1: Tak, za miesiąc, no.
2: Dobrze, ale wcześniej to posłucha pani Mateusza.
3: Babcia, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
1: Wiesz co, ty jesteś niepoważny. Skąd takie pomysły?
0: Ale wnuczek, jak też macie takie pomysły jak on, wbijajcie na sk2.pl i zróbcie razem komuś wkręty z Noselem.

0: Jesteśmy już tak blisko tego, aby wsiąść do wehikułu czasu. 12.30, Rafał Brzozowski też wsiada.
1: Polska 2. Wehikuł czasu.
0: A w nim znalazłem dla was dzisiaj taką piosenkę, która smakuje po prostu jak życie, za które chce się wznosić toasty. I to nie jeden, bo to jest takie życie, w którym jest dom i w którym czeka się cały czas na spóźnionych gości, a jest tam tyle miejsca, że Krzysztof Krawczyk na pewno rozkręciłby niejedną dobrą imprezę. I tak też było w 1976 roku, kiedy stworzył Rysunek na szkle. Co ciekawe, Krzysztof tutaj tworząc ten hit, myślał o Grecji i o Zorbie.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Bo tutaj ten kawałek, posłuchajcie, tak zaczyna się wolniutko, trochę nostalgicznie, ale tak będzie przyspieszał. No i ten finał, ten refren, jak z filmu Grek Zorba. No bo przecież ten kawałek to smakuje jak greckie wino. Im starszy, tym lepszy.

0: Bardzo pojemnościowy tytuł tego numeru. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Mrozu i Kasperczyk, czyli Westy 2. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Oni chcą też, żebyście głosowali na ten numer w gorącej polskiej dwudziestce SK2.pl, a jutro najbliższe notowanko.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Bluey plus Lego równa się kreatywna zabawa w M1.
4: W piątek i sobotę 16 i 17 października przybij łapkę z Bluey, bierz udział w rodzinnych kalamburach, buduj w strefie Lego system i wskakuj do basenu z kulkami.
3: Maluchy, zapraszamy do strefy Lego Duplo.
4: M1. Tu jesteś w centrum zabawy.
5: Tato, co znaczy negocjować?
6: Szukać porozumienia.
5: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
7: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
8: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów. I blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
9: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
10: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
11: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
12: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Okulary w super cenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman w Galerii Kazimierz w Krakowie. Otwarcie już 22 października. Szczegóły na filman.pl/galeria-kazimierz.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info-producenci.
15: Gastorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
15: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
17: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
18: Rano kawa na spokojnie, za oknem cisza.
19: Dzieciaki do żłobka i przedszkola, dwa kroki od domu.
18: Z miasta wracamy szybko, dojazd mamy świetny.
19: Wieczorem zakupy w sklepie obok i spacer wśród zieleni.
18: Tu dzień sam się układa.
19: Osiedle Mozaika na Prądniku Białym od KG Group w wyjątkowych cenach. Już od 12 500 zł za metr.
18: Odwiedź biuro sprzedaży przy Pękowickiej albo zajrzyj po szczegóły na osiedlemozaika.pl.
19: Ułóż swoje życie w idealną mozaikę.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
22: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
23: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
22: I zrobiła nam super pokój.
23: Mamo, dzięki!
24: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
25: I po reklamie.

0: Polski i Human w Radiu SK2, czyli najbardziej polskim radiu, jakiego możecie słuchać. Powiedziałem, bo wracamy do miesiąca października, że październik ma 31 dni, a dzisiaj jest jego połowa, bo 15 jest, więc 15,5, bo już jest za chwilę 13, plus 15,5, no to wychodzi w sumie 31. Ale dostałem SMS-a, że ej, jak to? Dzisiaj nie jest połowa miesiąca, dopiero jutro, 16 w południe będzie. No, ogólnie matematyka się zgadza. Może tylko kalendarz nie nadąża? Za chwilę 13 i newsy w SC2.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Mamo, ten bohater jest dziwny.
8: Nie lubisz go?
7: Lubię i to jest najdziwniejsze.
9: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
10: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Kropla Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Kropla na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
17: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
18: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto Oto i na OLX.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
20: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
21: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
20: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup 2 opakowania, 3 najtańszy gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek Auto, Grup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody-allegro.pl.
23: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
24: 18,47, 12.
25: Co liczysz?
24: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
25: To ja też chcę. 24,39.
26: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
27: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
28: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A kawa ziarnista Lavazza, krema i aroma aż 50% taniej. Tylko 54,99 za kilogram. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 109,98. Auchan.
29: Nie chodzi tylko o jazdę.
0: Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo w Krakowie.
6: No i sprawdzamy, co takiego w krakowskiej pogodzie. Dzisiaj totalnie w kratkę, raz chmury, raz przejaśnienia. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą maksymalnie 14 stopni ciepła. Jutro również temperatura podobna, za to będzie dużo więcej słońca. Zatem korzystamy z roku w pięknej, złotej krakowskiej jesieni. Na drogach na razie dosyć spokojnie, choć za kilka godzin będzie to tylko miłe wspomnienie. Większy ruch tylko na Nowym Kleparzu, no i na ulicy Kalwaryjskiej.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
4: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
7: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Prokuratura chce zatrzymać Daniela Obajtka. Chodzi o słynną awarię dystrybutorów. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiSu. Sprawa, w której ma usłyszeć zarzuty, dotyczy Orlenu, którego Obajtek był prezesem. Te najnowsze informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
8: Śledczy zajmują się zaniżaniem cen paliw w czasie kampanii wyborczej w 2023 roku. Jak czytamy w komunikacie prokuratury, akcja cenowa była prowadzona nie tylko w oderwaniu od czynników ekonomicznych, ale także z naruszeniem procedur. Działania m.in. Daniela Obajtka miały narazić Orlen na straty w kwocie ponad 4 miliardów złotych.
7: Danielowi Obajtkowi ma grozić do 25 lat więzienia. Przypomnijmy, jesienią 2023 roku ceny paliw na stacjach Orlenu zostały zamrożone poniżej 6 zł za litr. Choć na świecie ceny surowca rosły. Doprowadziło to do problemów z importem paliw do Polski i braku paliwa na kilkuset stacjach. Oficjalnie tłumaczono to wtedy awarią dystrybutorów. Na początku października zarzuty w tej sprawie usłyszało 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Dwójka nastolatków i ich opiekunka trafili do szpitala. To po wypadku w Janowie Lubelskim. Bus przewożący 5 osób po zderzeniu z autem dostawczym przewrócił się na bok.
29: Dzieci w wieku 15-17 lat podróżowały razem z opiekunką. Finalnie dwójka dzieci trafiły do szpitala w Lublinie, natomiast pasażerka trafiła do szpitala w Kraśniku.
7: Relacjonuje Faustyna Łazur z janowskiej policji. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Ruch w miejscu wypadku odbywa się już płynnie. Mądrowie ustalają okoliczności wypadku. Bank ma obowiązek zwrócić oszukanemu klientowi pieniądze, orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co więcej, nawet rażące zaniedbanie klienta nie zwalnia banku z tego obowiązku. Wyrok dotyczy klientki polskiego banku, która straciła 700 euro po tym, jak podała dane do logowania oszustowi. Bank odmówił zwrotu pieniędzy, tłumacząc, że kobieta źle zabezpieczyła hasła.
30: SK2 News, Kraków.
6: Kuba Solarz. Już jutro w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Rajskiej odbędzie się kolejna edycja Nocy Bibliotek. W programie zaplanowano bezpłatne warsztaty rękodzielnicze, malowanie figurek oraz prezentacje gier bitewnych. Wydarzenie pod hasłem Biblioteka się sprawdza potrwa od godziny 18 do 20.30. Koncerty, turniej siatkówki oraz gry i zabawy czekają na uczestników Dnia Ziemniaka już w tę sobotę w klubie Przewóz. Imprezie towarzyszyć będzie otwarcie nowej przestrzeni kulturalnej.
31: Słyszeliśmy w newsach o bankach, słyszeliśmy o oszustwach, ale pamiętajcie, że my tutaj nie oszukujemy w SC2, bo gramy tylko i to jak macie jak w banku. Najlepsze polskie hity. A propos haseł, to nasze hasło jest takie.

I w tej dziesiątce chłopaki Kuba i Kuba, Róże Europy też. A propos, za chwilę powiem, gdzie w Europie najlepiej dać nogę. I nie chodzi o ucieczkę przed policją. A to już bajm w SC2 i szklanka wody. Częstujcie się.

0: SK2 Kraków.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

Paweł Domagała. Moi drodzy, za chwilę Lady Punk, a to Sasza Strunin, będzie też Marisa ze swoją nowością. No po prostu nie ma co płakać, jak tak, to już tylko ze szczęścia, że jeszcze w tej godzinie czekają nas takie hiciory w SC2. Ale też mogą płakać ze szczęścia i z radości mieszkańcy Krakowa. Tak jest, kochani, bo to Kraków okazał się tutaj, czytam, najlepszym miastem w Europie dla pieszych. Ależ się cieszymy. To najnowszy raport confused.com. Napisano, że Kraków jest tak przyjazny dla lubiących piesze wycieczki, że wyprzedził nawet słynną Wenecję, która jest na drugim miejscu. Dokładnie. No bo w Krakowie to przecież tak, można chodzić po ulicach, a w Wenecji trzeba po wodzie. A ja znam tylko jedną osobę, która tak potrafi. Eskad.

0: Ryszard Rynkowski, a propos głosów, w ST2 możecie te oddawać na najlepszy polski obiad. A jak to zrobicie? To mapa poprowadzi was od razu na Stadion Narodowy. A tutaj szykuje się Wielka Polska Uczta, impreza w biało-czerwonych barwach z SK2, czyli w naszych barwach. Judyta, Norbert, Dorota, Aneta, Dominik, Kinga, Ewelina i Marika. Oni z osobami towarzyszącymi już są, a ty możesz do nich jutro ponownie dołączyć. Zresztą ekipę montujemy przez cały miesiąc październik. Wybierajcie tylko najlepszy polski obiad na sk2.pl. Tak wskakujecie do naszej zabawy, w której też czeka hotel, VIP-owska zabawa na Narodowym i 5 stówek. SK2.pl, wybierajcie te najbardziej takie soczyste polskie danie. No i widelec w dłoni, bo miejsca przy stole same się nie zajmą.
1: SK2.
0: A za chwilę na ruszt weźmiemy Darię Zawiałow i Kamila Bednarka z Mateo jeszcze później, tak na deser w SC2.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie ze złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
4: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów. I blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
9: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
15: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
14: Czyli frosty kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
17: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
18: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
17: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
19: Wszystko, czego dziś chcę.
20: To kawa mielona Eduszo Family 500 gramów za pół ceny. Tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99 z kartą Moje Intermarché.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
23: To będzie ostatnia reklama.
0: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: I po reklamie.

0: Kamil Bednarek, Mateo, Westę 2, ich talizman. Nie wiem, jaki talizman szczęścia, może jakiś mały dystrybutor, ma minister energii, bo od jutra mają być ceny paliwka tańsze. O szczegółach w newsach Eski 2 o 14.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Plażowy na truska. Albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.

0: Regulamin na www.grzegrzolka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda JQ. O Moda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo w Krakowie.
12: Dzisiaj w Krakowie zobaczymy sporo chmur z licznymi przejaśnieniami, maksymalnie 14 stopni w najcieplejszym momencie. Dobra wiadomość jest taka, że jutro utrzyma się ta sama temperatura, ale słońca będzie o wiele więcej. To idealna okazja, by spacerować po bulwarach wiślanych. Rano do pracy warto założyć coś cieplejszego, będzie naprawdę chłodno, bo tylko 2 stopnie na plusie. Jeśli chodzi o kierowców, to dłużej postoicie jak zwykle na A4 na wysokości Balic. W centrum na razie spokojnie.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Jest wniosek o zgodę na jego zatrzymanie. Daniel Obajtek zabiera głos. Jak chcą mnie aresztować, to pod warunkiem, że w celi będzie też premier Donald Tusk, oświadczył były prezes Orlenu, a dziś europoseł PiSu. Do Parlamentu Europejskiego poszedł dziś wniosek o uchylenie immunitetu Obajtkowi oraz o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Dotyczy to śledztwa w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku, gdy był prezesem Orlenu.
14: Daniel Obajtek kierował całym tym procederem. Tam dochodziło do szeregu naruszeń wewnętrznych przepisów.
13: Tłumaczy minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Obajtkowi może grozić nawet 25 lat więzienia. To już oficjalne. Potwierdzono, że to drony zaatakowały 2 statki, na których w ciągu ostatniej doby wybuchły pożary na wodach terytorialnych Rumunii. Informację przekazał prezydent Nikosur Dan przed szczytem w Brukseli. Jedna załoga została uratowana. Obecnie trwają poszukiwania 7 marynarzy ze statku, który został trafiony dziś rano. Ten incydent nie pozostanie bez reakcji, zapowiada rumuński prezydent. Jeszcze dzisiaj spotkamy się z sekretarzem generalnym NATO, aby omówić, w jaki sposób możemy lepiej koordynować nasze działania w odpowiedzi na coraz częstsze wyzwania dla bezpieczeństwa w regionie Morza Czarnego. Tylko w tym miesiącu w wyniku ataków dronów na Morzu Czarnym uszkodzonych zostało 5 statków. Dzieci i rodzice razem przygotują się na sytuacje kryzysowe. W sobotę w całej Polsce zaplanowano krajowy trening rodzinny. Będzie można poznać sygnały alarmowe, szkolne procedury na wypadek zagrożenia i zasady reagowania na alerty RCB. Policja ma rozmawiać z rodzicami o cyberzagrożeniach i o tym, jak chronić dzieci.
15: Ostatnie wydarzenia pokazały, że musimy też edukować rodziców, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci, jak rozmawiać z dziećmi.
13: Podkreśla Ireneusz Nitkiewicz z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Krajowy trening rodzinny organizuje MSWiA w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
9: SK2 News, Kraków.
12: Kuba Solarz, uwaga kierowcy, utrudnienia na autostradzie A4, to między węzłami Kraków-Skawina i Kraków-Południe. Dziś rusza tam remont jezdni w kierunku Rzeszowa. Prace będą prowadzone głównie nocami.
16: Nawierzchnia jest już nieco spękana, będziemy ściągać starą nawierzchnię i położymy nową.
12: Mówi Kasper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Utrudnienia mają potrwać do 6 listopada. Obchody Światowego Dnia Przywracania Czynności Serca już jutro w Centrum Kongresowym ICE. Z darmowych warsztatów pierwszej pomocy mogą skorzystać osoby w każdym wieku.
7: Słyszałem też, że od jutra ma być trochę tańsze paliwko, to prawda?
17: Zgadza się, zgadza się.
7: No i to wszystko będziemy, rzecz jasna, śledzić.
17: Będziemy wracać w kolejnych newsach.
7: A myjemy sobie rączki dzisiaj, chociaż trzeba opłukać te nasze łapki, ponieważ 15 października mamy Dzień Mycia Rąk. Taki światowy zresztą jeszcze przy okazji. Dobra, pachnące, umyte, czyste, takie mam dla was również hity w tej godzinie i to dyszkę.
18: 10 hitów.
19: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
7: Tak się zastanawiam. Co można robić czystymi rękami, a co brudnymi? No bo to wiadomo, niektóre sprawy lepiej załatwiać czystymi rękami, prawda?
17: Zazwyczaj, wypadałoby.
7: Ale są takie, przy których trzeba je troszeczkę pobrudzić. No.

0: Edyta Górniak w SC2 i tak będziemy krzyczeć ze szczęścia w najbliższe wakacje, jeżeli w nie będzie padał deszcz, proszę Państwa, bo nawet czytam 1000 euro za deszczowy dzień, taki nagłówek. Klikam, sprawdzam, mówię, o co chodzi? No i napisano, że pewna platforma do wynajmu noclegu wprowadziła nową usługę i można otrzymać pieniądze za brzydką pogodę. I no 1000 euro jak w nagłówku za deszczowy dzień. To są takie wreszcie wakacje, na których zamiast czekać na to słońce, będziemy się modlić o ten złoty deszcz.
1: SK2.

0: Jugopolis, Maciej Maleńczuk w SC2 z hitem Gdzie jesteście, przyjaciele moi? No właśnie gdzie, bo już ta pora i to najwyższa pora, żeby wpakować się do wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Jak wiecie, piosenka musi posiadać tekst. To jest odwieczna prawda, ale tekst, no, może mieć czasami drugie dno, tekst może mieć podtekst. I tak było z numerem Wszystko, czego dziś chcę Izabeli Trojanowskiej. No bo w tym tekście, nie oszukujmy się, są całkiem ogniste podteksty, takie niegrzeczne myśli, cytując z ramion twych wprost do nieba, albo możesz dać mi teraz. No ale Iza, kiedy nagrywała te numery, ten numer, no to była wtedy bardzo młodziutka, no ile tam dziewczyna miała, 20 parę lat, i myślała po prostu, że chodzi o dyskotekę i dobrą zabawę.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I tak jest, rozgrzewa wyobraźnię. Posłuchajmy tego hitu. Wszystko, czego dziś chcemy, to dobra muzyka. W SC2 tylko i wyłącznie Izabela Trojanowska.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: No ja wiem, że gramy tylko polskie sztosy. Wiktor Waligura, on potrafi kochać, jak my kochamy polską muzę. Fajny numer do bujania się na placu zabaw, na huśtawce na przykład, nie? A propos, pamiętacie, jak kiedyś zauważono łosia z huśtawką na porożu? Taką prawdziwą huśtawką. Zwierzak zaplątał się w nią na spacerze. No fajnie byłoby się pohuśtać na takim porożu i zrobić z siebie łosia.
1: SK2. Reklama.
2: Czujesz rytm? Weź udział w Ruled Dance Floor już 17 października w Bonarce. W programie warsztaty taneczne, jazz, hip-hop, commercial, a na finał Dance Battle. Dziesiątki nagród do zdobycia, w tym karty podarunkowe Bonarki. Zapisy i szczegóły na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas! Jesienny off w salonie Hof. Tylko do 25 października. Do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof Kosucicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Psst, cześć, to influencer. Ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie.

0: trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
3: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A kawa ziarnista Lavazza, Crema e Aroma aż 50% taniej. Tylko 54,99 za kilogram. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 109,98. Auchan.
4: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków, Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
5: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ser żółty, złoty mazur, cena 18,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 27,99 za kilogram. Olej kujawski, 1 litr, cena 6,99 za sztukę. Przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 sztuki na osobę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 5,99. Tani weekend w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
8: I po reklamie.

0: Tych facetów bardzo ciężko zatrzymać, ale to dlatego, że nazwa zespołu do czegoś zobowiązuje. Mają sporo koni muzycznych pod maską. Kombi Vest 2 i Black and White. Mam nadzieję, że ten dzień będzie się malował tylko w białych kolorach. Z najlepszymi polskimi hitami, które dla was po godzinie 15 zagra Kinga Baryga. Wróciła i nie może się doczekać, aż powie wam cześć i zagra to, co najlepsze mamy w Vest 2. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Który

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Bluey plus Lego równa się kreatywna zabawa w M1.
4: W piątek i sobotę 16 i 17 października przybij łapkę z Bluey, bierz udział w rodzinnych kalamburach, buduj w strefie Lego system i wskakuj do basenu z kulkami.
3: Maluchy, zapraszamy do strefy Lego Duplo.
4: M1. Tu jesteś w centrum zabawy.
5: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
7: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A
12: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Rano kawa na spokojnie, za oknem cisza.
17: Dzieciaki do żłobka i przedszkola, dwa kroki od domu.
16: Z miasta wracamy szybko, dojazd mamy świetny.
17: Wieczorem zakupy w sklepie obok i spacer wśród zieleni.
16: Tu dzień sam się układa.
17: Osiedle Mozaika na Prądniku Białym od KG Group w wyjątkowych cenach. Już od 12 500 zł za metr.
16: Odwiedź biuro sprzedaży przy Pękowickiej albo zajrzyj po szczegóły na osiedlemozaika.pl.
17: Ułóż swoje życie w idealną mozaikę.
18: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
19: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
22: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
23: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
22: I zrobiła nam super pokój.
23: Mamo, dzięki!
24: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
25: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
26: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo w Krakowie.
0: Dziś w Krakowie królują chmury z przejaśnieniami, a temperatura maksymalna osiągnie 14 stopni. Wieczorem chłodniej, 6-8 stopni, a jutro nad ranem tylko 2. Także do pracy koniecznie załóżcie kurtkę, która jak zwykle potem może się nie przydać, bo będzie sporo słońca. Weekend bardzo podobny, jeżeli chodzi o temperaturę, natomiast w niedzielę więcej chmur. Na drogach na razie większy ruch na rondzie Ofiar Katynia, no i na ulicy Konrada. Tam postoicie chwilę dłużej.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zwrot w sprawie Collegium Humanum. Proces odroczono. Na ławie oskarżonych zasiadło dziś ponad 20 przedstawicieli świata akademickiego i polityki. Przypomnę, na prywatnej uczelni miało dochodzić m.in. do handlu dyplomami. W warszawskim sądzie był nasz reporter Krzysztof Płowecki.
5: Jestem, dzień dobry.
4: Dlaczego przełożono termin, proces na inny termin?
5: Jeden z oskarżonych nie otrzymał aktu oskarżenia i nie został poinformowany o dzisiejszym terminie rozprawy.
25: Nie zdołano mu dołączyć, doręczyć mu akt oskarżenia, który jest istotnym dokumentem.
5: Usłyszałem od prokuratora Piotra Żaka ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Wśród oskarżonych znalazł się m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.
26: Czuję się niewinny, tak jest od 2 lat i będziemy to wyjaśniać.
5: Spośród 29 oskarżonych 6 osób dobrowolnie poddało się karze. Na ławie oskarżonych zasiadły więc 23 osoby. Prokurator zarzuca im m.in. powoływanie się na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
4: Proces w sprawie Collegium Humanum odroczono do 3 grudnia. Nieznana substancja i akcja służb w okolicach Sejmu. Na ulicy Matejki policjanci interweniowali wobec kilkuosobowej grupy aktywistów.
27: Jedna z tych osób położyła w okolicach pomnika kawałek kartonu. Został oblany nieznaną substancją. Konieczna była interwencja strażaków i oni nie stwierdzili jakiegokolwiek zagrożenia.
4: Mówi Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. Mundurowi prowadzą teraz czynności pod kątem wykroczenia. Ceny paliw pójdą w piątek w dół. Minister energii podał już jutrzejsze maksymalne stawki na stacjach i tak benzyna 95 będzie tańsza o 6 groszy na litrze, 98 o 2 grosze, a diesel o 7 grosze. Specjaliści rynku paliw spodziewają się, że te powolne obniżki mogą się utrzymać.
28: W następnych tygodniach powinno być trochę lepiej ze względu na to, że zapotrzebowanie na diesla szczególnie spadnie. No i przy ograniczonej podaży ten popyt powinien powodować, że ceny powinny spaść.
4: Mówi ekspert do spraw rynku paliw Dawid Czopek. Jutro poznamy ceny paliw, które będą obowiązywały przez weekend aż do poniedziałku.
29: SK2 News, Kraków.
0: Kuba Solarz, 970 miejsc jest jeszcze wolnych w krakowskich żłobkach samorządowych. Takich placówek jest 13 w naszym mieście. Żłobki są w większości nowo wybudowane.
30: Mamy place zabaw, mamy możliwość spędzania czasu na zewnątrz.
0: Mówi Agnieszka Mec z zespołu żłobków miasta Krakowa. Od soboty autobusy wracają pod bagatele. Jak podaje miasto, na swoje trasy wróci linia 152, a 502 zostanie wydłużona do przystanku Krakowia Stadion. Zmiany obejmą również komunikację nocną.
31: Blisko 3 minuty po godzinie 15. Dzień dobry, witam serdecznie, wypoczęta, no, wróciłam, ale powrót po urlopie do pracy rzeczywiście jest ciężki. No, więc
4: przyszła teraz utrudniać wszystkim i mówić, że wypoczęła.
31: Nieprawda, nieprawda, dlatego ja przychodzę do Was, drodzy słuchacze, z pytaniem, jak sobie poradzić z tym powrotem do pracy po urlopie. Dajcie znać, czekam na Wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2, oczywiście kubki radiowe czekają. A ja gram Wilki i Urkę na dobry początek, Kinga Baryga, witam i zapraszam.
29: SK2 We'll be right back.

0: Zalia i Tylko kochaj mnie. Tak wam gramy w Radiu SK2. Jak słyszymy takie hity, to od razu zapominamy o tym, że jednak to jest praca, że trzeba pracować, że powrót z urlopu bywa trudny. Choć pytam was, jak sobie z tym powrotem z urlopu poradzić. I Marek się odezwał, napisał tak. Ulubiona kawa, dobra, to już mamy. Dobra muzyka, to też jest. Rozmowa z bliskimi albo coś smacznego po pracy. Niech nie będzie tak, że wszystkie przyjemności kończą się wraz z urlopem. No to czekajcie, rozmowa z bliskimi jest. A czy Dominika z social mediów, która stoi nade mną i prosi o kolejne filmiki, się liczy?
1: SK2.
0: Załóżmy, że tak, liczy się, bo z nią również można porozmawiać. Moi drodzy, oczywiście dla Marka mamy kubek, ale cały czas czekamy na wasze wiadomości. Jak poradzić sobie po powrocie do pracy z urlopu?

0: Ale zanim pójdziecie, to już za chwilę posłuchacie najnowszych informacji ze świata i z kraju. To skrót najnowszych informacji ze świata i z kraju, a przedstawi je Jakub Konieczkowicz. Zapraszam w jego imieniu.
1: Tragiczny wypadek na Pomorzu. Ciało i auto znaleziono w jeziorze Kamień, a samochód dryfował na wodzie.
2: W pobliżu pojazdu zauważono osobę dryfującą w wodzie. Strażacy wydobyli osobę z wody. Pomimo podjętych działań jej życia nie udało się uratować.
1: Mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej, a sprawę badają służby. Znaczące utrudnienia na A4. O 20 ruszy dziś remont ponad 4-kilometrowego odcinka autostrady. Chodzi o trasę między węzłami Kraków-Skawina, a Kraków-Południe w kierunku Rzeszowa. Objazd wyznaczono przez węzeł Tyniecki. Prace mają potrwać do 6 listopada. Na koniec sport. Iga Świątek zagra w ćwierćfinale turnieju w Wuhan. Polka pokonała Amerykankę Ashley Kruger 6-1 i 6-4.

0: Sylwia Grzeszczak i Bang Bang. 39,5 minuty po godzinie 15. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A ja pytam was, jak poradzić sobie z powrotem do pracy po urlopie? I Ania napisała: powrót do pracy po urlopie traktuję jak rozruch starego silnika. Aha, rozumiem. Czyli na początku musi trochę poturkotać, pobrzęczeć i później wszystko wraca do normy, tak?
1: SK2.
0: Mam nadzieję, że tak samo będzie u mnie. A już za chwilę wracam do was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami.
2: Autopromocja.
3: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helkom.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz

0: prezent od Xiaomi. Do wyboru Air Fryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 15 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 17 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ser żółty, złoty mazur, cena 18,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 27,99 za kilogram. Olej kujawski, 1 litr, cena 6,99 za sztukę przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 sztuki na osobę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 5,99. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
5: Zastanawiasz się nad zakupem lub zmianą auta? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz duży wybór popularnych marek, sprawdzonych i przygotowanych dla Ciebie w naszym serwisie. Modne SUV-y, wygodne kombi czy auta miejskie? U nas czeka idealny samochód dla Ciebie. Zapraszamy do salonu przy Alei Pokoju 63 w Krakowie i na lyko.pl. Salon Antoni Łyko i autoryzowany serwis Renault i Dacia życzy bezpiecznej podróży i szerokiej drogi.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
7: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
13: I po reklamie.

0: Ania Dąbrowska i porady na zdrady. Tak kończymy godzinę 15. Po 16 Jarząbek prawdę ci powie, ale także kolejne najlepsze polskie hity. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
1: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99. 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
9: Kraków, czas na hokej. Komarch Krakowia wraca do gry. Załóż barwy, zabierz bliskich i stwórzmy atmosferę, której nie zapomni nikt. Widzimy się przy Siedleckiego 7. Bilety dostępne na bilety.krakowia-hokej.pl.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
14: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo w Krakowie.
18: Teraz czas na informacje dla kierowców. Powiem wam, że ciężko. Duży ruch na Rondzie Mogilskim, tradycyjnie na Alei 29 listopada, no i na ulicy Kalwaryjskiej. Dłużej postoicie na Czarnowiejskiej przy Miasteczku Studenckim. Korki tworzą się również na Nowym Kleparzu, dlatego lepiej omijajcie te miejsca. Natomiast w pogodzie już coraz chłodniej. Wieczorem 6-7 stopni, jutrzejszy poranek rześki, bo tylko 2 stopnie na plusie, także załóżcie jakąś kurtkę. W ciągu dnia będzie dużo słońca i 14 stopni.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
19: Zbliża się 16, to są newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Prawnicy podzieleni w sprawie ostatnich wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o wczorajsze ślubowanie Macieja Berka na sędziego tego gremium. Doszło do tego w Sejmie, a nie przed prezydentem, co według opozycji i Karola Nawrockiego nie może być uznane za prawidłowe. Z tym zgadza się konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski.
20: Nie złożył skutecznego ślubowania, nie złożył go bowiem wobec prezydenta, w obecności prezydenta.
19: Z kolei według Piotra Ciepińskiego, wykładowcy z Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS, złożone przez Macieja Berka ślubowanie należy uznać za w pełni prawidłowe.
21: Wobec nie musi być w obecności. Tak jak składamy ślubowanie wobec Boga w przypadku brania ślubu, to oświadczenie woli w ramach ślubowania zostało złożone.
19: Przypomnę, Maciej Berek po ślubowaniu w Sejmie wszedł do Trybunału Konstytucyjnego. Mimo próby podjęcia obowiązków, prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił go do orzekania, co poparł prezydent Nawrocki. Protestujący blokowali wjazd do Trybunału Berkowi. Na miejscu interweniowała policja. Groził siekierom i nożem 12-latkowi z Ukrainy. To wydarzenia w Starachowicach. 2 miesiące spędzi w areszcie 61-latek, który bez powodu zaatakował chłopca. Mężczyzna usłyszał zarzuty.
0: Dotyczą kierowania m.in. groźb, to konkretnie groźby pozbawienia życia przy użyciu siekiery i noża. Kiedy funkcjonariusze dokonali zatrzymania mężczyzny, rzeczywiście posiadał on nóż.
19: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. 61-latkowi grozi do 5 lat więzienia. Medale przyznawane przez prezydenta nie dotarły na czas. Wojewoda kujawsko-pomorski odwołał uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Miało je otrzymać 25 ratowników medycznych za długoletnią służbę. Według kancelarii prezydenta RP to organizator popełnił błąd, bo zaplanował uroczystość przed zakończeniem procedury rozpatrywania wniosku o odznaczenia.
15: SK2 News, Kraków.
18: Kuba Solarzy, przed nami żużlowe emocje. W sobotę na torze Wandy w Nowej Hucie odbędzie się turniej o Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego. To wydarzenie ostatecznie zamknie tegoroczny sezon żużlowy. Start o godzinie 14. Zaraz po świętach, 27 grudnia w Tauron Arenie, 8. edycja świątecznego grania z Kubą. Na charytatywnym wydarzeniu Błaszczykowskiego pojawi się blisko 50 gwiazd.
22: Łukasz Fabiański, Łukasz Piszczek, Marcin Wasilewski, Paweł Brożek.
18: Mówi Kuba Błaszczykowski. Bilety Giełki trafią do sprzedaży 22 października.
23: 2,5 minuty po godzinie 16:00 gramy dalej. Najlepsze polskie hity. Ja wiem, że część z Was stoi w korkach, ale część jeszcze pracuje. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, my Wam gramy. 100% polskich hitów. Oskar Cyns bez końca to za chwilę, już teraz Sarsa i Zakryj. Kinga Baryga witam i zapraszam już za chwilę też Jarząbek Prawdy.

0: szczęście. Bajm i o tobie 12 minut po godzinie 16, a już teraz Jarząbek prawdę nam wszystkim powie. O czym? O tym, jak układa się grudniowy kalendarz.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Słuchajcie, mam genialne wieści dla tych, którzy już teraz planują, jak by tu legalnie poobijać się trochę w grudniu. Kalendarz na Boże Narodzenie układa się w tym roku po prostu bajecznie. Przynajmniej dla niektórych. Służba cywilna zgarnia oficjalnie aż 5 dni wolnego z rzędu od Wigilii przez całe święta aż do poniedziałku 28 grudnia bez wypisywania choćby jednego dnia urlopu. A co z resztą świata, zapytacie? No, jeżeli pracujecie na etacie od poniedziałku do piątku, to za drugi dzień świąt, który wypada w sobotę, szef będzie wam musiał oddać wolne. Pytanie tylko kiedy? No i tutaj wjeżdża cała na biało kreatywność waszych pracodawców. Mogą dorzucić wam ten poniedziałek, a mogą też dać wolne w Sylwestra, co zrobiłoby nam kolejny genialny długi weekend. Gorzej mają ci na zleceniach albo B2B. Tu jak zwykle rządzi zasada, jak sobie wynegocjujesz, tak będziesz odpoczywać. Sytuacja jest więc jasna. Urzędnicy już teraz mogą chodzić szampana, a cała reszta? No cóż, czas na mały przedświąteczny romans z działem kadr. Kupcie dobre czekoladki, zróbcie maślane oczy do szefa i walczcie o ten poniedziałek. No chyba, że wasz szef to jakiś Grinch. Wtedy 28 grudnia widzimy się w robocie.

0: Kombi, nasze rendezvous, a my zbliżamy się do godziny 16.30, a tutaj już czeka na Was Jakub Konieczkowicz ze skrótem najnowszych informacji z kraju i ze świata, na które zapraszam w jego imieniu.
1: 142 osoby zatrzymane podczas policyjnej obławy. Mundurowi z województwa łódzkiego podsumowali akcję, którą przeprowadzali 12 i 13 października. Wśród zatrzymanych były osoby poszukiwane listami gończymi oraz te, wobec których wydano nakazy zatrzymania. Podczas akcji odnaleziono także 4 osoby zaginione. Dolar amerykański kosztuje już ponad 3,90 zł. To reakcja rynków na najnowsze dane o inflacji w USA. Na umocnieniu się dolara traci jednak polskich złoty. Więcej w tym temacie w kolejnych newsach. Dzieci i rodzice razem przygotowują się na sytuacje kryzysowe. W sobotę w całej Polsce zaplanowano krajowy trening rodzinny. Będzie można poznać sygnały alarmowe, szkolne procedury na wypadek zagrożenia i zasady reagowania na alerty RCB. Policja ma rozmawiać z rodzicami o cyberzagrożeniach i o tym, jak chronić dzieci. A krajowy trening rodzinny organizuje MSWiA.

0: Roxy, jesień trwa bez końca. To najnowszy singiel od tej artystki, aktualnie na 13 miejscu, ale moi drodzy, wszystko może się zmienić, a to za sprawą waszych głosów, bo już w najbliższy piątek najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki i wy możecie głosować właśnie na ten numer albo na inne wasze ulubione numery. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam wejdziecie w zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka i zagłosujecie. Wystarczy postawić plusik przy swoim ulubionym numerze. Kto wie, może to właśnie ten wasz ulubiony numer wyląduje na miejscu pierwszym. No wszystko w waszych rękach, a już najnowsze notowanie w najbliższy piątek o 18:00. Zapraszam na nie w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Bluey plus Lego równa się kreatywna zabawa w M1.
4: W piątek i sobotę 16 i 17 października przybij łapkę z Bluey, bierz udział w rodzinnych kalamburach, buduj w strefie Lego system i wskakuj do basenu z kulkami.
3: Maluchy, zapraszamy do strefy Lego Duplo.
4: M1. Tu jesteś w centrum zabawy.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
6: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
10: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ser żółty, złoty mazur, cena 18,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 27,99 za kilogram. Olej kujawski, 1 litr, cena 6,99 za sztukę. Przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 sztuki na osobę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 5,99. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
11: Rano kawa na spokojnie, za oknem cisza.
12: Dzieciaki do żłobka i przedszkola, dwa kroki od domu.
11: Z miasta wracamy szybko, dojazd mamy świetny.
12: Wieczorem zakupy w sklepie obok i spacer wśród zieleni.
11: Tu dzień sam się układa.
12: Osiedle Mozaika na Prądniku Białym od KG Group w wyjątkowych cenach. Już od 12 500 zł za metr.
11: Odwiedź biuro sprzedaży przy Pękowickiej albo zajrzyj po szczegóły na osiedlemozaika.pl.
12: Ułóż swoje życie w idealną mozaikę.
13: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste.

0: Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Kraków Pasternik 69 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Kraków Pasternik 69.
1: I po reklamie.

0: Lady Punky Mniej niż Zero to na zakończenie godziny 16. Już za chwilę najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Jula za każdym razem, ale będzie też Doda i Zatańczę z Aniołami.
1: Reklama.
2: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.

Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.

0: urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
5: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A kawa ziarnista Lavazza, Crema e Aroma aż 50% taniej. Tylko 54,99 za kilogram. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 109,98. Auchan.
6: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt. 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Pralka Electrolux o ładowności 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo w Krakowie.
12: Dzisiaj w Krakowie już coraz chłodniej, bo 6-7 stopni wieczorem, natomiast jutro mnóstwo słońca i przyjemne 14 stopni. Nadchodzący weekend również nie zawiedzie, w sobotę czeka nas bezchmurna i słoneczna aura, w niedzielę będzie więcej chmur, ale na szczęście bez deszczu. No lepszych warunków na ten jesienny weekend nie mogliśmy sobie wymarzyć. Kierowcy, dłużej postoicie na Alejach Trzech Wieszczów, na ulicy Czarnowiejskiej, no i na ulicy Kalwaryjskiej.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Daniel Obajtek na celowniku śledczych. Prokurator generalny złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiS oraz zgodę na jego zatrzymanie. To w związku ze śledztwem dotyczącym zaniżania cen paliw w 2023 roku. Więcej Michał Skolimowski.
1: Według śledczych Daniel Obajtek, stojąc na czele Orlenu, kierując się przesłankami nieekonomicznymi, miał polecić podległym pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych, tak żeby krótko przed wyborami w 2023 roku litr paliwa na stacjach kosztował mniej niż 6 zł.
2: To miało wyrządzić spółce Orlen stratę rzędu ponad 4 100 milionów złotych.
1: Mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, na którego ruch szybko zareagował Daniel Obajtek. Jeśli chcą mnie zatrzymać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 zł, to pod warunkiem, że w celi będzie siedzieć też Donald Tusk, który obiecywał paliwo po 5,19. Napisał w mediach społecznościowych europoseł PiS i były prezes Orlenu.
0: Złoty traci, a dolar zyskuje. Amerykańska waluta kosztuje już ponad 3 zł. 90 groszy. To reakcja rynków na najnowsze dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych, które okazały się wyższe od oczekiwań. Umocnienie się dolara oznacza jednak osłabienie złotego, to między innymi przez polaryzację polityczną.
3: Co destabilizuje kraj, no to inwestorzy nie chcą inwestować, a to osłabia niestety walutę, osłabia gospodarkę, no i będzie mieć niższe pensje, niższe emerytury, droższą żywność, a w związku z tym gorszy poziom życia.
0: Mówi Sławomir Jankiewicz, ekonomista z Uniwersytetu WSB Merito. Od początku bieżącego roku kurs pary dolara amerykańskiego i polskiego złotego wzrósł już łącznie o ponad 9%. Niedźwiedź postawił na nogi służby w Lesku na Podkarpaciu. Wczoraj wieczorem drapieżnik pojawił się w mieście. Ulice całą noc były patrolowane przez policję, a za niedźwiedziem wysłano specjalną grupę zajmującą się płoszeniem.
4: Gdy pojawiły się te pierwsze informacje gdzieś w mediach społecznościowych, pracownik zgłosił to zdarzenie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
0: Powiedział nam Łukasz Woźniczak, zastępca burmistrza Leska. Jak dodaje, to pierwsze takie zdarzenie od wiosny.
5: SK2 News, Kraków.
6: Kuba Solarz, za nami inauguracja 4. edycji projektu Trzecie Oko. To oprowadzania sensoryczne dla osób niewidomych, słabowidzących oraz ich asystentów, które odbywają się w oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie. Tym razem młodzież poznawała dzieła Stanisława Wyspiańskiego.
7: Lepiej wyobraziliśmy sobie te obrazy.
8: Bardzo fajnie mi się podobało.
6: Z uczestnikami rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Jutro rozpocznie się przebudowa chodnika na ulicy Sosnowieckiej. Prace obejmą również budowę kanalizacji deszczowej. Możliwe utrudnienia.
9: 3 minuty po 15, przepraszam, 17, to już jest ten moment, kiedy większość z Was opuszcza swoje miejsca pracy i bezpiecznie, no właśnie, bezpiecznie wracajcie do domu, a my Wam będziemy grać najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Jula i za każdym razem to na dobry początek Kinga Baryga, witam.

Perfekt i wszystko ma swój czas, 20,5 minuty po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. No właśnie, to jest też moment, kiedy wy już opuszczacie swoje miejsca w pracy. Czwartek to taki mały piątek, więc można już zacząć planowanie weekendu. A ja sprawdziłam pogodę na weekend, zapowiada się naprawdę całkiem nieźle. Padać nie powinno, około 14-16 stopni w całej Polsce, więc warto z tej pogody skorzystać. I pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, no to oczywiście grzybobranie. Jeszcze połowa października to jest idealny moment. No, a dlaczego przyszło mi do głowy grzybobranie? Bo spojrzałam na Messenger Radia SK2, a tam dostałam wiadomość od Łukasza, który wysłał mi zdjęcie koszyka pełnego pięknych prawdziwków. No to co? Jakby ktoś nie miał planów na weekend, to proszę bardzo. Jeden plan już jest, a drugi jest taki, że przypominam, że o 11 w sobotę możecie spotkać się z Darią Ładochą właśnie w Radiu SK2, bo ona będzie wam opowiadała o poradach. Poradach, które warto zastosować w kuchni, więc słuchajcie Radia SK2 koniecznie. SK2. A już teraz gramy dalej. Mamami cykady na cykladach.

0: bo szansa, żeby usiąść z nami przy jednym stole i jeszcze ten obiad przygotowywać pod okiem ekspertki, szefowej kulinariów wszelkich Darii Ładochy, no to jest naprawdę duże wyzwanie, ale też duża przyjemność. sk2.pl, tam wchodźcie i tam się zgłaszajcie.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
5: Bluey plus Lego równa się kreatywna zabawa w M1.
6: W piątek i sobotę 16 i 17 października przybij łapkę z Bluey, bierz udział w rodzinnych kalamburach, buduj w strefie Lego System i wskakuj do basenu z kulkami.
5: Maluchy, zapraszamy do strefy Lego Duplo.
6: M1. Tu jesteś w centrum zabawy.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Malujesz, zabezpieczasz, wykańczasz? Postaw na akcesoria Blue Dolphin. Taśmy malarskie, folie ochronne, wałki, pędzle i akcesoria do prac wykończeniowych znajdziesz w centrum budowlanym Attic. Polecamy Blue Dolphin. Praktyczne rozwiązania dla fachowców i ekip wykończeniowych. Centrum budowlane Attic. Kraków, Zawiła 50.
9: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ser żółty, złoty mazur, cena 18,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 27,99 za kilogram. Olej kujawski, 1 litr, cena 6,99 za sztukę. Przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 sztuki na osobę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 5,99. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market.jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
10: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, studio urody, restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
11: Zastanawiasz się nad zakupem lub zmianą auta? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz duży wybór popularnych marek, sprawdzonych i przygotowanych dla Ciebie w naszym serwisie. Modne SUV-y, wygodne kombi czy auta miejskie? U nas czeka idealny samochód dla Ciebie. Zapraszamy do salonu przy Alei Pokoju 63 w Krakowie i na lyko.pl. Salon Antoni Łyko i autoryzowany serwis Renault i Dacia życzy bezpiecznej podróży i szerokiej drogi.
12: Czujesz rytm? Weź udział w World Dance Floor już 17 października w Bonarce. W programie warsztaty taneczne, jazz, hip-hop, commercial, a na finał Dance Battle. Dziesiątki nagród do zdobycia, w tym karty podarunkowe Bonarki. Zapisy i szczegóły na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jesienny off w salonie Hof. Tylko do 25 października. Do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof Kosucicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
15: I po reklamie.

0: Vicky Gabory i Superhero. Tak kończymy nasze dzisiejsze wspólne spotkanie. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o godzinie 15, a już za chwilę stery przejmuje Łukasz Zduńczyk.
1: Reklama.
2: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
5: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
6: Rano kawa na spokojnie, za oknem cisza.
7: Dzieciaki do żłobka i przedszkola, dwa kroki od domu.
6: Z miasta wracamy szybko, dojazd mamy świetny.
7: Wieczorem zakupy w sklepie obok i spacer wśród zieleni.
6: Tu dzień sam się układa.
7: Osiedle Mozaika na Prądniku Białym od KG Group w wyjątkowych cenach. Już od 12 500 zł za metr.
6: Odwiedź biuro sprzedaży przy Pękowickiej albo zajrzyj po szczegóły na osiedlemozaika.pl.
7: Ułóż swoje życie w idealną mozaikę.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
10: Jest 18. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Kolejne weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał 3 ustaw, które trafiły na jego biurko. To nowela kodeksu wyborczego, ustawa regulująca postępowanie w sprawie reklamy politycznej oraz ustawa o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Karol Nawrocki podpisał za to 8 innych ustaw, w tym m.in. nowelę o odnawialnych źródłach energii oraz o prawie energetycznym. Atakował kierowców na ulicach Wrocławia. 38-latek usłyszał już zarzuty usiłowania rozboju, uszkodzenia mienia i zaboru samochodu. Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu do 15 lat więzienia. W górę serca, niech zwycięża Lech, zabrzmi dzisiaj na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Kolejorz podejmie Bayer Leverkusen w meczu Ligi Europy.
11: 2-2, byłoby super. Trzeba być realistą.
12: Myślę, że może 2-0 dla Lecha?
13: Chciałbym 1-1.
14: 2-1, żeby Lech wygrał.
10: To zdanie kibiców z Poznania, ale do miasta przyjechali też kibice z Leverkusen.
15: 3-1 dla Leverkusen? Tak, oczywiście. Jesteśmy kibicami z Leverkusen i liczymy na zwycięstwo.
10: Na pierwszy gwizdek już o 18.45.
16: No i proszę bardzo, jesteśmy już naprawdę blisko. Brakuje nam jeszcze tylko jednego kroku i będzie piątek. Spędźmy razem te ostatnie godziny. No i już się tak powoli nakręcamy na weekend i na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, które już jutro od godziny 18. SK2 jak zawsze podrzuca Wam najlepsze polskie nowości. No i w tej godzinie na przykład bardzo ciekawa propozycja od Vito Bambino. Łukasz Zduńczyk, polecam się, Dawid Kwiatkowski zaczyna.

Mrozu w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i mamy też numery, które hitami dopiero będą, bo to są najlepsze nowości z gorącej polskiej dwudziestki. Przed wami Natalia Grosiak, znana z zespołu Micro Music. Ona mówi, że dawnej Natalii już dawno nie ma. Teraz jest nowa Natalia, która wydała pierwszą solową płytę już bez zespołu Micro Music. I co najważniejsze, ścięła włosy. Więc sprawdźmy, jak brzmi Natalia Grosiak w nowej fryzurze Teraz mam serce. Jeśli chcecie, żeby ten numer przeskoczył z propozycji do notowania już jutro, no to głosujcie na sk2.pl.

0: Kasia Popowska w Radiu SK2, a teraz mam dla was numer, który dla wielu osób jest wyciskaczem łez. Fani piszą w komentarzach, że wzruszają się za każdym razem, jak słyszą ten kawałek. To nowość od Vito Bambino, który wziął udział w bardzo ważnej kampanii społecznej, bo śpiewa o tym, jak wygląda świat oczami dzieci neuroatypowych, czyli m.in. z ADHD albo autyzmem. Vito Bambino mówi nam jedną bardzo ważną rzecz, że bycie innym nie oznacza bycia gorszym. Więc teraz gramy Vito Bambino, mimo najlepszych chęci, już teraz w Radiu SK2.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra,

0: Ladypunk. To jest właśnie Radio SK2. Gramy stare, dobre numery, które nigdy się nie znudzą, ale nowości oczywiście też dla Was mamy. Za chwilę zaglądamy do najnowszej płyty Artura Rojka. Pojawi się wakacyjne Mirafiori na antenie SK2. Artur Rojek jest teraz w trasie koncertowej. Niestety wszystkie terminy są już wyprzedane, ale na wiosnę Artur wraca do koncertowania, konkretnie w kwietniu. Zagra w Częstochowie, Zabrzu, Gdyni, Lublinie, Szczecinie i Bielsku-Białej. A już za chwilę za darmochę, bez biletu, zagra na antenie SK2.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup...

0: i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. A do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz wszystkie chłodzone krewetki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ser żółty, złoty mazur, cena 18,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 27,99 za kilogram. Olej kujawski, 1 litr, cena 6,99 za sztukę. Przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 sztuki na osobę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 5,99. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
7: Po reklamie.

0: Edyta Górniak i Mietek Szcześniak w Radiu SK2 i takim romantycznym krokiem idziemy w kierunku, no nie powiem, że sypialni, bo jeszcze nawet 19 nie ma, ale na pewno w kierunku weekendu. To są ostatnie godziny przed piątkiem. No jak zawsze są najlepsze nowości w Radiu SK2. Po godzinie 19 będzie świeżutka propozycja od zespołu NA. To jest taki numer, który ekspresowo dodaje energii.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. To może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.
12: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
13: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
12: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl / bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
20: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
24: Szykuje się niezwykłe widowisko i rockowa energia w Krakowie. Już 15 i 16 listopada w Teatrze Łaźnia Nowa będzie można zobaczyć kultowy musical Jesus Christ Superstar. Ale uwaga, nie ma tu tradycyjnej sceny. Aktorzy zagrają tuż obok publiczności. Na cały dźwięk na żywo będzie można odbierać w słuchawkach Silent Disco. To najbardziej nagradzany spektakl ostatnich miesięcy, więc bilety znikają błyskawicznie.
0: Nie no, słuchajcie, teraz to już nic nas nie zatrzyma. Punktualnie godzina 19, piątek jest już w zasięgu naszego wzroku. A w zasięgu twego wzroku zagra na pewno Goja w tej godzinie. Z klasyków, no to na przykład kultowy wehikuł czasu od Dżemu się pojawi. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Goja. To jest SK2. W czwartkowy wieczór gramy 100% polskich hitów, a zespół Enej właśnie zaczyna świętowanie 25-lecia. W przyszłym roku ta ekipa ruszy w Polskę. Będzie grała swoje najbardziej kultowe numery, a teraz wydała nowość z okazji tego jubileuszu we współpracy z ekipą Boom Boom Orchestra. I ten numer sprawdzi się zarówno w domu po pracy, żeby dodać sobie energii, do samochodu też jest dobry, ale myślę, że śmiało można też to zagrać na weselu, bo jest to niesamowicie imprezowy numer, super energia w tym kawałku. Przekonacie się o tym już teraz. Enej i Bal, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

Kombi w Radiu SK2. Z nami możecie się odświeżyć na dobry koniec dnia, bo odkrywamy dla was nowe polskie kawałki. No i o tej ekipie na pewno będzie głośno w najbliższym czasie. Jest nowy girls band na polskiej scenie. To Lale, czyli zespół założony przez znaną influencerkę Monikę Kociołek. Mocny skład zmontowała, słuchajcie, bo zaprosiła do siebie tak wicemis Polski, utytułowaną tancerkę i finalistkę pierwszej odsłony The Voice Kids. Bardzo utalentowane dziewczyny, które właśnie wydały pierwszy debiutancki singiel i mówią, że się dopiero rozkręcają, planują mocno koncertować. No to gramy Lale i Ej Lala z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki już teraz.

0: Baim w Radiu SK2, a za chwilę gram wam artystkę, która ostatnio odpoczywa po sezonie koncertowym. Już była na wakacjach, wróciła, a teraz ma sporo wolnego czasu, więc co? Zajmuje się przesadzaniem roślin u siebie w mieszkaniu na balkonie. To Liwka, Poza Tobą Nic, z gorącej polskiej dwudziestki, już za chwilę w SK2.
1: Reklama.
2: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Kraków, Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
3: Okulary w super cenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman w Galerii Kazimierz w Krakowie. Otwarcie już 22 października. Szczegóły na filman.pl/galeria/Kazimierz.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
6: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
7: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
8: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A kawa

0: Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Mysłowic w Radiu SK2. Czujecie to? No, to się weekend zbliża, słuchajcie. Już to czuć w powietrzu. Piątek już za chwilę. A żeby dobrze się nastroić przed ostatnim dniem tygodnia, to ja będę miał już za chwilę wasz ulubiony hit poprzedniego tygodnia. Sanach i Cichosza z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki. To już po godzinie 20 na antenie SK2.
1: Reklama.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Skoczymy razem do delikatesów centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
6: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
7: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
8: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia. 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.

0: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Przed mikrofonem Krystian Lis. Kraków znów staje się światową stolicą filmu i animacji. Od 26 do 31 października odbędzie się u nas 33. Międzynarodowy Festiwal Etude and Anima. W programie setki pokazów, animowane horrory i warsztaty z legendami kina, w tym z Tomaszem Bagińskim. Na otwarciu zobaczymy polską premierę głośnego filmu Moonfish z Lucy Liu w obsadzie. Na pełną rozpiskę wydarzeń znajdziecie już na stronie festiwalu.
3: A teraz uwaga, bardzo ważne oświadczenie. Życzę sobie i wam, żeby nas było stać na święty spokój dzisiaj wieczorem. Mam nadzieję, że już wszystkie obowiązki ogarnięte i za chwilę z czystym sumieniem wszyscy sobie odpoczniemy. I tego nam też życzy Męskie Granie Orkiestra 2019, ale nowości też będą. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Jamal i Policeman na antenie Radia SK2. Ten numer zawsze dobrze buja o każdej porze dnia i nocy. No i ja tego bujania nie zamierzam wyłączać. Teraz po prostu zajmie się wami Nita, czyli artystka i influencerka w jednym. Ostatnio wydała swój nowy numer To Zabolało i w swoich mediach społecznościowych wrzuca nowe wersje tego numeru z udziałem znanych polskich artystów. No i ostatnio do jej studia wpadł Jeremi Sikorski. Jak brzmią we dwoje, to polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK2. Mamy to nagranie, a teraz posłuchajmy Nity solo. To Zabolało z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

Ewa Farna w Radiu SK2. Ta artystka ostatnio przechodziła ciężkie chwile w swoim życiu. Jak poinformowała w mediach społecznościowych, rozstała się ze swoim mężem. Także życzymy Ewie wszystkiego dobrego, żeby się jakoś ułożyło i żeby było tak jak w tym numerze, bez łez. A my w Radiu SK2 gramy nowość od wschodzącej gwiazdy polskiej muzyki. To Jasiek Piwowarczyk i jego obłoki. Jeśli ten kawałek wam się podoba, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na jego obłoki w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

0: koncertowej, no i już się zbliża do końca. W najbliższą sobotę zagra w Ergo Arenie w Trójmieście, a potem na zakończenie 30 października odwiedzi Tauron Arenę w Krakowie, a za chwilę odwiedzi antenę Radia SK2 w duecie z braćmi Kacperczyk.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ser żółty, złoty mazur, cena 18,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 27,99 za kilogram. Olej kujawski, 1 litr, cena 6,99 za sztukę przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 sztuki na osobę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 5,99. Tani weekend w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
6: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
10: I po reklamie.

0: Manam w Radiu SK2 na chwilę przed 21. Do piątku został nam już tylko jeden mały krok, dlatego już teraz zapraszam Was na wielki finał tego tygodnia, na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Już jutro, jak co tydzień, po godzinie 18 odliczę 20 Waszych ulubionych polskich numerów i to Wy tę listę układacie. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ulubione polskie hiciory. Łukasz Zduńczyk, dobrej nocy.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
5: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
6: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen.
9: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Czwartek powoli dobiega końca. Może macie ochotę na fajne weekendowe sąsiedzkie popołudnie? W najbliższą sobotę klub Przewóz zaprasza na święto ziemniaka. Będą darmowe mecze siatkówki, pyszne pieczone ziemniaczki z ogniska oraz koncerty na żywo. A przy okazji Centrum Kultury Podgórze oficjalnie otworzy swoją nową scenę plenerową. Warto wpaść z całą rodziną od popołudnia. Wstęp na imprezę jest całkowicie bezpłatny.
2: Magazyn lokalny.
14: Oskar Płatek, a to jest magazyn lokalny ze Skawiny. Znaczące utrudnienia na A4. Trwają prace na 4,5-kilometrowym odcinku autostrady A4. To przez wymianę asfaltu. W niektóre dni w godzinach nocnych zjazd na Skawinę będzie zamknięty. Objazd wyznaczono przez węzeł tyniecki.
15: Kacper Michna, rzecznik prasowy krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Będziemy remontować jedną jezdnię autostrady A4. Chodzi o część obwodnicy Krakowa. O 4,5-kilometrowy odcinek między węzłami Kraków-Skawina a Kraków-Południe. Ten remont będzie dotyczył tylko i wyłącznie jezdni w kierunku Rzeszowa. Tutaj nawierzchnia jest już nieco spękana, to oczywiście nie są jakieś duże utrudnienia. Niemniej jednak na drodze szybkiego ruchu, na autostradzie ta trasa powinna mieć jak najlepszą nawierzchnię. Dlatego będziemy ją remontować, będziemy ściągać starą nawierzchnię i położymy nową. Te prace mamy zaplanowane do 6 listopada, jeśli oczywiście pogoda pozwoli, jeżeli będą dobre warunki pogodowe. Jeśli nie, to trzeba zliczyć się z kilkudniowym opóźnieniem. Mówimy o odcinku, który jest jednym z najbardziej obciążonych ruchem odcinków dróg w Małopolsce. To jest około 80 tysięcy pojazdów na dobę. Z tego też względu w tym miejscu prace będą odbywały się późnym wieczorem i nocą. Od godziny 20 do 6 rano. Wtedy też będziemy zwężać jezdnię do jednego pasa i wtedy będą prace prowadzone. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. W ciągu dnia my ponownie uruchomimy dwa pasy, natomiast ograniczenia nie ściągniemy z tego względu, że kierowcy o poranku wjadą na trasę, która jest albo częściowo sfrezowana, albo na trasę, gdzie jest położona nowa nawierzchnia i gdzie nie ma po prostu też oznakowania, nie ma zaznaczonego pasa lewego i prawego. Z tego względu bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. W miejscach, gdzie będą toczyć się jakieś prace albo gdzie na przykład będą zjazdy z sfrezowania, tam będą też dodatkowe ograniczenia. Niemniej jednak naszym celem jest to, żeby w ciągu dnia zawsze były tam dostępne dwa pasy ruchu. Na pewnym etapie prac my zamkniemy też wjazdy na autostradę A4 w kierunku Rzeszowa. Wtedy obowiązywać będzie objazd przez węzeł Tyniec.
14: Jak bardzo przedłużą drogę te objazdy? Czy one będą dużym utrudnieniem dla kierowców?
15: Cóż, każdy objazd jest w jakiś sposób zmianą bolesną. Tutaj trudno sobie wyobrazić taką zmianę, taki objazd, który byłby ułatwieniem dla kierowców, bo gdyby ten objazd był ułatwieniem, to kierowcy by z niego korzystali. Natomiast tutaj jest to względnie bezproblemowe, bo zjeżdżamy sobie na węźle Skawina, jedziemy w kierunku węzła Tyniec, wracamy z powrotem na węzeł Skawina, już jest nią główną. To jest około 10 km, no ale w warunkach autostrady, więc jest to jakieś 5, 6, 7, 7 minut powiedzmy dłużej takiej trasy. I pamiętajmy, że mówimy tylko o sytuacji w nocy, więc ten ruch też nie jest na szczęście oczywiście tak duży i to też nie będzie jakimś ogromnym, jeżeli chodzi o skalę, utrudnieniem. Dla pojedynczych kierowców oczywiście jest to jakieś utrudnienie, niemniej jednak remonty trzeba wykonać, a no niestety każdy remont wiąże się z jakimś utrudnieniem. Wiem też, że kierowcy to rozumieją, zdają sobie z tego świetnie sprawę. To jest pewnego rodzaju koszt czasowy, który wszyscy ponosimy za remonty albo za budowę nowych dróg. Na pewnym etapie pracy zamkniemy też zjazd na Zakopiankę od strony autostrady A4, od strony Katowic. Wtedy kierowcy będą mieć do dyspozycji objazd przez węzeł Łagiewniki, czyli na węźle Łagiewniki tutaj drogami lokalnymi krakowskimi będą mogli albo zawrócić i wrócić na węzeł Łagiewniki, żeby wjechać na Zakopiankę, albo też drogami lokalnymi miasta Krakowa przejechać na ulicę Zakopiańską i wtedy pojechać na Zakopiankę, drogę krajową nr 7. Tutaj to utrudnienie rzeczywiście jest nieco większe z tego względu, że na węźle Łagiewniki nie ma możliwości bezpośredniego powrotu na autostradę. Pamiętajmy o tym, że węzeł Łagiewniki jest o tyle nietypowy, że jest z jednej strony zespolony ze węzłem Zakopiańskim, bo one są położone od siebie w odległości kilometra, a z drugiej strony przede wszystkim jego funkcją jest połączenie z południowymi dzielnicami miasta Krakowa. Tu jest też pewna jego nietypowość.
14: Ten remont będzie trwać podczas Wszystkich Świętych. Jak będzie wtedy wyglądać sytuacja na drogach?
15: 1 listopada w tym roku wypada w niedzielę, co oczywiście będzie wiązało się z ogromną kumulacją przejazdów, bo nie możemy w tym roku mówić o żadnym długim weekendzie. Więc w tym miejscu, jeżeli chodzi o autostradę, od piątku rano, od 30 listopada do 2 listopada do popołudnia, tam żadne prace się nie będą toczyć, nie będziemy żadnych ograniczeń wprowadzać, będzie ruch w ciągu nocy też dwoma pasami, ze względu na to właśnie, że to jest newralgiczny weekend, jeżeli chodzi o ruch, to doskonale wszyscy wiemy, wszyscy w tym momencie podróżujemy na groby naszych bliskich, spotykamy się z rodziną, dlatego też od piątku rano do poniedziałku wieczorem żadne prace się nie będą toczyć, kierowcy będą mieć dostępne dwa pasy ruchu, oczywiście z ograniczeniem 80 km na godzinę, niemniej jednak pamiętajmy, że tam standardowo na tym odcinku mamy ograniczenie 110 km na godzinę. Prędkości pomiędzy 80 a 110 to są bardzo typowe prędkości na obwodnicach dużych miast, z tego względu, że to one właśnie zapewniają między węzłami największą przepustowość.
14: Jaka pogoda by znacząco wpłynęła na to, że się te prace przedłużą?
15: Największym naszym wrogiem, jeżeli chodzi o układanie nawierzchni, jest śnieg i mróz. My musimy mieć tą temperaturę co najmniej 4-5 stopni, żeby tą mieszankę móc ułożyć. W listopadzie takie warunki z temperaturą dodatnią są częste, przecież przeważnie w listopadzie mamy takie momenty, że mamy powyżej 5 stopni. Oczywiście może tak się zdarzyć, że kilka dni będzie przymrozek, wtedy będziemy te prace wstrzymywać. Niemniej jednak patrząc na inne nasze inwestycje, nam się zdarza i w grudniu, i w styczniu układać nawierzchnię, jeśli oczywiście tylko warunki na to pozwalają. O tym musimy pamiętać. Tutaj w każdej pracy budowlanej, która toczy się pod chmurką, warunki dyktuje pogoda. I czy mówimy o wakacjach, czy mówimy o zimie, czy mówimy o jesieni, to my zawsze musimy trafić z danymi pracami, czy mówimy o betonowaniu, czy o asfaltowaniu, w takie warunki pogodowe, które dla danej technologii są optymalne, które mieszczą się w granicach tolerancji dla danej technologii. W przypadku układania asfaltu to jest to około 4-5 stopni na plusie.
14: Tutaj będziemy mogli mówić o pewnej kumulacji prac, ponieważ od 18 października rozpocznie się remont wiaduktu przy ulicy Kąpielowej.
15: Tak, 18 października zaczynamy remont wiaduktu ulicy Kąpielowej. To jest wiadukt, który biegnie nad autostradą, ale tutaj podobnie jak w przypadku odcinka pomiędzy Kraków Południe a Kraków Skawina, tutaj tak samo prace będą prowadzone tylko i wyłącznie nocą. Będą pewne zwężenia, bo musimy się do tego wiaduktu od strony autostrady dostać. Niemniej jednak tam mamy w kierunku Rzeszowa 3 3-4 pasy ruchu, biorąc pod uwagę jeszcze pas łączący z węzłem Łagiewniki, więc tam już naprawdę utrudnień nie będzie żadnych. Z punktu widzenia kierowców jednak przede wszystkim apelujemy o ostrożność, bo pamiętajmy o tym, że nie jeździmy nigdy na pamięć. Patrzmy na to, co się dzieje na drodze. My teraz rozmawiamy, ja teraz mogę opowiedzieć o tym, co się będzie działo na drodze, natomiast kierowcy jadąc przecież nie zawsze słuchają radia, nie zawsze słyszeli o danych utrudnieniach i podstawową informacją są znaki na drodze. Znaki, które będą wskazywały na to, że pas jest zamykany, że trzeba zjechać w lewo albo w prawo, że uwaga, roboty drogowe. To jest zawsze podstawowa informacja. Nie jeździmy na pamięć.
14: Teatr Maska powraca z hitem. Po czerwcowej premierze na Skawińskim Tygodniu Teatralnym spektakl Klub Kobiet Porzuconych ponownie zawita w Skawinie.
16: Marta Tyrpa z działu realizacji projektów kultury w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Razem z koleżankami zajmujemy się szeroko pojętą kulturą, ale w szczególnym moim sercu i działaniach jest Teatr Maska.
14: Opowiedzmy o spektaklu, który organizuje Teatr Maska, najnowszy, który będzie wystawiany.
16: Tak, można powiedzieć, że najnowszy, ponieważ to jest tak świeżutko po premierze. Premiera spektaklu była pokazana przed publicznością w ramach 21. Skawińskiego Tygodnia Teatralnego. Jest to takie święto teatru. Przypada zawsze na koniec czerwca, wtedy, kiedy jest rozdanie świadectw. Wiadomo, że też będzie tydzień teatralny, więc faktycznie wtedy Klub Kobiet Porzuconych miał swoją premierę. No nie ukrywam, że spektakl szybciutko się rozszedł jak ciepłe bułeczki, a to pewnie za sprawą aktorów, którzy dzielili się tam w bardzo kolorowe role. Zobaczyliśmy śmietankę naszych aktorów maskowych, jako że Maska naprawdę ma już w tym roku 29 lat istnienia, a w przyszłym roku jubileusz. Oczywiście odchodzę trochę od tematu samej sztuki, ale to tak ciężko jest czasami zamknąć w jednym zdaniu, bo Maska to jest wielu, naprawdę wielu aktorów i wiele, nawet już pokoleń.
14: Wiele historii, które za tym stoją.
16: Bardzo, zarówno historii na scenie, jak i poza sceną, w garderobie, podczas prób. To jest naprawdę fenomenalne, że możemy wszyscy doświadczać tak cudownej przyjaźni i przygody teatralnej, którą myślę, że nie zdawaliśmy sobie sprawy, że rozpoczniemy tyle lat temu. Ale wracając do spektaklu, spektakl pod tytułem Klub Kobiet Porzuconych brzmi no ciekawie. Autorką jest polska aktorka Magdalena Wołejko i ta sztuka, którą sobie wzięliśmy na kanwę, powiem tak, że nie do końca byliśmy przekonani, że to jest to, co chcemy pokazać publiczności, jako że trochę przyzwyczailiśmy widzów do Witkacego, Gombrowicza, Ionesco. Oczywiście zdarzają się współcześni autorzy. Raczej jesteśmy teatrem komediowym, teatrem absurdu, groteski, więc tu akurat się wpisujemy, bo to jest idealna komedia. Powiedziałabym, że komedia taka, którą dzisiaj lubią wystawiać zawodowe teatry, które albo w swoich siedzibach, albo są to też takie teatry, nie chcę powiedzieć objazdowe, bo to brzmi jak taka trupa. Dawniej takie jeździły, prawda, od wsi do wsi. To nie takie coś mam na myśli, broń Boże. Natomiast faktycznie gościmy tutaj w Krakowie nawet mnóstwo aktorów reprezentujących teatry z Polski, więc zmierzam do tego, że ta sztuka taka jest, jeśli chodzi o klimat totalnej komedii sytuacyjnej, współczesnej, przełamującej tabu, kontrowersyjnej, ja tak powiem, tak na tyle kontrowersyjnej, że moja mama już ma troszkę lat, ale jest wierna naszemu teatrowi i chodzi na premiery, na wznowienia, ale o tej sztuce jej nie mówiłam. Nie chciałam, żeby na nią przychodziła, bo mimo, że mam już naprawdę sporo lat, to jednak jestem wychowana w takim dojrzalszym duchu i mama dla mnie to zawsze autorytet, więc jakoś nie chciałam, żeby tą sztukę oglądała, ale było moje ogromne zdziwienie, jak zobaczyłam ją na premierze, że jest. Więc moja mama, grzeczna, ułożona, na takim tradycyjnym sposobie patrzenia na świat, powiedziała, że fajna, choć nie śmiała się tyle, co się śmiali inni. Ale to nie jest antyreklama, broń Boże, to nie jest antyreklama. Po prostu śmieję się z tego, że ta sztuka poszła sobie z duchem czasu. Takim duchem czasu, który dzisiaj nas otacza, czyli mówimy o relacjach damsko-męskich w sposób dosadny. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o słownictwo, możemy się nim nie martwić. Natomiast tematyka jest taka, mówię, no jak to kobiety się spotykają, przyjaciółki mówią o swoich ex, o porzuceniach, no to się oczywiście, że różne tematy tam porusza.
14: O czym jest ta sztuka?
16: Klub Kobiet Porzuconych. Mamy aż 4 kobiety, przy czym 3 spotykają się w takiej restauracyjce włoskiej i opowiadają o swoich perypetiach. Oczywiście chcą się wzajemnie pocieszyć, ale jak to kobiety uwielbiają drżąć, jestem tego przykładem, do brzegu. W związku z tym pojawiają się w tym hotelu i wygląda na to, że nikt ich nie podsłuchuje, nie ma żadnych świadków, a okazuje się, że jak to w takich komediach się zdarza, że się pojawia mąż, kochanek, kochanka i zbieg okoliczności, czy się zobaczymy, czy się poznamy, no to jest oczywiście szyte takimi grubymi nićmi, jak to w komedii tego typu. Ale to jest naprawdę zabawne i śmieszne. A dziewczyny, które tam grają, bo w pierwszej scenie widzimy przede wszystkim Joasię Gądek, Malinowską, Malinę dla nas wszystkich, Paulinę Czopek, Basię Tomków, dołącza do nich Cecylia Biel, a mamy tylko dwóch chłopaków, ale jakich chłopaków? Marka Andruszczyszyna w roli kelnera i Tomka Okarmusa jako celebrytę. Mam wrażenie, że w tej roli jest wciąż i zawsze. Tomek Okarmus, Timon, znany naszej publiczności, więc o nim dużo nie muszę mówić, bo naprawdę to są nazwiska, które się pojawiają na afiszach przez mnóstwo sztuk i lat. To jest śmieszna komedia sytuacyjna. Po prostu bawimy się z tego, że pojawiają się mężowie, kochanki, zdrady, dobre jedzenie i trzeba z tego jakoś wyjść obronną ręką. No a jak? No nie będę opowiadać, bo naprawdę to jest...
17: Trzeba przyjść i się samemu przekonać.
16: Dokładnie, samemu się przekonać. Nie ukrywam, że dziewczyny tutaj przeszły dużą szkołę. W tej sztuce i pierwszej scenie, kiedy grają pierwsze skrzypce, naprawdę bardzo mocno. Każda z nich jest inna, z innym charakterem. Malina, która dotychczas zawsze była bardziej stateczna, nagle wychodzi sobie naprawdę ze swojej takiej bezpiecznej sfery komfortu. To jest po prostu zabawne jeszcze tym bardziej, że nasi aktorzy są widzom znani i to jest dokładnie tak, że grają inaczej niż dotychczas, a w związku z tym, że to są amatorzy, zawsze powtarzam, to są osoby, które nie skończyły szkół teatralnych, grają sercem, pasją, całą sobą i robią to wyśmienicie. Moja przyjaciółka ze studiów, która jest dyrektorem szkoły, dyrektorem Domu Kultury i bywa na różnych spektaklach w Krakowie Teatru Zawodowych, była też u nas i faktem jest, że znając moją przyjaciółkę, wiem, że nie zawsze sztuka odpowiada jej gustom, natomiast mówi, jednego nie można nam zabrać, tej pasji tworzenia. Nasi aktorzy naprawdę grają całą piersią, bo to nie jest ich zawód, tylko hobby. Robią to bezinteresownie. Każdy nas pyta, czy mają płacone. No nie. Płacone mają oklaskami, brawami, obecnością widzów, popularnością, taką sympatią. Natomiast robią to naprawdę charytatywnie i w swoich godzinach wolnych, których mamy wszyscy tak niewiele. No bo to są osoby pracujące, wychowujące dzieci i jeszcze trzeba wrócić po zmęczonym dniu i jeszcze zakuwać. A role naprawdę to nie jest jedna kartka. Czasami sama nie wiem, jak oni po prostu sobie radzą. Także sztukę polecam, dlatego że dzisiejszy czas jest bardzo trudny, jesteśmy naprawdę wszyscy zmęczeni, a to jest świetna sztuka na relaks. Nie moralizujemy, nie wyciągamy, nie wiem, nie pouczamy. Wchodzimy i po prostu się śmiejemy, bawimy.
17: To już jest drugie wystawienie tej sztuki. Czy w tym czasie wakacyjnym jakieś rzeczy zostały dopracowane? Coś się zmieniło? Być może pracowaliście Państwo nad interpretacją?
16: Okres wakacyjny to jest okres, kiedy wszyscy chcą odpocząć. Śmieję się, że zawsze jak mamy jakieś podsumowanie po tygodniu teatralnym, kiedy pojawiają się te nasze premiery i wznowienia, to jeden z aktorów po takim jakby spotkaniu już po spektaklu, wprawdzie nie tym innym, ale również mocnym, powiedział tak, jak mnie dzisiaj zapytacie, czy wezmę coś nowego, nigdy w życiu. Po prostu to jest tak męczący czas pokazów premier, że musimy im dać czas na oddech, czyli wakacje to jest okres, kiedy odpoczywają, dystansują się od tego, co zrobili i przeważnie dopiero rozpoczynamy w październiku, ale w tym roku wyjątkowo już rozpoczęliśmy we wrześniu, dlatego, że we wrześniu już pokazaliśmy też jedną ze sztuk, którą można było zobaczyć podczas Skawińskiego Tygodnia Teatralne. To jest tytuł Kto nie ma, nie płaci. Dario Fo, też absurdalna, śmieszna komedia, cudowna. To była sztuka, z którą powróciliśmy po 10 latach w tym składzie, więc we wrześniu już mieliśmy przygotowania, ale także w związku z tym, że ta sztuka, czyli Klub Kobiet Porzuconych, miała tylko swoją premierę, a ja mówię, że premiera to jest coś takiego jak zdobycie prawa jazdy. Czy my, mając prawo jazdy w ręce pierwszy raz po zdobytym egzaminie, jesteśmy dobrymi kierowcami? No nie, jeszcze mamy mnóstwo do zrobienia. Jesteśmy jakby dopuszczeni do tego, żeby korzystać. Oni samo, nasi aktorzy, po premierze już mają to pierwsze zetknięcie się z publicznością, z odbiorem i widzą, co poszło nie tak, co pykło, co nie. Tak, przepraszam, że potocznie powiem. I dokładnie we wrześniu z Andrzejem Morawą, reżyserem tego spektaklu, pracowali nad tym, żeby jeszcze doszlifować, przyspieszyć tempo, bo to chodzi o to, że tu jest bardzo szybka też akcja. To jest naprawdę najlepsza gimnastyka dla umysłu, gra na scenie, ponieważ nikt nie może wiedzieć, czy poszło tak, jak miało, czy była jakaś wpadka, tylko się szyje na bieżąco.
17: Zawsze musimy udawać, że tak właśnie miało być.
16: I to jest zabawne, bo aktorzy nie przy premierach, bo to jest za duży stres, ale jak już spektakle są grane kilkakrotnie, kiedy już są pewniejsi na scenie, to żaden aktor nie może mieć pewności, że ten drugi nie zrobi mu jakiegoś psikusa, a takie rzeczy się zdarzają i w zawodowych teatrach, więc my tutaj nie mamy innej swojej historii i no nie chcę powiedzieć, że tradycji, ale już to nie pierwszy raz tak się zdarzyło, że aktorzy sobie podkładają jakieś małe miny, żeby po prostu kogo czegoś ugotować. Więc tak samo faktycznie ten spektakl był przez cały wrzesień jeszcze cały czas szlifowany tak, żeby było coraz lepiej. Tym bardziej, że naprawdę każdy ze spektakli, bez względu na to, jaki to był, potrzebuje czasu. To jest tak, że potrzebujemy czasu na to, żeby oni się oswoili, na to, żeby wymyślili jeszcze inne sposoby, aby spektakl był w lepszym timingu. Nawet czasem się jeszcze coś wycina, bywa, bo czasem jest tak, że czegoś jest za dużo.
17: Chyba każdy twórca wie, że paradoksalnie bardzo ważną częścią tworzenia jest pozwolenie, aby nasz twór mógł sobie troszeczkę odleżeć, odpocząć i wrócić do tego ze świeżym umysłem.
16: Ale to prawda, bo tak naprawdę przy samym jednym tytule można to powiedzieć, a poza tym, jak już się 29 lat tworzy, bo tak naprawdę mamy nieprzerwaną historię istnienia 29 lat, to tych sztuk jest przeszło 70. Niestety nie mamy zliczonych wszystkich, znaczy tytuły znamy, ale nie wiemy, ile zagraliśmy faktycznie ich wszystkich po kolei, a myślę, że to były naprawdę totalne setki. To zawsze się wyciąga jakieś wnioski, nie mówiąc o tym, że z Andrzejem Morawą, jak zakładaliśmy ten teatr, oboje byliśmy totalnie zieleni i w ogóle żadne z nas też nie ma przygotowania reżyserskiego, tylko mamy serce pełne miłości do teatru i też widzimy po latach, jak my się zmieniliśmy, jak inaczej postrzegamy to, co dawniej stworzyliśmy, że dzisiaj jesteśmy do siebie bardziej krytyczni. Nikt nie stoi w miejscu, na szczęście. Zawsze można wysuwać wnioski i przede wszystkim czuć głód i potrzebę pracy nad sobą i doskonalenia się.
17: Chciałbym spytać o pani ulubioną część tego spektaklu. Co pani najbardziej wspomina? Co panią może najbardziej bawi? Co pani utkwiło w pamięci?
16: No właśnie, nie wiem, czy wszystko mogę powiedzieć. To znaczy, powiem tak, nie chciałabym w pełni zdradzać, jak przebiega ten spektakl, natomiast faktycznie są momenty takie, że ja odpowiedzialna za kostiumy muszę nagle, kiedy jest przerwa, a są jakieś zmiany, biec pędem i pomóc aktorkom czy aktorom się przebrać. No i jedna z aktorek, naprawdę to był bardzo krótki czas, było ryzyko, że trochę na gości nam się niestety pojawi na scenie, ponieważ skakuje w taką suknię, która bardzo ciężko wchodzi z gorsetem, no i mogłoby się zdarzyć coś bardziej śmiesznego, nie wiem, czy dla wszystkich. Więc na przykład to wspominamy jako takie nasze wewnętrzne, śmieszne zdarzenie. Powiem tak, ja zawsze twierdzę, że nie jestem do końca obiektywna, bo ja tak uwielbiam moich aktorów i wiem, ile ich kosztuje za każdym razem przygotowanie danej sceny, że ja uwielbiam patrzeć na nich, kiedy ich znam osobiście i wiem, jak wcielają się w te role i jak muszą zrobić z siebie daną postać, która jest totalnie w krzywym zwierciadle. Nie mam ulubionego momentu, bo tak naprawdę można byłoby ich liczyć wiele, naprawdę, bo tam są takie, mówię, oprócz tego, że scena faktycznie jest, trwa, to są takie małe niuansiki, jak wchodzi Basia ze zdjęciem w torebce. Nie powiem więcej, bo to nie chciałabym tak jak...
17: Nie chcielibyśmy psuć zabawy.
16: Dokładnie tak. Jak Timon, czyli Tomek Okarmus, który tutaj jest tym celebrytą, jak mówi teksty, których nie było w scenariuszu, ale on je okrasza i jak dziewczyna stoi, jego żona i próbuje wytrzymać to, co tam mówi, a mówi, ach...
17: To trzeba po prostu zobaczyć na żywo, a właśnie dlatego powiedzmy, kiedy można to zobaczyć w teatrze?
16: Już niedługo, ponieważ zapraszamy 24 i 25 października, czyli sobota, niedziela z Teatrem Maską. Gramy o godzinie 18. Spektakl potrwa 2,5 godziny z przerwą, więc proszę sobie zarezerwować ten czas typowo dla nas. Na pewno będzie herbatka w przerwie, żeby sobie po prostu się nawodnić, bo w sali teatralnej atmosfera jest wyjątkowo gorąca i jest duże parowanie. Oczywiście żartuję z tym parowaniem, ale naprawdę jest bardzo gorąco i cieszę się, że w tym roku już mamy klimatyzację. Niektórzy nie są przygotowani, ale mamy. Natomiast to, co jaka się tworzy, piękna energia między publicznością a aktorami, naprawdę jest warte przyjścia. Jeżeli ktoś jeszcze nie był, zachęcam gorąco, bo wiem o tym już z doświadczenia, że ktoś przyjdzie raz, to już powraca.
14: Spektakl odbędzie się jak zwykle w Pałacyku Sokół. Wstęp biletowany. Dziś znany jako siedziba Muzeum Regionalnego, choć w przeszłości pełnił także inne funkcje. Dwór Ludwikowskich, którego historia sięga kilku wieków, stoi niemal w centrum Skawiny. Warto podkreślić, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu był tak naprawdę poza miastem. Dwór Ludwikowskich to kolejne miejsce, które przedstawiamy w ramach cyklu o skawińskich historycznych budynkach. Więcej na jego temat opowiedzą pracownicy muzeum w rozmowie z Brian. Marianem Bednarczykiem.
18: Jesteśmy w Dworze Ludwikowskich, miejsce z bardzo dużą historią, bo jeszcze przed nagraniem rozmawialiśmy, że tak naprawdę ona sięga od Cieczy Wiedeńskiej. To jest, jak dobrze pamiętam, XVII wiek.
19: Małgorzata Skop, pracownik Muzeum Regionalnego w Skawinie. Tak, dokładnie. Jeden z rycerzy Jana III Sobieskiego, Piotr Ludwikowski, po Ocieczy Wiedeńskiej osadził się osiadł w Skawinie i tutaj jego ród przez 3 wieki pełnił ważne funkcje. Byli po prostu burmistrzami za ich władania. Miasto się prężnie rozwijało.
18: Piotr Ludwikowski nie otrzymał tej ziemi, tylko po prostu się tutaj osiedlił.
19: Nie ma takiej informacji, żeby dostał tą ziemię. Po prostu są informacje, że osiedlił się w Skawinie.
18: I na tyle mu się spodobało, że potem tutaj został. Kolejne rzeczy, które tutaj miały miejsce, no to oczywiście samo powstanie dworu. Dwór już sam w sobie powstał trochę później, ponieważ to już było dzieło potomków Piotra Ludwikowskiego i tu już mówimy o początkach XX wieku.
19: Tak, dokładnie. Dwór został wybudowany w 1925 roku, czyli w tym roku przypada stulecie tego dworu.
18: Teraz mieści się tutaj m.in. Muzeum Regionalne, mamy tutaj Bibliotekę Pedagogiczną, natomiast no to nie było tak, że wyłącznie te instytucje były w Dworze Ludwikowskich. Wróćmy na chwilę do tego, co się działo w latach ubiegłych. Mówimy tutaj bardziej o perspektywie, powiedzmy, około 100 lat, kiedy ten dwór istnieje, no bo w zasadzie można powiedzieć, że no w tym roku to jest stulecie tego miejsca. A co było wcześniej tutaj?
19: Wcześniej był dom wypoczynkowy. Z tego, co pamiętam, była też przychodnia, była siedziba Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, była też biblioteka publiczna, no i tak jak pan wspomniał, w tej chwili jest Muzeum Regionalne, Biblioteka Pedagogiczna i odbywają się też zajęcia Centrum Kultury i Sportu. Dzieci przychodzą tu na zajęcia plastyczne, no i nie tylko.
18: Ten czas już okołowojenny, czyli mówimy tutaj o II wojnie światowej, to było tak, że państwo Ludwikowcy, już ci potomkowie Piotra Ludwikowskiego tutaj byli. Oni przez tę wojnę tutaj zostali.
19: Tak, dokładnie. W czasie wojny potomkowie byli tutaj w dworze. Po II wojnie światowej ten budynek Ludwik Ludwikowski sprzedał miastu.
18: To był ten czas, gdzie wiele tych majątków, szczególnie ludzi o rodowodzie szlacheckim i nie tylko, po prostu przechodziły w ręce państwa siłą. Tutaj tak nie było. Tu doszło do regularnej transakcji. Państwo sprzedali ten budynek miastu i koniec, kropka.
19: Dokładnie. Nie znam

0: dwór miastu. Na jakich zasadach to się odbywało, nie mam informacji.
1: To mogło być tak, że trochę przewidział wypadki i sprzedał na zaś?
0: Nie mam pojęcia, nie mnie to oceniać.
1: Natomiast już po II wojnie, kiedy ten budynek został sprzedany, miasto, to już pani wspomniała, trochę tutaj się działo, bo między innymi właśnie, czy to była przychodnia, czy to był dom wypoczynkowy. Teraz mamy Muzeum Regionalne. Od kiedy ono tutaj jest?
0: Muzeum Regionalne powstało w 2010 roku, 1 kwietnia.
1: W Primapolis.
0: Dokładnie.
1: Ale to nie był żart.
0: To nie był żart. Muzeum istnieje do dzisiejszego dnia i jak pan widzi, ma się dobrze.
1: Dwór Ludwikowskich ogólnie to jest miejsce, w którym w przeciągu tych 100 lat, czy to był dom turysty, czy to była przychodnia, tutaj było naprawdę dużo takich aktywności, które no, dzisiaj mogłyby się wydawać, że no ale jak, no to dzisiaj jest muzeum, biblioteka pedagogiczna, dzieci z Centrum Kultury i Sportu tu przychodzą się bawić, trochę się zmieniło.
2: Jadwiga Pierzchała, dyrektor muzeum. Tak, zmieniło się dużo, tym bardziej, że tutaj z opowieści właściwie wiem właśnie, że tutaj znajdowały się różne miejsca, czyli takie jak Dom Kultury, który też, nawiasem mówiąc, wcześniej był w Sokole, prawda? Dopiero w 1992 został przeniesiony, powstał jako Centrum Kultury i Sportu, a wcześniej był to właśnie Dom Kultury. Natomiast tutaj była i przychodnia, tutaj też mieściło się Towarzystwo Przyjaciół z Kawiny, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło i to oni byli tak jak gdyby inicjatorami tego, że utworzono właściwie to muzeum tutaj regionalne. Część zbiorów Towarzystwo Przyjaciół z Kawiny przekazało do obecnego muzeum, a część po prostu mają u siebie tam nasz Wielki Wigur w swojej siedzibie. Stało to też poprzydzielona, też część została Bibliotece Pedagogicznej, później też Centrum Kultury i Sportu, więc tutaj tak jak gdyby tak jeden budynek, ale trzy różne instytucje tak naprawdę. Wcześniej była tutaj Biblioteka Publiczna, która z kolei już przeniosła się do budynku dworca, więc tutaj ta kultura tak jak gdyby dalej rozwija się, prawda? Tutaj w Centrum Kultury i Sportu prowadzi zajęcia dla dzieci, ale też zajęcia prowadzi Biblioteka Pedagogiczna i Muzeum Regionalne, czyli tak jak gdyby to wszystko się tak całościowo zespala.
1: No właśnie, a propos tego, co się w Muzeum Regionalnym dzieje, bo to, że jest tutaj muzeum, to, że możemy tutaj zobaczyć, pomogę nawet zerknąć, stroje skawińskie, które można to było zobaczyć jeszcze wiele, wiele lat temu, czy na przykład narzędzia, których dawniej ludzie używali, nawet lokówkę tam znalazłem starą, która dzisiaj wygląda po prostu jak zwykły pogrzebacz, a to tak naprawdę służyło do kręcenia loków.
0: Myślę, że tutaj możemy dużo takich ciekawych narzędzi, sprzętów zobaczyć. Nasze muzeum, tak jak wskazuje sama nazwa, regionalne, mamy sprzęty i tak jak pan wspomniał, stroje z naszego regionu. Można zobaczyć, jak pracowali nasi przodkowie, jak się ubierali. Mamy też wystawy czasowe, mamy zajęcia z dziećmi, także trochę się dzieje.
1: Te stroje, one na ile są skawińskie, a na ile one są małopolskie?
0: Te stroje, które tutaj mamy, to są typowe stroje skawińskie, odtworzone z zapisków, wzorów, które znaleźliśmy w Muzeum Etnograficznym.
1: No i pewnie zdjęcia.
0: Tak, zdjęcia też. Takim przykładem jest suknia ślubna, które zachowało się tylko jedno, jedyne zdjęcie w Muzeum Etnograficznym i z tego zdjęcia w 2014 roku odtworzyliśmy suknię ślubną z początku XX wieku.
1: No właśnie, odtworzyliśmy, to jest to słowo klucz, bo pewnie ciężko jest znaleźć oryginalne, nie tylko stroje, ubrania, ale w ogóle wszystkie możliwe pamiątki sprzed kilkudziesięciu, czy nawet może większego okresu, no bo siłą rzeczy pewne rzeczy przez niektórych są najzwyczajniej w świecie wyrzucane, albo ktoś o nich zapomina i no, one niszczą, no i potem już nie są za bardzo do pokazania tutaj w przestrzeni muzeum.
0: To są materiały. Z biegiem czasu one niszczą i są już, tak jak pan wspomniał, nie do pokazania. Ale no, możemy je odtworzyć i pokazać tak, jak wyglądały kiedyś.
1: A jeżeli chodzi o państwa działalność, to w jaki sposób państwo docieracie do tych eksponatów? Wiadomo, że czasami trzeba po prostu zapytać kogoś, swoich znajomych, ich rodziców, dziadków, ktokolwiek jeszcze żyje, czy coś ewentualnie posiada. Z drugiej strony to, co pani mówiła, wizyty w innych muzeach i poszukiwanie tych śladów. Więc na czym to polega? To jest tak, że państwo mają pomysł, że chcielibyśmy coś pokazać, co jest związanego z regionem, no i przystępujemy do poszukiwań?
0: Za poprzedniego dyrektora to muzeum powstało tak, jak było pozyskiwanie od ludzi. Ludzie przynosili sami, czy jeździliśmy do Muzeum Etnograficznego, Muzycznego i szukaliśmy rzeczy, które były związane typowo tutaj ze Skawiną. Jak pan może zauważyć, gorset skawinianki jest gładki, nie jest haftowany tak jak w Krakowie czy w okolicznych wioskach. Skawinianki chciały się wyróżniać i gorset jest niehaftowany. Za to, co jest ciekawe, jest dwustronny. Z jednej strony jest zielony, taki ciemnozielony, z drugiej strony jest szafirowy i to jest taki typowy strój skawiński.
1: No tak, ale skoro mamy tutaj do czynienia z miejscowością, wtedy miastem pod Krakowem, no to pewnie łatwiej było w Krakowie dostać pewne materiały, a niekoniecznie tutaj na miejscu. Szyło się z czego popadło?
0: Były określone kolory i tylko w takich kolorach, co jest też ciekawe tutaj z naszego rejonu, haftowały tylko w dwóch kolorach, kolorem czerwonym i białym. Nie było kolorowych haftów, były tylko te dwa kolory. No, dzieci bardzo chętnie uczestniczą w naszych zajęciach. Dzieci mogą zrobić same skrzynię posagową, co też było tutaj charakterystyczne dla naszego rejonu. Mamy swój wzór skrzyni i dzieci na tych zajęciach robią sobie, najpierw projektują grafikę, oczywiście w kolorach i wzorach, jakie mamy tutaj, rozety, bawole, oczy, wszystko ma się znaleźć na tej skrzyni. To jest taka miniaturka skrzyni zrobiona z Bristolu i na koniec zajęć każde dziecko wychodzi ze swoją pomalowaną skrzynią skawińską.
3: I to już ostatni temat w tym magazynie. Prowadził Oskar Płatek.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tu. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk. To chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańczy to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. To obowiązkowy spacer dla odwiedzających Kraków, a dla mieszkańców szlak symboli miasta. W naszym eskowym cyklu o najważniejszych trasach turystycznych dziś Droga Królewska za Starego Kleparza na Wawel. O tym, co na trasie, opowie Monika Chyla, która jako jedyna przewodniczka w mieście oprowadza turystów w stroju krakowskim.
2: Droga Królewska to najpopularniejszy dzisiaj szlak turystyczny, który każdy turysta musi się obowiązkowo spacerować. Dlaczego jest taki ważny? W średniowieczu król, rycerz, obywatel, który chciał się dostać na Wawel, do zamku królewskiego, do króla na przykład na przesłuchanie, to musiał udać się od Kleparza przez Bramę Floriańską, ulicą Floriańską, przez Rynek Główny, ulicą Grodzką, aż do Wawelu. Stąd dzisiaj ta droga jest nazywana Drogą Królewską. No, musimy pamiętać, że Kraków był stolicą Polski do XVII wieku, więc chyba nie ma częściej uczęszczanej drogi niż ta nasza krakowska królewska droga z Kleparza na Wawel.
3: A z której strony możemy rozpocząć naszą przygodę właśnie z tym szlakiem turystycznym?
2: Szlak może się rozpocząć albo od Kleparza, albo możemy zacząć zwiedzanie od Wawelu, czyli wzgórza Wawelskiego, ale tak naprawdę z każdej strony Krakowa możemy dotrzeć na Drogę Królewską i dołączyć w którymkolwiek miejscu chcemy, a później zwiedzić sobie całość.
3: Co jest najciekawsze, na co możemy się natknąć podczas właśnie tej naszej podróży?
2: Sercem Krakowa i sercem Polski jest wzgórze Wawelskie, na którym możemy zwiedzić nie tylko królewski zamek z XVI wieku, ale i królewską katedrę pod wezwaniem świętych Wacława i Stanisława biskupa męczennika. Przypomnę, że święty Stanisław biskup męczennik jest patronem całej Polski, więc to takie najważniejsze momenty naszej trasy. No sam Zamek Królewski obecnie oferuje turystom 6 stałych ekspozycji, które obowiązkowo trzeba poznać, chociaż w części, i mnóstwo atrakcji czasowych.
3: Co zobaczymy w trakcie trasy i ile ona trwa?
2: Tak przeciętnie droga z Wawelu na Kleparz albo z Kleparza na Wawel zajmuje w grupie 20-30 osób około 3 godzin, ale trzeba pamiętać, że tak naprawdę ta trasa, Droga Królewska, zależy od tego, jaką mamy kondycję, co nas interesuje i ile możemy czasu przeznaczyć na poznawanie Krakowa, bo taką trasę możemy wydłużyć o dzielnicę uniwersytecką i zwiedzić Kolegium Majus, najstarszy budynek należący do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przypomnę, że to najstarsza uczelnia w Polsce, założona jako Akademia Krakowska przez króla Kazimierza Wielkiego w 1364 roku. Zaczynamy przykładowo od Wawelu, to wtedy obowiązkowo na Wawelu wchodzimy do Zamku Królewskiego, zwiedzamy Królewską Katedrę, patrzymy na ruiny kościołów świętego Jerzego i świętego Michała Archanioła, zniszczonych nam przez Austriaków. No a Austriacy pozostawili po swoim władaniu krótkim Krakowem i drugi rząd murów obronnych Wawelu i szpital austriacki dla żołnierzy austriackich, którym dzisiaj zakupimy bilety na ekspozycję. Można wejść do Smoczej Jamy, żeby udać się pod pomnik symbolu Krakowa, jakim niewątpliwie jest smok ziejący ogniem, dzieło Bronisława Chromego, i wzdłuż bulwarów wiślanych, wzdłuż królowej polskich rzek, czyli Wisły, najdłuższej polskiej rzeki, która ma 1047 km długości, udać się już przez ulicę Kanoniczą, najstarszą ulicę Krakowa, na ulicę Grodzką, której zwieńczeniem jest Rynek Główny. Spacerując ulicą Grodzką będziemy omijać kościoły świętego Piotra i Pawła. My sobie, przewodnicy, żartujemy, że to najmniejszy kościół w Krakowie, bo figury 12 apostołów, które otaczają ten kościół, nie zmieściły się do środka. Oczywiście to jest żart, to najmniejszy kościół świętego Wojciecha w Krakowie, jest na rynku głównym. No i kościół, który jest najstarszy nie tylko w Krakowie, ale w całej Polsce, bardzo dobrze utrzymany, to kościół świętego Andrzeja w stylu romańskim, w którym zobaczymy charakterystyczne cechy stylu romańskiego, jak na przykład bliźnie okienka. Będziemy mijać statuę z postacią księdza Piotra Skargi, czyli tego księdza, który głosił tak ostre kazania, że przecinał serca ludzi jak mieczem, jezuitę, przyjaciela króla Zygmunta III Wazy, czyli tego winowajcy, który przeniósł nam stolicę z Krakowa do Warszawy. Obowiązkowo na Drodze Królewskiej nie może zabraknąć spaceru koło kościoła Franciszkanów, gdzie zobaczymy nie tylko witraże Stanisława Wyspiańskiego, ale i jego polichromię i poznamy historię, jak to było, że tak naprawdę tego kościoła nie dokończył malować. Będziemy zwiedzać Pałac Biskupi, gdzie jest najsłynniejsze okno papieskie, które teraz właściwie już jest zamurowane, na nim widnieje mozaika, także już nie otwiera się, ale wciąż nazwa pozostała. Trzeba parę słów powiedzieć na temat plant krakowskich. Planty krakowskie to największy park w kształcie koła, otaczający Stare Miasto, największy park w Europie, a powstał, tu ciekawostka, na miejscu dawnej fosy. Fosy, czyli rowu z wodą, która otaczała mury obronne Krakowa. Tak jak już wspomniałam, mijając Kolegium Maius, mijając Kolegium Novum, czyli przechodząc przez całą dzielnicę uniwersytecką, udajemy się na rynek główny, gdzie jest mnóstwo zabytków i tu już trzeba wybierać to, co nas interesuje. Przede wszystkim Kościół Mariacki, symbol Krakowa, z ołtarzem Wita Stwosza, najstarszym drewnianym, ręcznie wykonanym z średniowiecza, z XV wieku, z polichromią Jana Matejki, wewnątrz z witrażami i XIV wieku i z witrażami też wykonanymi przez Józefa Mehofera i Stanisława Wyspiańskiego. Kościół świętej Barbary, kościół świętego Wojciecha, który powstał na pamiątkę, kiedy to święty Wojciech peregrynował z pielgrzymką ewangelizacyjną na Prusy. No i tam podobno odprawią mszę świętą w tym miejscu, gdzie dzisiaj mamy kościół. Kościół świętego Wojciecha to znakomity przykład tego, jak nam miasto urosło, ponieważ od strony ulicy Grodzkiej mieści się tam pierwsze wejście z X wieku i możemy porównać poziom rynku krakowskiego z X wieku i poziom rynku krakowskiego dzisiaj i zobaczymy na własne oczy, że miasto nam urosło prawie 3 metry, czyli 2 metry 70 centymetrów. Wykorzystano to wszystko do badań, przekopano jedną z połówek naszego rynku i tam archeolodzy znaleźli mnóstwo zabytków i ta cała zbadana area została przemieniona w największe muzeum archeologiczne w Europie obecnie, czyli podziemia rynku. Tam możemy zobaczyć wszystko to, co archeolodzy znaleźli, przepiękne ilustracje i komputerowe prezentacje przybliżają nam historię architektury Krakowa. Jest cząstka ratusza, część ratusza w postaci wieży ratuszowej, na którą możemy się wspiąć i podziwiać panoramę Krakowa. Są sukiennice. Drodzy Państwo, no, w środku sukiennic każdy z nas kupi to, co nam jest potrzebne do szczęścia i też kupi wszystko to, co nam potrzebne do szczęścia nie jest. Więc to jest taki raj dla kupujących, raj dla turystów. Ale w XVI-wiecznym budynku na pierwszym piętrze jest oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, który prezentuje galerie i obrazy z XIX wieku. I tam możemy zobaczyć nie tylko obrazy Józefa Chełmońskiego, ale Jana Matejki, a nawet świętego brata Alberta, więc naprawdę warto tam wejść. Drogą Królewską, zadzierając głowy do góry, czyli poszukując też godeł kamienic, bo trzeba pamiętać, że w średniowieczu ludzie nie umieli ani czytać, ani pisać, ani liczyć, więc domy tak naprawdę nie miały numeru, ale trzeba było je jakoś rozpoznawać, tak więc każdy z domów miał swoje godło. Mamy tą słynną kamienicę pod Baranami, gdzie symbolem są trzy barany. Mamy kamienicę pod dwoma dwoma Etiopami na rogu Floriańskiej. Mamy już na ulicy Floriańskiej kamienicę pod wiewiórką chociażby, więc warto na to wszystko zwracać uwagę. Na ulicy Floriańskiej takim najpiękniejszym portalem jest portal hotelu pod Złotą Różą, więc warto zwrócić uwagę na ten portal, na ozdoby i na inskrypcję, którą tam zobaczymy w języku łacińskim, a która w tłumaczeniu oznacza, że żeby ten dom tak długo przetrwał, aż mrówka wody nie wypije, a żółw całego nie obiegnie świata, więc te życzenia myślę, że spełniły się do dnia dzisiejszego, bo rzeczywiście hotel stoi bardzo długo.
3: Jakie są najciekawsze legendy i tradycje związane właśnie z tym szlakiem turystycznym?
2: Jest tradycja, która mówi, że kto pierwszy raz przyjeżdża do Krakowa, to przechodząc przez bramę floriańską, która wieńczy ulicę Floriańską, musi pomyśleć marzenie i popatrzeć na Matkę Bożą Fiołkową i ta Matka Boża z obrazu spełni to marzenie. A brama floriańska była jedną z 7 bram należących do muru obronnego Krakowa. Przypomnę, że mieliśmy w średniowieczu 47 baszt, a do dzisiejszego dnia przetrwały tylko 3 pasamoników: Ciesielska i Stolarska.
1: Na Drodze Królewskiej widzimy Kościół Mariacki i tutaj najważniejsze 2 legendy, które są związane z symbolem Krakowa. Czyli pierwsza, słyszymy co godzinę na żywo grany hejnał. Co godzinę także w nocy i jest to melodia grana na trąbce, która nagle się urywa. Związana z legendą, która mówi, że w XIII wieku całe miasto spało, a Tatarzy chcieli napaść i ograbić bezbronnych mieszkańców. I tylko strażnik z wyższej wieży zobaczył niebezpieczeństwo. Zaczął grać na trąbce, żeby mieszkańców obudzić i tak też się stało. Miasto wstało i odparło atak, ale Tatarzy wściekli, że ktoś ich ubiegł i oszczędził mieszkańców, naciągnęli swoje łuki i jedna ze strzał trafiła jego gardło na wylot. Przerwała ten hejnał na pół nucie i stąd melodia hejnału urywa się dokładnie na tej samej nucie, na której hejnalista stracił życie. Hejnał jest grany na 4 strony świata, więc jak się spóźnimy i nie przyjdziemy punktualnie na daną godzinę, to jeszcze mamy minutę albo 2, żeby obiec wieżę wyższą hejnalicę Kościoła Mariackiego i posłuchać hejnału z różnych stron. Druga legenda jest również związana z Kościołem Mariackim, który ma 2 nierówne wieże. Według legendy te wieże zostały budowane przez 2 braci, pokłócili się, starszy chociaż zakończył wyższą wieżę, wbił w serce młodszego brata nóż, a jego ciało rzucił do rzeki Wisły. I wydawałoby się, że nie ma dowodu przestępstwa, więc wszystko ujdzie mu płazem, ale wyrzuty sumienia go dopadły, nie mógł jeść, nie mógł spać, więc wyszedł na tą wyższą wieżę, powiedział wszystkim, co zrobił i rzucił się na rynek główny, popełniając samobójstwo. Król zdecydował nie kończyć budowy tych wież, żeby była dla nas symbolem, że zgoda buduje, nie zgoda rujnuje. A specjalnie dla naszych turystów ten nóż, którym brat brata zabił, wisi w sukiennicach ku przestrodze, żeby się nie kłócić.
4: A rozmawiał Tomek Iżek. Tu pomysły zmieniają się w konkretne projekty. Politechnika Krakowska rozwija ofertę dla studentów zainteresowanych kierunkami technicznymi i architekturą. Uczelnia stawia na praktyczne umiejętności i nowoczesne rozwiązania. Teraz kolejny odcinek naszego cyklu o krakowskich szkołach wyższych.
5: Politechnika Krakowska powstała w 1945 roku. Andrzej Szarata, jestem rektorem Politechniki Krakowskiej. I tak naprawdę to była bardzo trudna historia na samym początku, ponieważ w Krakowie działała Akademia Górnicza wówczas i podjęto decyzję o powstaniu Politechniki. Była to trzecia Politechnika w ogóle w Polsce po warszawskiej i lwowskiej. Mówię przed wojną, bo taka dyskusja duża powstała i myśmy znaleźli ostatnio dokumenty z lat 20., w których już mówiono o tym, że w Krakowie powinna powstać Politechnika. Ale oficjalnie nasza uczelnia powstała w 45 roku. Tak naprawdę w 46 dopiero dekret się pojawił, ale działał z mocą wsteczną, stąd my przyjmujemy 45 rok jako początek. Była to wtedy uczelnia, w której pojawiły się nauki takie ścisło techniczne, politechniczne. Mam na myśli tutaj architekturę, mam na myśli budownictwo lądowe. Mieliśmy Wydział Leśniczy i to były takie czasy, w zasadzie wtedy niczego nie było, bo to był 45 rok po II wojnie światowej. Studenci, którzy wtedy zaczęli studiować, z karabinem w ręku pilnowali majątku skromnego Politechniki. Mieliśmy Politechnikę rozrzuconą w kilku miejscach. Mieliśmy na Wawelu Wydział Architektury, mieliśmy w budynku obecnym NOTU główną siedzibę wtedy. Później jesteśmy tu, gdzie teraz, czyli w kampusie Warszawska, który jest, kiedyś to były koszary arcyksięcia Rudolfa. Skąd my te szczegóły z tym karabinem? Dlatego, że zupełnie nieprawdopodobna historia, ale udało mi się poznać pierwszego studenta Politechniki Politechniki Krakowskiej, w sensie pierwszego rocznika. Jest to osoba, która żyje, ma 104 lata, dobrze się trzyma. Bardzo dobrze się trzyma, mieliśmy okazję porozmawiać o tym, jak to wyglądało wtedy, w tych czasach, na początku. No było bardzo, bardzo trudno. No i potem Politechnika się powoli, z roku na rok, coraz mocniej rozwijała, okrzepła, ustabilizowała swoją kadrę. Mieliśmy sporo profesorów z Lwowa, którzy u nas zostali w Krakowie, pracowali. Mnóstwo osób, które ogromnym wysiłkiem, nakładem pracy i wielkimi wyrzeczeniami budowali Politechnika, która wygląda tak jak teraz.
6: Jakie momenty w historii uczelni były najbardziej przełomowe i wpłynęły na jej obecny charakter?
5: Ja myślę, że pojawienie się nowych wydziałów, nowych kierunków. Jak powiedziałem na początku, mieliśmy kierunek budownictwa lądowego, mieliśmy architekturę. Po kolei pojawiały się nowe kierunki. W latach 60. pojawił się Wydział Inżynierii Technologii Chemicznej obecny, w latach 70. Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, no i potem coraz młodsze wydziały, mam na myśli informatykę, no prawie 30 lat temu, no i najnowszy nasz Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki. I te pojawianie się nowych wydziałów rozszerzało kompetencje Politechniki i to wpływało znacząco na to, jak wygląda Politechnika teraz. Stąd ja uważam, że właśnie te nowe dyscypliny, nowe wydziały, to są te przełomowe momenty dla Politechniki, które determinują nasz obecny wizerunek.
6: Z jakich kierunków lub specjalizacji uczelnia jest dziś najbardziej znana?
5: No najbardziej oczywiście architektura, budownictwo, transport, inżynieria mechaniczna. Bardzo dobrze rozpoznawane mamy kierunki z branży IT, zwłaszcza cyberbezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, ale też chciałbym zwrócić uwagę na kwestie kierunków tak zwanych komunalnych, mam tu na myśli inżynierię środowiska, które, czy gospodarkę odpadami, w których nasi specjaliści zasilają czy to przedsiębiorstwo wodociągowe, czy przedsiębiorstwo oczyszczania miast. Mam na myśli tutaj już tą kadrę inżynierską w całej południowej Polsce.
6: A w jaki sposób uczelnia dostosowuje swoją ofertę do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i rozwoju nowych technologii?
5: My w zasadzie cały czas analizujemy program studiów, który prowadzimy. Mówi się, że mamy bardzo mocne ograniczenia, jeżeli chodzi o program nauczania i tego, co uczymy studentów. Mam na myśli takie formalne ograniczenia, ale mimo to jesteśmy w stanie dostosować to, czego my uczymy, do oczekiwań rynku. I tutaj ogromną rolę pełni współpraca z przemysłem. Uważam, że to jest bardzo mocna strona Politechniki. Mamy mnóstwo firm, które z nami współpracują, które chcą z nami współpracować, które widzą sens i potencjał tej współpracy. I mamy ogromne wsparcie od tych firm, jeżeli tworzymy nowy kierunek, albo jeżeli ten kierunek korygujemy czy udoskonalamy. W zasadzie wszystkie nasze kierunki teraz mają odświeżone programy, udoskonalone, poprawione, dostosowane do dzisiejszych czasów i do tego, jakie są oczekiwania. No, w tym roku na pierwszym stopniu aż 6 nowych kierunków uruchamiamy. I to są kierunki, które nie są przypadkowe, które ktoś tam nagle sobie wymyślił, tylko one wynikają z naszych relacji z biznesem i obserwowania tego, co się dzieje w otoczeniu gospodarczym. No, dość powiedzieć, że mamy teraz uruchomiony kierunek materiały i technologie dla obronności i to robimy wspólnie z jednostkami Wojsk Obrony Terytorialnej. Mamy elektroenergetykę i to jest kierunek, który w tej chwili jest bardzo mocno pożądany, zwłaszcza przez przedsiębiorstwa energetyczne i po prostu brakuje kadry w tym zakresie, stąd my się do tego dostosowaliśmy. Mamy kierunek związany z zielonymi technologiami, czy uruchomiliśmy kierunek transport, logistyka w języku angielskim i to jest nowatorskie podejście, dlatego z naszej perspektywy, ponieważ rozwijamy współpracę międzynarodową i to jest też jeden z elementów, na który kładziemy nacisk. Mamy mobilność i logistykę, mamy informatykę z cyberpsychologią. To są takie kierunki, które w tej chwili są bardzo pożądane, bardzo interesujące, ale przede wszystkim kadra, która u nas jest przygotowana, są to osoby, które doskonale wiedzą, jak się poruszać na rynku, stąd te, a nie inne propozycje. I na drugim stopniu chciałbym zwrócić uwagę na dwa, to jest informatyka i cyberbezpieczeństwo. Chodzi tu głównie o cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i z tego, co wiem, to chyba jedyny w Polsce tego typu kierunek. I oczywiście budownictwo w energetyce jądrowej. Bardzo mocno się w to też angażujemy. Zatem staramy się dopasować i dopasowujemy program kształcenia do realnych potrzeb rynku.
6: Co wyróżnia kadrę dydaktyczną Politechniki Krakowskiej i jak wygląda relacja student-wykładowca?
5: No, jak wygląda relacja student-wykładowca, to trzeba zapytać studentów. Wydaje mi się, że staramy się odpowiadać na oczekiwania młodych ludzi. Co roku jest to trochę inaczej wygląda, ale te relacje pomiędzy studentami a wykładowcami, one muszą być oparte na solidnych fundamentach. I mam wrażenie, mam taką nadzieję, że one są dobre. Dużo rozmawiam ze studentami, dużo rozmawiam z pracownikami i widzę, że ta chęć nawiązania relacji istnieje i gotowość do pomocy, gotowość do kształcenia jest tutaj bardzo ważna. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to kwestia kadry i tego, z kim my pracujemy, żeby uczyć studentów. To są osoby, które mają bardzo bliskie relacje z przemysłem, które współpracują, realizują projekty, biorą udział w dużych projektach komercyjnych, czyli są zaangażowani w takie realne działania. To nie są osoby, które kształcą z tak zwanych żółtych kartek, pożółkłych kartek, tylko to są osoby, które, jak ktoś mówią, to wiedzą, że te mechanizmy, których uczą studentów biorą się z realnego reagowania na rynek, a nie z tego, co ktoś w książce przeczytał. Wydaje się też mi, że i tak uważam, że wykształcenie inżynierskie w tej chwili, w dzisiejszych czasach jest bardzo pożądane. W ogóle w Polsce, w tych naukach inżynierskich i przyrodniczych i ścisłych studiuje tylko 19% studentów. Cała reszta są to kierunki ogólnie, nazwijmy to humanistyczne czy społeczne. Ta kadra inżynierska jest w tej chwili bardzo wysoce pożądana. Kierunki inżynierskie zapewniają dobrą pracę, ale jednocześnie w mojej ocenie bardzo ciekawą. Sam jestem inżynierem i dla mnie jest to naprawdę pasjonująca część w moim życiu. Stąd ja mogę powiedzieć, że Politechnika, biorąc pod uwagę te nasze relacje, które budujemy cały czas ze studentami i świetne przygotowanie kadry, będzie naprawdę dobrą kuźnią kadr inżynierskich.
6: Jak wygląda współpraca uczelni z firmami oraz możliwość zdobywania praktycznego doświadczenia przez studentów?
5: My bardzo mocno współpracujemy z otoczeniem gospodarczym. Każdy wydział, który się specjalizuje w swojej branży, ma Radę Przedsiębiorców albo ma firmy, dużą grupę firm, która ich wspiera merytorycznie. 2 lata temu powołałem Klub Biznesu Politechniki Krakowskiej i na ten Klub Biznesu przychodzi około 50-60 naszych absolwentów, którzy osiągnęli sukces, którzy są właścicielami dużych firm, którzy pełnią ważne funkcje w dużych przedsiębiorstwach i ta współpraca, ta rozmowa jest niesłychanie ważna, bo ona pokazuje nam, czego przedsiębiorstwo oczekuje. Więc my nie tylko współpracujemy na zasadzie takiej, że realizujemy oczekiwania rynku w formie zleceń, opracowań, badań, które prowadzimy, ale również wsłuchujemy się w to, jakiego inżyniera w tej chwili potrzebuje rynek i na to odpowiadamy bardzo szybko. Jeszcze słów kilka na temat współpracy badawczej. Wiele firm ma sporo pomysłów, sporo koncepcji rozwoju, optymalizacji swojego procesu produkcji, czy wprowadzenia na rynek nowego produktu i my tu też służymy pomocą. I i Klub Biznesu, i Rady Biznesu przy wydziałach, one powodują, że kadra zarządzająca w jednostkach ma możliwość czerpania tej wiedzy i oczekiwań z rynku, ale jednocześnie do ich oczekiwań przez takie świadome kreowanie programów nauczania i programów badawczych, które są realizowane na wydziałach. Stąd ta współpraca w mojej ocenie jest jak najbardziej właściwa i przekłada się to przede wszystkim na to, że kształcimy świetnych inżynierów.
6: Co według Pana najbardziej wyróżnia Politechnikę Krakowską na tle innych uczelni technicznych?
5: Po pierwsze zacznę od... W zeszłym roku mieliśmy jubileusz 80-lecia i hasło nasze to brzmiało nauka, technika, kultura, sztuka. I o ile nauka, technika to Politechnika, wiadomo, to się kojarzy, ale kultura, sztuka to zawsze wzbudzi takie zaskoczenie wśród wielu osób. Właśnie u nas tak to wygląda i jesteśmy nie tylko kuźnią inżynierską, ale również kuźnią artystów i wśród naszych studentów był Marek Grechuta, Ewa Demarczyk, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Andrzej Mleczko, Zdzisław Beksiński, zresztą mój ulubiony artysta, Sebastian Karpiel-Bołecka, mieliśmy medalistów olimpijskich, czy szef fakru Ryszard Florek. To są osoby, które bardzo mocno wbiły się w świadomość Polaków swoją duszą artystyczną. Mam tutaj na myśli głównie piosenkarzy, poetów, artystów. To pokazuje, że ta wrażliwość, która zawsze towarzyszy w tej części artystycznej, takiej kulturowej, jest u nas obecna. To nas, w mojej ocenie, mocno wyróżnia, bo jednak kładziemy na tą taką duszę artystyczną również spory nacisk. Chciałem podkreślić również drugą rzecz, to jest praktyka i współpraca z praktyką. I tutaj mamy wielkie aspiracje i ambicje, żeby być uczelnią, która jest bardzo blisko otoczenia społeczno-gospodarczego i szybko reaguje, odpowiada na oczekiwania rynku. Ale też chciałem podkreślić opiekę nad naszymi studentami. Ona jest bardzo wszechstronna. Użyję tu słowa, ona chyba dobrze oddaje to, co robimy, czyli troskliwa. Po pierwsze, dajemy studentom możliwość rozwoju ich pasji, czyli dajemy takie malutkie ziarenko tematyczne w ramach ich kierunków studiów, które potem może wyrosnąć na wielką roślinę i to są właśnie koła naukowe. Czyli mamy ponad 1500 studentów, którzy są zaangażowani w koła naukowe. Mamy ich ponad 100, które aktywnie działają. To nie są koła na papierze, tylko one aktywnie działają. Prowadziliśmy system Future Lab, taka inicjatywa, która wspiera ich inicjatywy, pomaga rozwijać ich pomysły, plany i tutaj w ramach tej inicjatywy i zrobiliśmy bolid elektryczny. Nasi studenci oczywiście skonstruowali bolid elektryczny, jeżdżą na zawody tym bolidem, mamy swoją małą satelitę, mamy kajak betonowy, mnóstwo takich dużych akcji, które nasi studenci realizują, które żeby zrealizować trzeba mieć dużą wiedzę i my tą wiedzę dajemy. Bardzo mocno wspieramy naszych studentów funduszem stypendialnym. My naszym najlepszym studentom fundujemy stypendia z własnego funduszu stypendialnego, już na to przeznaczyliśmy 1,5 miliona złotych. To jest taka akcja dosyć wyjątkowa. Dajemy studentom pierwszego roku, mamy taką nagrodę lider pierwszego roku, nagrody dla tych, którzy najlepsze wyniki w nauce osiągają. Mamy liczne stypendia socjalne, stypendia rektora, czy stypendia dla osób z niepełnosprawnościami. To są zapomogi, które my wypłacamy, są w najwyższej prawnie możliwej wysokości, czyli bardzo mocno staramy się wspierać, mamy na to oddzielny budżet wydzielony. Jeżeli chodzi o akademiki, w zasadzie wszyscy chętni dostają te akademiki u nas i to też jest bardzo ważne. Nasze osiedle studenckie Warszawskie cały czas się rozwija. W tej chwili położyliśmy duży nacisk, żeby wokół osiedla wytworzyć taką przestrzeń do spędzenia czasu i zachęcam, żeby pojechać zobaczyć, jak to wygląda. To jest miejsce, w którym ci studenci mogą odpocząć na świeżym powietrzu i mogą razem pobyć. No i też chciałem zwrócić uwagę na pomoc psychologiczną. Mamy własnych psychologów, mamy pedagogów, mamy mediatorów. To są osoby bardzo mocno wyspecjalizowane, znające się na rzeczy, z doświadczeniem klinicznym, więc naprawdę potrafimy pomóc, jeżeli ktoś tej pomocy potrzebuje. I poza tym, co jeszcze powiedziałem, jedna rzecz jest dla mnie ważna, czyli ta współpraca, o której już mówiłem wiele razy, i z samorządami, i z przemysłem. To dla nas jest niesłychanie ważny element, jeden z fundamentów funkcjonowania Politechniki i on naprawdę, uważam, wychodzi bardzo dobrze.
7: Maciej Czyż, przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej.
6: Dlaczego zdecydowałeś się właśnie na Politechnikę Krakowską?
7: Zależało mi w momencie, w którym wybierałem uczelnię, na wybór uczelni, która będzie miała dobrą renomę, będzie uczelnią o profilu technicznym, bo zawsze kierowałem bardziej w kierunki techniczne. Na Politechnikę trafiłem tak naprawdę troszeczkę przez przypadek, bo szukałem ofert różnych uczelni i okazało się, że Politechnika Krakowska oferuje kierunek jako jedna z nielicznych w Polsce, na którym mi zależało. Zależało mi na studiowaniu inżynierii chemicznej i procesowej, więc wybór padł na Politechnikę też ze względu na tą renomę i ze względu na to, na bliskość miejsca zamieszkania, że to była tak naprawdę poza Politechniką Rzeszowską uczelnia, która była najbliżej mojego miejsca zamieszkania i stąd ten wybór.
6: A jak wspominasz swoje początki na uczelni?
7: Na pewno troszeczkę zdziwiłem się, jak wszystko jest zorganizowane, bo to jest duży przeskok dla osoby, która przychodzi tutaj ze szkoły średniej. Natomiast bardzo pozytywnie wspominam, ponieważ tutaj też mieliśmy pomoc starszych kolegów, koleżanek, którzy nas trochę wdrożyli, wprowadzili ten świat akademicki. Też trafiłem akurat na grupę bardzo fajnych ludzi, z którymi studiowałem, więc ten początek poszedł sprawnie, mimo że nikogo tak naprawdę nie znałem na początku, więc troszeczkę byłem na początku przestraszony i przerażony skalą tego, ile rzeczy nie wiem, natomiast dzięki właśnie wspomocy i otwartości tutaj społeczności bardzo łatwo udało się wejść w to całe środowisko.
6: Jak oceniasz poziom zajęć i kontakt z prowadzącymi?
7: Jeżeli chodzi o poziom zajęć, no to tak naprawdę ja spotkałem się na swojej drodze z wieloma fachowcami, którzy znają się na swoich dziedzinach, pracowali, nie tylko są teoretykami, ale pracowali też w przemyśle, na czym mi też bardzo zależało ze względu na tą specyfikę kierunku, który wybrałem. Jeżeli chodzi o poziom nauczania, no to tak naprawdę realizowaliśmy rzeczy, które na bieżąco mieliśmy kontakt też z przedsiębiorstwami, z osobami z różnych firm, którzy przekazywali na bieżąco informacje, czego wymaga od nas tak naprawdę rynek pracy, więc też przez to, że mieliśmy takie konsultacje prowadzone dla studentów i możliwość tutaj udzielania się, wypowiadania się, to też mogliśmy poznać, czego rynek od nas potrzebuje. Uczelnia starała się tak najlepiej zaimplementować, żeby te zajęcia rzeczywiście nadążały za trendami i za potrzebami rynku pracy. Natomiast ja jestem bardzo zadowolony, ponieważ uważam właśnie, że dużo było zajęć praktycznych, na czym mi bardzo zależało, dużo zajęć projektowych, więc tak naprawdę studia nauczyły mnie troszeczkę myśleć bardziej inżyniersko i na tym mi bardzo mocno zależało i myślę każdemu studentowi, który studiuje na kierunkach technicznych, żeby jednak ta praktyka była ważniejsza niż teoria. Wiadomo, za praktyką zawsze stoi jakaś teoria, natomiast rzeczywiście ja mam bardzo pozytywny odbiór na ten temat. Wiadomo, że zdarzały się też sytuacje takie, że pewne zajęcia były może, można powiedzieć, mniej interesujące, ale czasami trzeba było pewne zagadnienia też omówić, żeby na przykład pod kątem bezpieczeństwa czy podejścia do pracy, żeby też tutaj te aspekty ważne uwzględnić w naszym potem zawodzie, który będziemy wykonywać.
6: Jaka atmosfera panuje między studentami i jak wygląda życie studenckie poza samą nauką?
7: Oprócz nauki tak naprawdę studenci u nas mają możliwość rozwijania swoje pasje w różnych miejscach. Pod kątem atmosfery to na pewno my tutaj jako przedstawiciele studentów dbamy o to, żeby były okazje do tego, żeby studenci się mieli okazję tutaj żyć lepiej, żeby ta społeczność akademicka miała różne wydarzenia kulturalne, miała różne wydarzenia, które pozwolą się poznać przede wszystkim. Pod kątem tego, co studenci mogą robić poza samą nauką, to jest bardzo mnóstwo możliwości, zaczynając od kół naukowych, których mamy na Politechnice Krakowskiej. Te koła naukowe prężnie działają, skupiają około 1500 studentów. Wiele różnych tematyk poruszają, wiele różnych zagadnień, uczestniczą w różnych konkursach, uczestniczą w różnych pokazach. Mamy wydziałowe sesje kół naukowych, uczelniane sesje kół naukowych, gdzie studenci z kół naukowych mogą pokazywać efekty swojej pracy. Ponadto poza kołami naukowymi mamy Akademicki Związek Sportowy, więc każdy student, który chce połączyć naukę z uprawianiem sportu, ze startowaniem w zawodach, również ma taką możliwość. Mamy wiele dyscyplin, w których każdy może znaleźć coś dla siebie. Poza tym mamy organizacje studenckie, takie jak my, czyli Samorząd Studencki, który angażuje się tutaj w życie kulturalne. Organizujemy rajd Politechniki Krakowskiej, organizujemy juwenalia krakowskie. Wiele różnych różnych mniejszych inicjatyw wydziałowych skierowanych dla studentów, żeby właśnie tą atmosferę poprawiać, żeby to życie studenckie tutaj kwitło. Mamy inne organizacje studenckie, które też mają pewną specyfikę działań i każdy student może znaleźć coś dla siebie. Również jeżeli ktoś ma jakieś własne pomysły, no to tutaj my nie jesteśmy zamknięci na te pomysły. Można realizować własne. Jest możliwość utworzenia własnych organizacji studenckich, które mogą skupiać się na jakiejś wybranej tematyce działalności.
6: Czy uczelnia daje realne możliwości rozwoju udziału w projektach lub zdobywania doświadczenia zawodowego?
7: Tak, no, uczelnia przede wszystkim umożliwia współpracę z wieloma firmami, ponieważ niektóre wydziały, a w zasadzie chyba każdy teraz Wydział Politechniki Krakowskiej, ma podpisywane pewne współprace, które umożliwiają studentom na przykład realizację praktyk w wybranych firmach, więc dzięki temu, że Politechnika tutaj też prężnie działa pod kątem współpracy z firmami, studenci zyskują możliwości do realizowania jakichś projektów w firmach, do realizowania też właśnie praktyk studenckich, staży studenckich, więc pod tym kątem Politechnika również działa. Jeżeli chodzi o projekty, które Politechnika umożliwia, no to studenci również są angażowani w projekty naukowe, ponieważ studenci uczestniczą i w badaniach w ramach kół naukowych, piszą publikacje wraz z prowadzącymi i z ich opiekunami naukowymi. Tych tak naprawdę możliwości również uczelnia daje mnóstwo. Głównie są to oczywiście kwestie związane z nauką, kwestie związane z firmami, z przyszłą pracą zawodową. Natomiast jeżeli ktoś chciałby w jakimś innym aspekcie realizować jakiś projekt, realizować jakieś zagadnienie, to również tutaj może się zwrócić do odpowiednich osób zaangażowanych w dany obszar, na przykład sport, na przykład w kulturę studencką i my też możemy tutaj pomóc w organizacji jakiegoś innego projektu albo uczestniczenia w innym projekcie i możliwość rozwoju troszeczkę na inny sposób.
6: Co najbardziej cenisz w studiowaniu tutaj, a co twoim zdaniem można byłoby poprawić?
7: Jeżeli chodzi o to, co mi na Politechnice Krakowskiej się podoba, dlaczego tutaj uważam, że studiowanie ma swoją dużą wartość, to jest przede wszystkim duża otwartość całej społeczności akademickiej. To znaczy, idąc na studia, miałem troszeczkę takie przeświadczenie, że uczelnia troszeczkę jest takim miejscem, gdzie studenci są ważni, ale ich głos nie jest aż tak istotny w kontekście tego, jakie decyzje są podejmowane. U nas na Politechnice władze uczelni, władze dziekańskie, władze rektorskie, wszyscy pracownicy, którzy zarządzają jednostkami, bardzo liczą się z głosem studentów. Tak naprawdę wszystkie potrzeby, które są przez nas artykułowane jako te najistotniejsze dla studentów, są przez władze uczelni po prostu brane pod uwagę i jeżeli my zgłaszamy sygnały, że coś nie działa tak, jak powinno, no to władze uczelni bardzo szybko reagują, bardzo szybko rozwiązują jakiś problem i jest tutaj duży dialog między nami, studentami, a tak naprawdę władzami, więc to mi się wydaje jako taka duża wartość, której nie na każdej uczelni w Polsce jest. Jeżeli chodzi o minusy, to tak naprawdę gdzieś te minusy staramy się na bieżąco po drodze eliminować. Na pewno mogę powiedzieć, że jak zaczynałem studia, to troszeczkę tutaj minusem było to, że mieliśmy inny system informatyczny niż każda inna uczelnia. Mamy system EHMS, który był już na początku studiów i na przykład ta różnica między nami a innymi uczelniami gdzieś tutaj była widoczna, że mamy jednak inny system, trochę inaczej to wszystko działa niż z naszych opowieści. Natomiast staramy się na bieżąco tutaj z tym tematem pracować. Na pewno też na początku, jak zaczynałem studia, to troszeczkę ta liczba zajęć teoretycznych w stosunku do praktycznych była bardziej przechylona w kierunku tych jednak teoretycznych. Teraz znacznie się to zmienia i jednak tych zajęć praktycznych ukierunkowanych na przemysł, na tak naprawdę tą skalę taką praktyczną pracy jest znacznie więcej tych zajęć. Natomiast jeżeli chodzi też o takie minusy, to myślę, że ogólnie życie w Krakowie troszeczkę jest i plusem, i minusem, bo pod kątem kultury studenckiej, pod kątem możliwości Kraków daje bardzo dużo, ale niestety obecnie jest drogim miastem do życia i studiowania, więc myślę, że tutaj to może być minusem skutkującym, że coraz więcej osób gdzieś tam wybiera jednak uczelnie nie krakowskie, tylko uczelnie z mniejszych miast, gdzie ten koszt życia jest mniejszy, natomiast mam nadzieję, że ta tendencja też się zacznie odwracać, że jednak ten Kraków za może rok, dwa, trzy stanie się miejscem, gdzie każdy student będzie chciał studiować, no bo jak ja zaczynałem studia, to tak rzeczywiście było, że każdy chciał iść do Krakowa, czy do jakiegoś innego ładnego miasta, które daje dużo, dużo możliwości i dużo pola do rozwoju.
6: Czy poleciłbyś tę uczelnię maturzystom i dlaczego?
7: Na pewno tak, jeżeli ktoś rzeczywiście chce wybrać i widzi siebie w roli inżyniera, w roli osoby, która ma praktyczne podejście do wykonywanej pracy. Uważam, że na pewno warto tu studiować, natomiast tych zalet, tak jak wymieniłem, jest dużo. Też świetna lokalizacja Politechniki Krakowskiej, bo znajdujemy się w samym centrum, blisko dworca, więc jeżeli nawet ktoś dojeżdża, ktoś mieszka w ościennych miejscowościach, no to prościej jest mu dojechać w samo centrum, gdzie są pociągi, gdzie tak naprawdę ta komunikacja miejska jest bardzo dobra, więc tych zalet tak naprawdę i organizacyjnych jest dużo, i zalet takich typowo pod kątem możliwości rozwoju.
1: A rozmawiała Ilona Motyka. W tym odcinku poświęconym szlakowi twierdzy Kraków przyjrzymy się największemu krakowskiemu fortowi artyleryjskiemu, fortowi numer 51 Rajsko. O dziejach fortyfikacji i europejskiej modzie na pruskie umocnienia opowie nasz przewodnik, doktor inżynier Krzysztof Wielkus z Politechniki Krakowskiej.
8: Fort Rajsko to jeden z najbardziej fascynujących zabytków fortyfikacji nie tylko w Krakowie, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej. Twierdza Kraków jest największą twierdzą pierścieniową Europy Środkowo-Wschodniej, a największym fortem artyleryjskim Krakowa jest Fort 51 Rajsko. Największym fortem zewnętrznego pierścienia. To jest fort będący pamiątką szalonego dziesięciolecia, kiedy cały świat zwariował. Zaczął budować forty na wyrost. Forty mające być olbrzymimi działobitniami dla olbrzymich armat. W chwili, kiedy wydawało się, że artyleria jest absolutnym bogiem wojny i armaty wystarczą do zwycięstwa bez piechoty, bez karabinów, być może bez marynarki wojennej. To był wynik pewnego zachłyśnięcia się możliwościami artylerii po zdruzgotaniu III Cesarstwa Francuskiego przez Królestwo Prus, przez Niemcy w 1871 roku. Ta klęska jest czytelna i bolesna dla Francuzów do dziś. Ta klęska przyczyniła się do wybuchu I wojny światowej. Klęska, która została spowodowana przewagą organizacyjną, ale przede wszystkim przewagą techniczną Niemiec nad wielką, ale archaiczną armią francuską. Armia francuska stosowała jeszcze doskonałą, jak na owe czasy, artylerię gładkolufową. Niemcy zastosowali wynalazki ówczesnej metalurgii, wynalazki chemii, materiałów wybuchowych, balistyki, osiągnięcia optyki, a więc artylerię, która strzelała na dystans prawie dwukrotnie większy niż artyleria francuska. Zwycięstwo, które zostało szeroko rozpropagowane przez mało znanego z tej strony Fryderyka Engelsa, będącego nie tylko filozofem komunizmu, ale przede wszystkim bardzo rzetelnym dziennikarzem, który udał się jako korespondent brytyjskiego dziennika na front wojny francusko-pruskiej i napisał serię reportaży, którą można byłoby dzisiejszym językiem nazwać: ej, ogarnijcie się ludzie, bo jest nowa broń. Tak rozpropagował ową nowoczesną artylerię, że cały świat wziął oddech. Niemcy, którzy w tym czasie poili się nie tylko zwycięstwem, ale przede wszystkim francuskimi reparacjami wojennymi, kontrybucjami zdartymi z Francji, budowali centrum Berlina, budowali piękne centrum Wrocławia. Dzisiaj, jeżeli jedziemy na Śląsk i widzimy centra pięknych śląskich miast z historyzująco-secesyjną architekturą, pamiętajmy, ona powstała za francuskie pieniądze. No i za te pieniądze powstały gigaforty. Forty zwane Standardfort, forty standardowe, niemieckie, zaprojektowane przez Hansa Alexisa von Billera, fortyfikatora, który wmówił wojsku niemieckiemu, że buduje fortyfikacje może nie na wiek wieków amen, ale na 50 lat do przodu, co było iluzją. Były to olbrzymie forty, pruskie, olbrzymie i dobre. Wszystko, co niemieckie i techniczne i wojskowe, musi być dobre, więc cały świat zaczął je kopiować. Zostały wydane miliony rubli, funtów, franków, koron, florenów austriackich na budowę fortów tego typu. Tylko jeżeli niektórzy cytowali je bezkrytycznie, a Niemcy opieczątkowywali takimi fortami wszystkie swoje wielkie fortece, o tyle Austriacy, którzy nigdy nie mieli specjalnie dużo pieniędzy, wzięli to z pewnym, może nie przymrużeniem oka, ale z dużą racjonalizacją. Forty artyleryjskie austriackie generalnie są mniejsze, ale i nowocześniejsze od fortów niemieckich, od tych wielkich standardfortów. Można powiedzieć, że są to takie forty standardowe, ale z uśmiechem. No i właśnie jednym jest fort numer 51 Rajsko. On i tak jest największym fortem artyleryjskim Krakowa. Fort ma kształt pięcioboku. Tył to tak zwana szyja. Jeżeli by wymierzyć długość tej szyi od początku robót ziemnych do końca tych robót ziemnych, a pamiętajmy, fort to nie jest tylko struktura murowana. To jest wielki land art, to jest jest wielka rzeźba w ziemi. Rozmiar ten liczy prawie 400 metrów. Gdybyśmy chcieli wstawić Fort Rajsko tylko w granicach Foss do rynku krakowskiego, on nie zmieściłby się nawet po przekątnej. On by sięgnął daleko w lej ulicy Grodzkiej. To olbrzym, ale jest to równocześnie olbrzym, można powiedzieć, dość płaski. Koszary niemieckiego fortu są dwupiętrowe. Koszary Rajska są jednopiętrowe, rozciągnięte, mające kilkadziesiąt komór żołnierskich, 22 komory dla piechoty, 4 komory dla rannych, 4 komory oficerskie, komory bojowe jeszcze dla działek przestrzeliwujących plac broni. Więc ten jakby położony w poziomie wieżowiec, on sam ma 200 metrów długości. Generalnie cały fort ma prawie 4000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, tylko w częściach budowlanych. Koszary, zwane koszarami szyjowymi, nakryte są grubym 5-metrowym nasypem ziemi. Przed koszarami znajduje się budynek zwany dziwnym mianem niemieckim

prochem ukrytym w woreczkach, nie w wózkach. Na wałach fortu znajdowały się olbrzymie armaty M61. Początkowo było to 8 takich armat. Były też inne armaty o mniejszym kalibrze. One służyły generalnie do walki dalekiej. Fort Rajsko to wielka dalekosiężna pięść, która miała uderzyć we wzgórza otaczające Kraków, wzgórza Pogórza Karpackiego, Pogórza Wielickiego, może i Beskidu Wyspowego, od strony Myślenic, od strony południowej. To był fort, który miał służyć do tego, ażeby nieprzyjaciel nie mógł ustawić ani jednej baterii na przedpolu. A więc on nie miał służyć do walki bezpośrednim szturmem piechoty. Miejsca dla piechoty na tym forcie było stosunkowo mało. Mimo, że załoga tego obiektu liczyła w 1914 roku 343 osoby, więc była to potężna załoga. Mimo tego fort w tym czasie był już dość stary, dość niedowoczesny. Co o tym przesądzało i dlaczego wspomniałem, że te 10 lat było takim szaleństwem? Ponieważ obiekty, które miały starczyć na 50 lat do przodu, po 8 latach się już zestarzały zupełnie, pękały pod ogniem nowoczesnych pocisków. Artyleria się specjalnie nie zmieniła, ale pociski miały znacznie większą zdolność penetrowania, eksplozji i nagle okazało się, że to, co zostało zbudowane ogromnym wysiłkiem, trzeba albo przebudowywać, albo porzucić. Fort Rajsko nie uległ wzmocnieniom w 1914 roku, ani wcześniej, ale dostał pancernych towarzyszy. Potężną grupę fortów pancernych w Kosocicach, oznaczonych 51 druga Ost Kosocice, inaczej Fort Barycz, i 51 druga West Kosocice. Po drugiej stronie miała być kolejna dwójeczka śmiertelnych bliźniaków, forty we Wróblowicach. Zbudowano tylko jeden. 51, jedna druga Ost, Wróblowice bądź Swoszowice, i to są forty pancerne. Austriacy, widząc kryzys fortyfikacji właśnie takich wielkich fortów artyleryjskich, nie mogli sobie pozwolić na ich długotrwałą przebudowę. Fort Rajsko budowany był błyskawicznie, ale były to 3 lata. Przebudowa mogła trwać 2 lub kolejne 3 lata, a wtedy mogli zaatakować Rosjanie. W związku z tym przebudowę tych wielkich fortów artyleryjskich zostawili sobie na deser, natomiast umocnili międzypola nowoczesnymi fortami pancernymi, po czym, uwaga, wyprowadzili ciężką artylerię z fortów artyleryjskich, budując baterie, a forty artyleryjskie pozostawiono jako głównie punkty oporu piechoty z pewną liczbą artylerii do obrony własnej. Co więcej, myślano o wyposażeniu fortu Rajsko w najnowocześniejszą, olbrzymią baterię pancerną ze stanowiskami armat M96 12-centymetrowych za olbrzymimi ukośnymi pancerzami, tak zwaną Tiroler Kazematę, ale na to zabrakło pieniędzy. I takiego potwora pancernego, można powiedzieć, niestety w Krakowie nie mamy. Fort Rajsko odegrał rolę w walkach o twierdzę Kraków praktycznie nocą z 5 na 6 grudnia 1914 roku, oddając kilkadziesiąt strzałów w kierunku Rosjan, którzy znajdowali się już na przeciwstokach. Były to czołowe jednostki 22 Korpusu dowodzonego przez generała Jakowa Szkińskiego ze składu 3 Armii Radko Dmitriewa. To nie była walna bitwa o Kraków. To była bardzo sprytnie rozegrana akcja polegająca na niejako wystraszeniu Rosjan spod Krakowa, wyprowadzeniu uderzenia z gór, z dolin górskich. Stąd operacja Limanowsko-Łapanowska, stąd bitwa pod Limanową i brak wielkiej walnej bitwy na południe od Krakowa. W okresie międzywojennym po 1926 roku znów służył tak zwanemu obozowi warownemu Kraków jako magazyny wojskowe. Potem był zajęty przez Niemców w czasie II wojny światowej. Pełnił funkcję magazynów mąki dla Krakowa praktycznie do lat 80. XX stulecia. Porzucony, przez jakiś czas zadbany, ale jako pustostan. W sumie czeka na nowego, dobrego gospodarza. Były próby jego adaptacji na cele hotelowe. On się na takie cele hotelowo-konferencyjne nadaje, ale jest to wielki wydatek. Projekt przygotowywany w tym kierunku nie spełnia warunków konserwatorskich. W tym momencie może i dobrze, że nie został adaptowany w sposób nieumiejętny. Warunki konserwatorskie, które będzie pilnował również zarząd budynków komunalnych, nie pozwolą na utylizację tego fortu. Owszem, na jego adaptację, rewaloryzację. Fort ma olbrzymi
olbrzymią wartość ekologiczną. Jest najlepiej zachowanym zespołem zieleni fortecznej, zieleni maskującej. Jeżeli popatrzymy na sylwetę od strony Świątnik, od strony południowej, zobaczymy ciągły pas zieleni. Ten ciągły

0: pas zieleni widoczny jest z wielu miejsc w Krakowie, albowiem Fort Rajsko jest najwyżej położonym miejscem na terenie krakowskiego zespołu miejskiego. To jest 349 metrów na poziom morza, znacznie wyżej niż Kopiec Kościuszki i znacznie wyżej niż Kopiec Piłsudskiego. Patrząc na ten pas zieleni, nie wiemy dokładnie, gdzie jest fort, ponieważ został on rozciągnięty, rozmyty tak zwanymi maskami bocznymi, specjalnie nasadzonymi pasmami, szczególnie rubinie akacjowej. Są to obecnie drzewa, które powinny podlegać już ochronie jako pomniki przyrody. A więc mamy olbrzymi forteczny park na szczycie wzgórza położonego tak wysoko, że stamtąd rozciąga się najpiękniejszy widok na góry i najpiękniejszy widok na Kraków.
1: Fort Rajsko można zwiedzać jedynie podczas specjalnie zorganizowanych wycieczek. Rzeźby, biżuteria, a nawet szachy. Setki eksponatów możecie zobaczyć w Muzeum Bursztynu w Krakowie. Znajduje się ono w kameralnej przestrzeni przy ulicy Świętego Jana 2. Zajrzała tam nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
2: Gdzie my w ogóle jesteśmy? Bo o Muzeum Bursztynu w Krakowie mówi się chyba niewiele, bo ten bursztyn zawsze nam się kojarzy z tymi nadmorskimi miejscowościami.
3: To bardzo często właśnie ludzie, którzy nas odwiedzają, dziwią się, że to w Krakowie, ale tak, jesteśmy właśnie w samym sercu właściwie Starego Miasta w Krakowie, tuż przy rynku głównym, na ulicy Świętego Jana 2. Nazywam się Anna Ciećko. W tym momencie w Muzeum Bursztynu zajmuję się mediami społecznościowymi, ale do zeszłego roku właściwie byłam pracownikiem galerii z biżuterią bursztynową, a także pracownikiem Muzeum Bursztynu, gdzie właśnie oprowadzałam po muzeum, po wystawie i opowiadałam o tej historii, jak bursztyn powstawał, czym on jest. Pokazywałam bardzo ciekawe tutaj nasze eksponaty i dzieła artystów bursztynników z Polski. Od 2013 roku funkcjonuje właśnie tutaj Muzeum Bursztynu, które założył pan Tomasz Mikołajczyk, który był właśnie bursztynnikiem jeszcze do niedawna i jest on bursztynnikiem nagradzany, między innymi w 2012 roku został bursztynnikiem roku. On stworzył to miejsce tak naprawdę z takiej pasji do bursztynu, z tej miłości, ale też z tego właśnie powodu, że w Krakowie mu brakowało takiego miejsca. I dzięki niemu, dzięki właśnie tej pasji jest muzeum, są przepiękne eksponaty i też ta biżuteria, która no już teraz jest właściwie na każdym rogu tutaj centrum, ale my jesteśmy właśnie tym największym miejscem poświęconym bursztynowi w Krakowie.
2: Czym jest bursztyn w ogóle?
3: Bursztyn, ogólnie sukcynit, to wbrew pozorom nie kamień, tak jak wszyscy by myśleli, to jest żywica, skamieniała żywica kopalna, która powstawała no prawie 40 milionów lat temu, także ma swój porządny wiek. Powstawała na terenach Fennoskandii, teraz już nieistniejącego lądu, ponieważ został on zniszczony przez topniejący lodowiec. Ten teren znajdował się tam, gdzie dziś mamy kraje skandynawskie, część tego właśnie Morza Bałtyckiego i Zatokę Gdańską. I dzięki temu właśnie my w obrębie tej Zatoki Gdańskiej mamy największe złoża bursztynu mamy ogólnie, jako Polska.
2: Czym on się charakteryzuje? Tak jako surowiec, jako kamień? Jak go się obrabia, żeby no, był w takiej właśnie biżuteryjnej formie?
3: Z racji tego, że to żywica, więc można sobie ją formować. W 150 około stopniach Celsjusza on nam mięknie, a w 300 się topi. Więc można jakoś tutaj sobie działać. Jest wielu artystów, rzemieślników i projektantów biżuterii głównie, bo mówimy tutaj głównie o biżuterii, ale też w tych formach takich właśnie dzieł sztuki unikatowych. Artyści obrabiają bursztyn różnymi narzędziami, ale też formują właśnie przez temperaturę ten bursztyn. Są różne też techniki termiczne, na przykład zlewany jest bursztyn, tak zwany prasowany, gdzie różne kawałki bursztynu pod wpływem właśnie tej temperatury są stapiane i formowane w konkretnie oczekiwany kształt. No i tutaj mamy właśnie do czynienia z tym właśnie prasowanym. Reszta oczywiście no, są różne metody, są różne też imitacje bursztynu, ale zazwyczaj ci rzemieślnicy działają z narzędziami, różnymi maszynami dla nich obeznanymi.
2: Bursztyn to głównie biżuteria, czy są jakieś inne zastosowania?
3: Och, tutaj jest dosyć szeroki temat, ponieważ tak, my ogólnie bursztyn kojarzymy z biżuterią oczywiście, te korale, hawajki naszych babci i czy nawet prababci już dla niektórych. Ogólnie bursztyn, tak, to jest w Polsce biżuteria, to są jakieś drobne właśnie elementy, które kojarzymy na przykład z wyjazdu na wakacje, tym bardziej nad morze, ale w Krakowie też najwięcej chyba sprzedaje się właśnie tej biżuterii właśnie. Zdarza się, że sprzedają się dzieła sztuki, tak jak właśnie u nas. Kiedyś mieliśmy przepiękną głowę lwa, rzeźbioną z bursztynu i zyskała ona swojego nabywcę. Ona waży ważyła chyba około 7 kilo nawet, także była naprawdę sporych rozmiarów. Można ją sobie obejrzeć gdzieś tam na naszych mediach społecznościowych nawet, także polecam. Ale głównie właśnie biżuteria. Zastosowanie w tym momencie na przykład przy lecznictwie mamy nalewki bursztynowe do wcierania. Oczywiście są kosmetyki z ekstraktami z bursztynu. Mydła, szampony to są głównie preparaty nawilżające, przeciwbólowe, przeciwreumatyczne, ale w historii ogólnie, historia pamięta bursztyn doskonale jako środek dodawany też w formie sproszkowanej do potraw, który miał regulować trawienie. Miał działać także na stany lękowe czy na depresję. W wielu w ogóle domostwach, też w trakcie nawet dżumy, okadzano proszkiem bursztynowym, palono go, okadzano domostwa, ponieważ bursztyn ogólnie ma właściwości bakteriobójcze, wirusobójcze i tutaj występuje też w formie oleju i olej bursztynowy również takie właściwości posiada. Jest często wykorzystywany jako taki środek znieczulający czy właśnie antyseptyczny.
2: Przeglądając na przykład waszą stronę internetową, też natrafiłam na takie sformułowania, że bursztyn był takim elementem wręcz magicznym, mitycznym.
3: Tak, można na naszej wystawie zobaczyć właśnie tą część magiczną bardzo. Na przykład pająka stworzonego z koralików bursztynowych. Ten pająk nawiązuje do ludowej tradycji słowiańskiej. Symbolizował opiekę słońca nad domostwem, miał przynosić dobrobyt. My kojarzymy na pewno z kultury ludowej te pająki wykonywane z papieru czy bibuły, a my w muzeum mamy taki właśnie stworzony z bursztynu. Także warto to zobaczyć, bo jest to bardzo okazały i unikatowy eksponat. Także w tej kwestii magicznej, ale w ogóle bursztyn był też talizmanem. Wiele jego form nazewnictwa wywodzi się z mitologii, bo wiadomo, każdy lud tłumaczył sobie jego powstawanie i każdy ma na to swoją teorię oraz wierzenia z nim związane, więc tutaj ta magia i historia bardzo ładnie się łączą z bursztynem.
2: No to przejdźmy sobie w takim razie po tej waszej wystawie, bo to jest takie kameralne miejsce, to nie jest duże muzeum, więc ta przestrzeń jest nieco ograniczona, ale myślę, że mamy o czym mówić.
3: Tak. Ta wystawa pod tytułem Bursztyn, jego piękno i dzieje składa się z eksponatów z własności prywatnej pana Tomasza Mikołajczyka oraz tych wypożyczonych z Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. I tutaj właśnie dzięki nim przedstawiamy historię tego, jak ten bursztyn powstawał, w jaki sposób on wypływał z drzewa, bo jest to żywica, która była tworzona przez drzewa, prawdopodobnie przez jakiś gatunek sosny. Mamy właśnie tutaj ukazane te sposoby jego wyciekania i tego, co się tam dostało, kiedy ta żywica jeszcze była lepka. Dlatego też właśnie mamy fantastyczne okazy insektów, czyli inkluzji na przykład w bursztynie. Mamy też przepiękne dzieła sztuki polskich głównie artystów, znanych właściwie na całym świecie oraz takie rzeczy, które właściwie występują już bardzo rzadko, bo nie tworzy się na przykład chociażby róży z bursztynu, czy lampy bursztynowe powstają równie rzadko już, a są wciąż w jakimś tam stopniu interesujące dla zwiedzających i dla nabywających. Także mamy tutaj takie rzeczy związane z historią, ale też trochę uderzające w nowoczesność.
2: Tutaj faktycznie te drzewa i ta natura, o której pani mówiła, a tutaj bursztyn ukazany jako część właśnie dzieła sztuki, część rzeźby.
3: Tak, dokładnie. Mamy taką największą naszą okazałą rzeźbą, jest właśnie Pegas, autorstwa pana Sumerackiego. Jest to naprawdę okazałe i przepiękne dzieło, wykonane tutaj z drewna gruszy pokrytego srebrem i ten bursztyn właśnie, przepiękny bursztyn tworzy takie niemal płomienne skrzydła Pegaza, więc tutaj akurat jeżeli chodzi o nasze muzeum, to Pegazów i koni mamy chyba najwięcej, jeżeli chodzi o bursztynowe dzieła w Krakowie. Warto przyjść i zobaczyć, bo to jest naprawdę piękna kolekcja.
2: No to myślę, że możemy sobie przejść kawałeczek dalej. No i tutaj na pierwszy rzut oka rzucają się biżuterie. Biżuteria wszelakiego rodzaju, bo od wisiorków, korali, bransoletek, pierścionków, ile mamy tej biżuterii, co tutaj mamy w ogóle?
3: Mamy kilka tysięcy elementów biżuterii, także tutaj jest tego naprawdę do wyboru, do koloru. Dla każdego znajdzie się coś, co mu się spodoba. Naprawdę stylów jest tu wiele. Znajdują się tutaj dzieła artystów, którzy tworzą właśnie w bursztynie, ale także producentów, gdzie mamy tutaj biżuterię na skalę masową, czyli taką podobną, odlewy, ale też unikaty. Także style nowoczesne, jak najbardziej. Biżuteria nagradzana na światowych konkursach, na przykład panów Gliwińskich. Tutaj biżuteria jest znana na całym świecie, bo i w Nowym Jorku, i w Europie ona występowała na różnych konkursach, zdobywała nagrody. Mamy też przepiękne okazy, takie jak właśnie te bursztynowe rzeźby w ramach projektu państwa Kellarów. Biżuteria pana Stajszczaka, pana Pomian Romanowskiego. Tutaj warto wspomnieć szczególnie o nim, ponieważ jest twórcą takiej prawie że królewskiej biżuterii. Jego komplet biżuterii trafił jako prezent taki dyplomatyczny dla królowej norweskiej. No jest to bardzo, bardzo ciekawe miejsce, gdzie można zobaczyć, jak ten bursztyn potrafi być różnie wykorzystywany, jak pięknie oprawiany też.
2: No właśnie, piękne też jest to, że ten bursztyn ma różne kolory. Tak naprawdę to nie jest jeden kolor, tylko tych kolorów tutaj mamy mnóstwo. Od tych takich całkiem ciemnych, po te wręcz takie żółciutkie.
3: Kolorów bursztyn ma wiele. Wszystko zależy od tego, w jakich warunkach powstawał, co się tam dostawało. Najbardziej taki znany kolor, który kojarzymy z bursztynem, to oczywiście ten brązowy, czasem nazywany koniakowym właśnie, lub miodowym. Najwięcej jest też go, jeżeli chodzi o tutaj polski rynek. Jest też bursztyn mleczny lub też biały. To jest najcenniejszy bursztyn, ponieważ jest najrzadszy. Wszystko zależy tutaj od tego, że jest w nim bardzo, bardzo dużo pęcherzyków powietrza, niemal milion na centymetr sześcienny, więc tutaj jest tego naprawdę wiele. Mamy też bursztyny zielone, bursztyny ziemne. Ja czasem je nawet nazywam piernikowymi, ponieważ idealnie przypominają piernik. Są też modyfikowane bursztyny, na przykład wiśniowy, który powstaje w sposób obróbki termicznej i ciśnieniowej, gdzie właśnie producent stosuje specjalne komponenty i powstaje nam piękna wiśniowa barwa, bardzo oryginalna zresztą, bo nie każdy wie, patrząc od razu na to, że to bursztyn. Także tutaj tych kolorów jest dużo, ale bardzo ciekawym jest także bursztyn mleczny z refleksami niebieskimi lub też szarymi. Często właśnie pada pytanie, czy bursztyn niebieski jest naturalny. No nie do końca, bo właśnie ten refleks niebieski to piryt i tylko taki będzie naturalny. Te niebieskie są już raczej syntetyczne. Tych akurat nie mamy, bo stawiamy raczej na te naturalne. Certyfikujemy bursztyn, także staramy się, żeby było wszystko tutaj jak najbardziej rzetelne.
2: Tutaj kolejne gabloty z biżuterią, ale zerkam też, no bo przecież będąc w Krakowie, no to od razu nam się rzuca gdzieś w wyobraźnię no smog wawelski, który gdzieś króluje nad tym naszym Krakowem. No i tutaj mamy takie bursztynowe smoczki.
3: Tak, mamy bursztynowe smoczki, nawet specjalnie przygotowałyśmy mu tu owieczkę, która jest związana również z naszą kulturą i naszymi legendami. Przepiękne smoki wykonane z bursztynem w srebrze. Dzieła sztuki, które są całkowicie unikatowe.
2: A tu wręcz bardzo chyba współczesny element, taki współczesny naszyjnik. Trochę wygląda jak taka zębatka, machina. Co to takiego?
3: To jest komplet biżuterii, naszyjnik i bransoleta z kolekcji mechanicznej pana Jacka Barona, który był wyjątkową osobistością i wyjątkowym talentem w świecie bursztynu. Stworzył właśnie taki komplet na końcu lat 90. na specjalny pokaz mody strojów kąpielowych i tam właśnie cała magia polegała na tym, że w trybiki tej biżuterii była zawinięta nitka, która tworzyła jako całość taką pelerynkę wokół właśnie strojów kąpielowych i kiedy wprawia się w ruch te mechanizmy, one się ruszają i dzięki temu nawijały sobie tą nitkę. Ta nitka odkrywała praktycznie strój kąpielowy, ale tak naprawdę to ta biżuteria grała tam główną rolę.
2: No i myślę, że nie możemy przejść obojętnie od tego nadmorskiego elementu, bo przecież bursztyn właśnie kojarzy nam się z morzem przede wszystkim i tu ten morski element również macie.
3: Tak, mamy kilka statków, ten jeden właśnie dosyć taki okazały, wykonany techniką klejonkową, gdzie podobnego kształtu odłamki bursztynu łączy się naturalnym spoiwem i można podziwiać właśnie takie oto latarnie, właśnie statki, czy też właśnie tego pająka, a wszystko to jest też związane z naszą słowiańską legendą o powstaniu bursztynu, skąd on się właściwie wziął, czyli o królowej Juracie i jej bursztynowym zamku na dnie Bałtyku. Także ten element morski jest jak najbardziej tutaj istotny i można go podziwiać. Mamy również wypożyczone oczywiście serce, tak nazywamy to sercem Bałtyku, mamy go w Krakowie, bo jest to bryłka nazwana sercem, wydobyta na plaży w Pucku. Warto przyjść do nas i obejrzeć to, ponieważ jest to naprawdę wyjątkowy okaz.
1: Muzeum Bursztynu w Krakowie możecie zwiedzać codziennie w godzinach od 10 do 20. Wstęp jest wolny. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.